w Paryżu 17 września 2025 roku. Koncert rozpoczęła uwertura w stylu włoskim Franciszka Schuberta. To dzieło napisane w 1817 roku pod wpływem ogromnego zainteresowania, jakim cieszyły się w Wiedniu opery Joachima Rossiniego. Gra Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego, dyryguje Riccardo Minasi.

To była uwertura w stylu włoskim Franciszka Schuberta w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej Radia Francuskiego pod dyrekcją Ricarda Minaziego. W dalszej części koncertu do zespołu dołączył flecista Emmanuel Pailly, by wykonać pierwszy koncert fletowy G-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.

To był pierwszy koncert fletowy G-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grali Emmanuel Pailly i Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego pod dyrekcją Ricardo Minasiego. Koncert ten tak spodobał się publiczności, że Emmanuel Pailly został poproszony o bis.

Syrinx na flet solo Claude'a Debussy'ego. To był bis w wykonaniu Emmanuela Pai. Koncert w Paryżu we wrześniu zeszłego roku zakończyły fragmenty Snu nocy letniej, op. 61 Feliksa Mendelssohna. Orkiestr Philharmonique de Radio France dyryguje Riccardo Minasi.

Orkiestry Philharmonique de Radio France pod dyrekcją Ricardo Minasiego wykonała fragmenty Snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna. Wracamy do Emmanuela Pai, znakomitego francuskiego flecisty. W jego oraz Bruno Robillarda w wykonaniu usłyszymy teraz wariacje na flet i fortepian E-moll Franza Schuberta.

Harald Odland, Nora Taksdal, Audun Sandvik i Christian Ille Hadland to wykonawcy pierwszego kwartetu fortepianowego C-moll Feliksa Mendelssohna. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia Memnon Franza Schuberta. Pieśń w aranżacji Maxa Regera na głos i orkiestrę.

To był Memnon Franza Schuberta z cyklu Drei Lieder w katalogu Deutsche pozycja 541 w opracowaniu Maxa Regera. Dietrich Henschel, baryton i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Całość prowadził Jerzy Semkow.

programie drugim trwa Muzyczna Noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, będę jeszcze z Państwem do godziny 5. Tę część naszego spotkania otworzy pokaźnych rozmiarów psalm 116 Michaela Pretoriusa z cyklu Angst der Hellen und Friede der Seelen. Ten zbiór powstał na zamówienie Burkharda Grossmana jako wyraz wdzięczności za cudowne przeżycie wypadku. Zespół Cardinal Complex pod dyrekcją Jonasa Gassmana.

Psalm 116 Das ist mir lieb Michaela Pretoriusa wykonał zespół Cardinal Complex pod dyrekcją Jonasa Gassmana. Przed nami muzyka Luisa de Narvaeza, Los seis libros del Delfín de Música, wydana w 1538 roku kolekcja utworów na wihuele. Gra Hopkinson Smith.

Uważany za kamień milowy w repertuarze hiszpańskiego renesansu, Los Seis Libros del Delfín de Música Luisa de Narváeza. Fragmenty tego dzieła na vihueli wykonał Hopkinson Smith. Tym samym kończymy Muzyczną Noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, do usłyszenia.

0: Ka yestish na mistu, Chris Davis.
1: Maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba zapraszam na Fantazję Polską. Wczoraj towarzyszyła nam polska muzyka filmowa, no a dziś wracamy do dzieł, których prawykonania odbywały się na warszawskiej jesieni na przestrzeni dekad. W poniedziałek słuchaliśmy kompozycji Exodus Wojciecha Kilara, wykonanej, przypomnę, na festiwalu po raz pierwszy w 1981 roku. Dziś cofniemy się jeszcze dalej w czasie i sięgniemy po Epizody, utwór Kazimierza Serockiego zaprezentowany w 1960 roku na 5. warszawskiej jesieni. Kompozycją z tamtych czasów, najbliższą epizodom, mogą być słynne Gruppen Karlheinza Stockhausena. Utwór Serockiego można potraktować jako swego rodzaju odpowiedź na ideę niemieckiego kompozytora zaprezentowane w przestrzennej kompozycji Gruppen. A Epizody Kazimierza Serockiego wykona Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca.

Tak kończą się epizody. Kompozycja przestrzenna Kazimierza Serockiego, wykonana po raz pierwszy w 1960 roku na piątej warszawskiej jesieni. Swego rodzaju odpowiedź na słynne Gruppen Karlheinza Stockhausena. Grała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca. W Fantazji Polskiej w Dwójce przeniesiemy się teraz do początku XIX stulecia, by posłuchać symfonii B-dur Karola Lipińskiego. Jest to jedna z trzech pisanych przed 1810 rokiem młodzieńczych symfonii tego kompozytora. Dedykowana została lwowskiej rodzinie Starzeńskich, w domu której młody, 20-letni wówczas Lipiński pracował jako zastępca kapelmistrza. Zespół utrzymywany przez Starzeńskich był dość skromny, dlatego też symfonia B-dur przeznaczona została na mały skład. Kwintet smyczków, dwa oboje lub dwa klarnety, dwa fagoty i dwie waltornie. Symfonia B-dur, w której usłyszymy echa muzyki klasyków, przede wszystkim Haydna, składa się z czterech części. Pierwszej Adagio Allegro, drugiej Adagio, trzeciej Menuet Presto i finale Vivace. Gra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Rafała Janiaka.

To była beztroska, wręcz hajdnowska symfonia B-dur Karola Lipińskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Rafała Janiaka. Na zakończenie cyklu naszych spotkań w Fantazji Polskiej w tym tygodniu sięgam po jedno z arcydzieł polskiej muzyki na flet i fortepian XX wieku, czyli napisaną w 1953 roku sonatę Tadeusza Szeligowskiego. Na flecie zagra Leszek Szarzyński, na fortepianie Kaori Okuzumi.

0: sonatę na flet i fortepian Tadeusza Szeligowskiego wykonali grający na flecie Leszek Krzarzyński oraz wykonująca partię fortepianu Kaori Okuzumi. I tak też kończy się ostatnie wspólne spotkanie w tym tygodniu w Fantazji Polskiej. Dziękuję Państwu za ten czas. Kłaniam się. Do usłyszenia. Krzysztof Dziuba.
1: Słowo na dzień. Dziś słowo Boga zaskakuje nas, ale myślenie Boga, jak podkreślali prorocy, często nie jest myśleniem człowieka, a ludzkie ścieżki bywają odmienne od dróg Pana Boga. Tak jest też dzisiaj w Bożym Słowie. Najpierw słuchamy 15 rozdziału tej paschalnej, wielkanocnej księgi Dziejów Apostolskich. To dlatego Dzieje Apostolskie są właściwie czytane aż do zesłania Ducha Świętego w Kościele. I dzisiaj medytujemy piękną mowę Piotra. Piotr, wychowany w judaizmie Żyd, rybak, który na pewno chodził do synagogi i przestrzegał prawa żydowskiego, to zdumiewające, broni pogan, broni tak naprawdę chrześcijan pochodzących z pogaństwa. W 9 wersecie dzisiejszego czytania z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich Piotr wypowiada niezwykłe zdanie. Wiarą Bóg oczyścił serca pogańskie. O czym tu mówi Piotr? O doświadczeniu życia. Czasem myślimy, że tylko modlitwa jest doświadczeniem Boga. Owszem, na modlitwie człowiek doświadcza Boga, ale równie mocne doświadczenie Boga to codzienność, praca, spotkanie z kimś niezwykłym, a nieraz prosta jałowość dnia mogą być okazją, że dusza obudzi się do intensywnej świadomości obecności Pana Boga. Bywa, że bardzo cenimy modlitwę i warto ją cenić. Ale kierując się dzisiaj uwagą świętego Piotra z wersetu 9, Bóg oczyścił wcześniej serca pogan, aby potem umieścić w nich łaskę wiary, musimy zwrócić uwagę na doświadczenia codzienności. Codzienne życie jest pomostem do spotkania Pana Boga. Jeśli ktoś ma w sobie rozdźwięk i mówi, na modlitwie tak, doświadczam Boga, ale potem, kiedy wychodzę poza próg kościoła, poza próg oratorium, Bóg mi się gubi, to znak duchowej niedojrzałości. Człowiek duchowo ukształtowany odnajduje Boga tak na modlitwie, jak i równolegle w doświadczeniach codzienności, które oczyszczają jego serce i prowadzą do głębszej zażyłości ze Stwórcą. To samo podkreśla Chrystus w Ewangelii Jana. Wchodzimy w rozważanie 15 rozdziału tego pięknego tekstu 4 Ewangelii. W wersecie 10 Chrystus dzisiaj, pouczając uczniów, mówi o praktyce życia, nie o mglistej mistyce, nie o odrealnionej modlitwie, ale o tym, że miłość to zachowywanie przykazań. Przykazania w Piśmie Świętym nie są suchym prawem, które Bóg ustalił sobie, bo tak po prostu jest, bo tak mu się po prostu chciało, bo Stwórca Wszechmocny taki miał kaprys. Przykazania to są praktyczne kierunkowskazy egzystencji. Co wybrać, aby bardziej żyć? Co zostawić, aby się nie potknąć? Ale znów w dzisiejszej Ewangelii, tak jak w mowie Piotra, wraca temat praktyki życia jako przestrzeni doświadczenia Boga. Co jest z twoją codziennością? Czy Bóg jest obecny w tobie tylko w modlitwie? Czy doświadczenia życia, miejsce pracy, nieraz nawet smutki i trudności, bo życie przynosi je wielokrotnie, czy codzienność życia, praktyka twojej egzystencji otwierają cię na Bożą obecność, a może są dla ciebie przeszkodą? To oznacza tak naprawdę dojrzałość albo niedojrzałość duchową. Pobożność ostatecznie jest łatwa, a życie na co dzień wiarą jest dopiero sprawdzianem chrześcijańskiej dojrzałości.
2: Mówił ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzień dobry. Towarzyszyć nam będzie w dzisiejszym poranku muzyka przygotowana przez Magdalenę Łoś. Imieniny obchodzą dziś Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty i Flawia. Składamy Państwu najlepsze życzenia. 15 godzin i 20 minut. Tyle potrwa dzisiejszy dzień. Słońce zajdzie po 20, dokładnie 12 minut po 20. Zmrok zapadnie w Warszawie. I ważna wiadomość, do wakacji pozostało 7 tygodni, to jest 49 dni. Dziś czwartek, 7 dzień maja.
1: Pogoda.
0: I dzisiejszy dzień przyniesie, a nawet przyniósł nam już długo wyczekiwany deszcz. Padać ma na szczęście niemal wszędzie, ponadto pojawić się mogą burze. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie, a termometry pokażą dziś maksymalnie do 12 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 16 do 20 stopni w centralnej Polsce i do 25 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr na zachodzie i północy okaże się słaby i umiarkowany północno-zachodni. Natomiast na południu i wschodzie wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny.

0: 6 minut po 6. Aura niekorzystnie ma dzisiaj wpływać na nasze samopoczucie, ale mam nadzieję, że takimi utworami jak koncert brandenburski Bacha pomożemy Państwu wstać, zjeść śniadanie i rozpocząć ten dzień wraz z nami.
1: Poranek dwójki.
0: A przygotowaliśmy dziś dla Państwa naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Będzie między innymi poezja w interpretacji samego mistrza Jerzego Ficowskiego, a także rozmowa z Wojciechem Rajskim, dyrygentem i pedagogiem, który za 2 dni, 9 maja, odbierze w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Nagrodę Polskiego Radia Diamentową Batutę.
2: Orkiestra coś tam gra, ona mówi do niego, zatańczymy. On mówi, tak, zatańczymy. No i orkiestra zaczęła grać pasodoble. Zaczęli tańczyć pasodoble, tak profesor opowiadał. I nagle patrzy, ludzie przestają tańczyć. Wszyscy stanęli, tylko oni tańczą. I jak skończyła orkiestra grać pasodoble, to zerwały się wielkie brawa. I on mówi, widzicie panowie, trzeba umieć tańczyć. Także takie barwne opowieści mieliśmy w czasie studiów.
0: Wojciech Rajski i Diamentowa Batuta. Do tego tematu będziemy z pewnością jeszcze nie raz wracać na naszej antenie. A dziś przedostatnia już część rekomendacji Krzysztofa Pietraszewskiego.
3: To książka, która naprawdę szybko wciąga, bo intryga detektywistyczna wokół przeszczepionej ręki, która spina 9 kolejnych opowiadań, jest naprawdę dobrze poprowadzona.
0: Będzie także spotkanie z Katsiaryną Andrzejewną, dziennikarką i więźniarką polityczną, której losy posłużyły jako inspiracja do filmu Pod szarym niebem.
4: Byłam gotowa zapłacić własną wolnością za moją pracę, ale nie byłam gotowa za nią zapłacić zdrowiem mojej rodziny, moich bliskich oraz wolnością mojego kochanego męża.
5: Mnie nazywa Ілля Ігоров. Я муж Аліни Антонової, журналістки Білсата, брутально затриманий за стрім з площі Піраміна.
0: Do tematów filmowych będziemy także powracać w dzisiejszym poranku, bo dziś rozpoczyna się festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Będzie także autorski przegląd prasy Jerzego Kisielewskiego, a majowe premiery teatralnej zapowie Maria Czok. A po 8.30 odwiedzą nas goście z Centrum Myśli Jana Pawła II, którzy realizują projekt zatytułowany Ciszej, o świadomym odbieraniu dźwięków miasta. I dziś pytamy u Państwa, co u Państwa słychać i to dosłownie. O Państwa audiosferze, o tym, czy jest głośno, czy cicho. To nasze pytanie, poranek dwójki, małpapolskieradio.pl. Proszę pisać i pochwalić się audiosferą Państwa okolic.

0: L'arpeggiata i Christina Pluhar, która wspólnie z zaśpiewającym tą tarantellę Marco Bisli odkrywają dla nas na nowo muzykę ludową tej części Apulii, bo to tarantella z Gargano. A ta muzyka powróciła do nas dopiero w latach 50. XX wieku, kiedy z tej wiejskiej i niedocenianej znowu została uznana za coś, co towarzyszy naszej cywilizacji i cieszy nas do dziś, bo przyznają Państwo, że ta tarantella to rzecz niesamowita.
1: Kalendarium.
0: Maja 1833 roku urodził się Johannes Brahms, niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent okresu romantyzmu, nawiązujący do twórczości Beethovena, a także innych form typowych dla baroku. Twórca symfonii, koncertów skrzypcowych, m.in. znanych walców i tańców węgierskich, a także niemieckiego rekwiem. Z kolei od 2 lat nie ma już z nami Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Muzyka jazzowego i kompozytora, a także radiowca i dziennikarza muzycznego, a także krytyka. Od 1970 roku Jan Ptaszyn-Wróblewski prowadził w programie Trzecim Polskiego Radia cotygodniowy magazyn 3 kwadranse jazzu. Przyznam, że zawsze byłam słuchaczką tej audycji i to nieodżałowana strata, że już jej nie ma. Jan Ptaszyn-Wróblewski wydał kilkadziesiąt płyt, zajmował się działalnością pedagogiczną, prowadząc warsztaty dla młodych jazzmenów. Komponował muzykę filmową do obrazów Pan Anatol szuka miliona i Niech żyje miłość, a także liczne piosenki, w tym popularne Kolega Maj, Dom w mal wymalowany, a jego 2 kompozycje Zielono mi do słów Agnieszki Osieckiej oraz Żyj kolorowo z tekstem Wojciecha Młynarskiego wygrały festiwal w Opolu. Dziś w kalendarzu kartki wertuje Jakub Jamrozek.
2: Zapraszam do Francji.
3: Z paryskim mikrofonem Głosu Wolnej Polski znaleźliśmy się w wielkim atelier filmowym Studio de Boulogne pod Paryżem, gdzie jesteśmy świadkami nakręcenia filmu Ariane, który jest komedią produkcji amerykańsko-francuskiej o angielskim tytule Love in the Afternoon, czyli Miłość po południu.
2: A na planie m.in. Cary Cooper, amerykański aktor filmowy i gwiazdor lat 30. XX wieku, który urodził się dokładnie 125 lat temu.
3: I oto, proszę Państwa, zbliża się do naszego mikrofonu ulubieniec publiczności filmowej całego świata, weteran filmu amerykańskiego, duży chłopiec z Montany, Mr. Gary Cooper. Witam Pana serdecznie przed mikrofonem Głosu Wolnej Polski i będę bardzo zobowiązany, jeżeli Pan będzie łaskaw, choć parę słów powiedzieć do naszych słuchaczy w kraju.
4: I also take this opportunity most sincerely to wish all of you a very, very happy and wonderful Christmas and a very, very prosperous and happy new year to all our friends of Poland. Thank you very, very much.
2: Bardzo dziękujemy za te świąteczne życzenia. Pytanie tylko, czy to życzenia na te ostatnie święta, czy może jednak kolejne, ale tego pewnie dzisiaj się nie dowiem. Teoretycznie wie o tym natomiast każdy maturzysta. Jest autorem 4-tomowej epopei Chłopi, za którą w 1924 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla, ale też chociażby Ziemi Obiecanej. To nie Gary Cooper, to Władysław Reymond, który urodził się dokładnie 159 lat temu. Ach, gdyby tylko mógł posłuchać swojej Ziemi Obiecanej w wykonaniu Wojciecha Malejkata.
5: Karol chodził po pokoju, nie chcąc nic mówić. I chociaż zaczynało się w nim wszystko trząść z gniewu, milczał i udawał obojętnego. Wiedział, że Buchholca nie przekona, a nie chciał mu się narażać.
2: Ziemia Obiecana to po Chłopach najczęściej tłumaczona na języki obce i filmowana powieść noblisty, czyli Władysława Reymonta. Swoje urodziny obchodzi dziś Ireneusz Dudek, pseudonim Shaking Dudy, kompozytor, autor tekstów i wokalista uznany za jednego z najlepszych polskich wykonawców bluesowych. To też człowiek, który stworzył socjologiczny portret przeciętnego 50-latka.

0: Tak, bardzo dobrze wiem. Z tym wiekiem to była niepotrzebna złośliwość. Obiecuję, więcej tego nie zrobię. To już 41 lat. Właśnie tyle minęło od śmierci tego pisarza i tłumacza z języka węgierskiego.
1: Adam Bagdaj.
2: Bo o nim będzie mowa.
1: Jest autorem wielu książek dla młodych i starszych czytelników oraz autorem scenariuszy filmowych.
2: A także słuchowisk radiowych.
1: Oddajemy głos pisarzowi.
3: Zostałem literatem dlatego, że zawsze chciałem nim być.
4: Co sprawiło, że w swojej twórczości pisarskiej zainteresował się pan młodym czytelnikiem?
5: Pierwszą moją powieścią była powieść dla dorosłych. Tak się złożyło jednak, że później zacząłem pisać dla młodzieży. Dlatego, że ta książka dla dorosłych bardzo miała przyjemny oddźwięk wśród młodzieży. Dostałem szereg listów. Była to książka o górach.
0: Bo Adam Bagdaj człowiekiem gór był niewątpliwie.
6: I jeszcze dwie rocznice. W 1966 roku zmarł Stanisław Jerzy Lec. Poeta, satyryk i jeden z najwybitniejszych aforystów polskich. Autor Myśli Nieuczesanych. Wszystkie jego utwory były objęte w 1951 roku zapisem cenzury i podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek. I jeszcze jedna rocznica, przy której warto się zatrzymać. W 2004 roku w Iraku zginął Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjny, reporter i korespondent wojenny, który relacjonował dla nas wydarzenia z terenów konfliktów zbrojnych i wielkich katastrof. Przywoził reportaże m.in. z Bośni, Czeczenii, Kosowa, Abchazji, Rwandy, Kambodży, Etiopii, Turcji i Hiszpanii. No i niech pamięć o nim trwa. Może warto wrócić do tego, w jaki sposób opisywał konflikty i to, co działo się wtedy na świecie. 20 minut po 6:00 Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia.

Koncert fortepianowy A-moll op. 16 Edwarda Grieg'a. Na fortepianie grał live Uwe Ansnes, a towarzyszyli mu filharmonicy berlińscy. Dziś pytamy Państwa o dźwięki, które towarzyszą Państwu w okolicach Państwa domu, pracy, a także te dźwięki, które są upragnione, które przynoszą ukojenie i relaks. Czy w Państwa okolicy są takie miejsca, które umieściliby Państwo na mapie ciszy, mapie relaksu? Jeśli tak, proszę do nas napisać poranek2@polskieradio.pl. A teraz dla relaksu i uspokojenia Luigi Boccherini i Fandango z kwintetu gitarowego D-dur.

0: Tokyo String Quartet i legendarny japoński gitarzysta Kazuhito Yamashita, którego pożegnaliśmy na początku tego roku. Pozostały te piękne dźwięki, a w sprawie tego, co słychać u Państwa, napisała do nas pani Elżbieta z Zabrza. Dzień dobry, na razie w miarę cicho, da się wytrzymać, ale w ciągu dnia często jeżdżą wyjce, czyli karetki i służby. Na 10 piętrze hałas mocno daje się we znaki. Pani Ela pisze, że jest z tych, którzy lubią ciszę, a tu jeszcze za oknem drogowa trasa średnicowa. Pani Elżbieta pisze, że na szczęście śpiewają ptaki. Dobra wiadomość jest taka, że poza ptakami będzie zaraz wiersz w dwójce.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 20. już rocznicę śmierci Jerzego Ficowskiego przypominamy Państwu z naszego radiowego archiwum wiersze czytane przez samego poetę. Ficowski zadebiutował w 1946 roku wierszem zatytułowanym Ptakom niebieskim, ogłoszonym na łamach pisma Dziś i Jutro. Pierwszy jego tom poetycki, Ołowiani żołnierze, ukazał się w 1948 roku, a przekładał także wiersze z kilku języków, m.in. z hiszpańskiego, rumuńskiego i jidysz. Był autorem książek z dziedziny etnografii, historii sztuki, literatury. Pisał utwory dla dzieci i młodzieży, eseje, teksty popularnych piosenek, m.in. Jadą wozy kolorowe. Odznaczony został

0: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a także jako pierwszy o tym otrzymał tytuł Człowieka Pogranicza od Fundacji Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów. Oto kolejny wiersz Jerzego Ficowskiego przeczytany przez poetę. To nagranie zostało dokonane na początku 2006 roku, czyli niedługo przed odejściem poety.
1: Wina. A było to prakiedyś w kramie pod jesienią. Zerwałem jabłko czerwone z zarosochatej straganiarki. Nie było z drzewa wiadomości dobrego ani złego, ale z niewiedzy i rumieńca. Matka wyjęła mi je z ręki i podrzuciła jabłkom dojrzewającym za straganiarką rosochatą. Została po nim czerwień nieoddana, moja wielka, moja bardzo wielka. Odtąd wciąż jestem winien, tyle komuś, nikomu. Gdzie taka jabłoń, taki sad, co mnie wyręczy? I powtarza się jabłko i spłacam ten dług, owocuję.
0: Jutro w poranku Dwójki, w przeddzień 20. rocznicy śmierci Jerzego Ficowskiego, kolejne spotkanie z twórczością poety. Posłuchamy wiersza zatytułowanego Znowu ten oddech. Dwadzieścia sześć minut pozostaje do siódmej. Wszyscy, którzy wybierają się do szkoły powoli, muszą przeciągać się i wstawać, by rozpocząć ten czwartek, nie spóźniając się na przykład do szkoły. A dla wszystkich rodziców, którzy właśnie pomagają dzieciom wybrać się do szkoły, muzyczne spotkanie z Fryderykiem Chopinem, walc op. 34 w wykonaniu Ewy Pobłockiej.

Ewa Pobłocka na fortepianie, a w następnym utworze, który przygotowaliśmy dla Państwa, mistrz fortepianu Andreas Steyer zagra na wiosnę utwór zainspirowany poezją Ernsta Schulze, to utwór Franciszka Schuberta. A towarzyszyć Andreasowi Steyerowi będzie niemiecki tenor Christoph Pregardien, który będzie gościć w Polsce już niedługo, w sierpniu, w Teatrze Wielkim Operze Narodowym. Wystąpi z recitalem podczas festiwalu Chopin i jego Europa. Bilety jeszcze są niedostępne. To pewnie będzie wydarzenie, gdzie na bilety trzeba będzie niemal polować i z pewnością rozejdą się na pniu.

0: Kwadrans pozostał do godziny 7. Być może to dobry moment, by zaplanowali Państwo najbliższe dni. A już dziś rozpoczyna się długo wyczekiwany przez miłośników kina dokumentalnego festiwal Millennium Dogs Against Gravity. W 7 miastach aż zobaczymy niemal 180 filmów, a dokumentem otwarcia będzie bardzo dobrze przyjęty na festiwalu w Sundance film Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. O tym dokumencie opowiada producentka Karolina Marczak i dyrektor konkursu polskiego Millennium Dogs Against Gravity Wojciech Diduszko.
1: To jest bardzo znana historia Daniela Dymińskiego, którego syn Krzysztof Dymiński pewnego dnia wyszedł z domu i po prostu zniknął. Ojciec nie mógł się z tym pogodzić, zaczął go szukać.
2: Michał i ja zresztą nie odważylibyśmy się, żeby odzywać się do Daniela i Agnieszki Dymińskich, którzy są dotknięci taką tragedią, i eksplorować tą ich tragedię i robić film o tym. Gdyby nie to, że wpadliśmy na Daniela. My mieliśmy taki rodzinny spływ razem z naszym synkiem, 4-letnim, też trochę połączony z pracą, bo skautowaliśmy lokację do naszego nowego filmu, którego akta się dzieje na Wiśle. I na jednej z dzikich wysp wiślanych rozbiliśmy się namiotem obok mężczyzny, którego rano poszukiwała policja. Michał był bardzo zaintrygowany i postanowił sprawdzić, o co chodzi. Poszedł do namiotu Daniela i nie wracał stamtąd przez prawie 2 godziny. W tym czasie Daniel opowiedział mu swoją historię, która jest niesamowicie wzruszająca. Opowiedział, dlaczego jest na Wiśle. No więc Michał wyszedł stamtąd odmieniony zupełnie. Umówił się od razu na spotkanie z Danielem, czy Daniel chciałby mu powiedzieć więcej. I z tego spotkania wrócił już o 3 nad ranem, zdruzgotany, mówiąc, że musi zrobić o tym film. Więc ten film znalazł nas. No ale też dzięki, tylko i wyłącznie dzięki naszym bohaterom, dzięki Danielowi i Agnieszce, którzy chcieli się podzielić tą historią i otworzyli swój dom, wiadomo. Daniel i Agnieszka, a właściwie Agnieszka i Daniel, mają silne poczucie misji i to jest też piękne, że z tej ich tragedii próbują zrobić coś dobrego, próbują to obrócić w coś dobrego. Prowadzili już kampanię społeczną Gdzie jesteś, gdy znika dziecko, gubi się cała rodzina, gdzie próbowali opowiadać o temacie osób zaginionych, o rodzinach, które potem zostają. No więc przy okazji robienia filmu poczuli, że mogą podzielić się historią, która być może sprawi, że ktoś zmieni zdanie w ostatniej chwili. Być może ktoś będzie się zastanawiał nad zniknięciem czy popełnieniem samobójstwa, a być może to go powstrzyma.
1: To jest i historia o poszukiwaniach zaginionego dziecka, historia o miłości, historia o odnajdywaniu samego siebie, historia o rodzącej się relacji z naturą. To jest dla mnie chyba taki najważniejszy wymiar tego filmu, że bohater, spędzając czas nad Wisłą, on śpi na dzikich łachach, pali ogniska, patrzy w gwiazdy. Pierwszy raz w życiu może spojrzeć w gwiazdy i zastanowić się, co poszło nie tak, że taka rzecz się zdarzyła. Myślę, że to jest taki moment zatrzymania w życiu, który jest nam wszystkim bardzo potrzebny.
0: Film Bez końca na otwarcie festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a Michał Marczak będzie naszym gościem w sobotę podczas specjalnej audycji z Kinoteki między 15 a 17. Już teraz zapraszamy Państwa na dwójkę na miejscu z Millennium Dogs Against Gravity.

7 minut pozostaje do godziny 7, a my pytamy dziś Państwa o mapę ciszy. Napisał do nas pan Jerzy, ponieważ mieszkam blisko lasu, to w maju po przejściu 40 metrów wkraczam do ptasiej sali koncertowej. Zięby, kosy, sikorki, drozdy i inne stworzenia tworzą piękne tło muzyczne do spaceru z psem. Pan Jerzy nie podał co prawda adresu tego lasu, ale może to także metoda, by ta cisza była dla niego nadal tą przyjemną i wyjątkową audiosferą. Pozdrawiamy serdecznie. Jeśli Państwo chcą podzielić się z nami swoimi miejscami na mapie ciszy albo mapie przyjaznych dźwięków, proszę pisać poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: O ty, który wznosisz się.
2: 60 lat temu na ekranach kin pojawiło się dzieło, które do dziś zachwyca rozmachem i aktualnością. Faraon Jerzego Kawalerowicza. Epicka opowieść o władzy, manipulacji i cenie ambicji. Dlaczego historia starożytnego Egiptu wciąż mówi tak wiele o współczesnym świecie? W audycji O wszystkim z kulturą przypomnimy kulisy powstania filmu oraz jego znaczenie dla polskiego i światowego kina. Zapraszam dziś o 19.10. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
3: A na zegarach wybiła 7.
4: Dwójka, jesteś na miejscu, jak na sobie.
3: Dziś czwartek, 7 dzień maja, imieniny obchodzą Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty i Flawia. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 20 minut.
0: Poranek dwójki.
3: Magdalena Wojtulanis za konsoletą. Audycję wydaje dzisiaj Katarzyna Fitzwilliams. Przed mikrofonem Małgorzata Niecieckamac. Raz jeszcze dzień dobry. A w studiu jest już także Aldona Łaniewska-Wołk, która przedstawi Państwu najnowsze wiadomości kulturalne.
5: Dzień dobry. Wiadomości kulturalne zaczynamy od Wenecji, gdzie miały miejsce głośny protest przeciwko obecności Rosji na tamtejszym Biennale Sztuki oraz deklaracja wsparcia dla Ukrainy. W dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury. W Wenecji jest Paweł Pawlica.
6: Przedstawiciele rządów Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Mołdawii ramię w ramię pod dachem polskiego pawilonu mówili głośne nie obecności Moskwy w Wenecji.
7: Idą tutaj ogromne środki pieniężne na organizację tego wydarzenia właśnie z Rosji, a my po prostu jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że się na to nie zgadzamy.
6: Mówiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
7: Cały czas działamy w tym kierunku, żeby jak najbardziej ograniczyć działanie Rosji tutaj podczas Biennale.
6: Od rana powrót Rosjan na Biennale spowodował akcje protestacyjne samych artystów. Ukraińcy, rosyjscy opozycjoniści, ale też Polacy stworzyli swój własny pawilon przed wejściem na Biennale, w którym opowiadają o rosyjskich zbrodniach. Artyści z Litwy i z Polski stworzyli także rozchodzące się na terenie wystawy jak świeże bułeczki, koszulki wyrażające protest przeciwko obecności Rosji na Biennale. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Wenecji otworzy się dla publiczności w sobotę i potrwa do 22 listopada. To wyróżnienie za działania na rzecz Kościoła. Kardynał Grzegorz Ryś odebrał wczoraj w Krakowie Nagrodę Orła Jana Karskiego. Już w grudniu ubiegłego roku kapituła ogłosiła, że chce docenić metropolitę między innymi za jego walkę z antysemityzmem i kwestie LGBT.
8: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
5: Podkreślał kardynał Grzegorz Ryś. Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. Na przestrzeni ostatnich lat odbierali ją m.in. Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Dziwisz czy Lech Wałęsa. Pod hasłem Melancholia i ekstaza w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 14 maja rozpocznie się 11. odsłona festiwalu Katowice Kultura Natura. Wydarzenie potrwa 10 dni i obejmie 3 koncerty symfoniczne, w tym 2 z udziałem NOSPR, koncert kameralny, spektakl muzyczno-teatralny, wydarzenia z pogranicza jazzu i muzyki improwizowanej, a także muzykę dawną i recital fortepianowy. Równolegle do koncertów zaplanowano wiele wydarzeń edukacyjnych i performatywnych. Wśród nich warsztaty rodzinne, oprowadzania po siedzibie NOSPR, koncerty sensoryczne oraz instalacje interaktywne, w tym stół z partyturami. Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Katowice Kultura Natura, Miasto Katowice oraz Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Maturzyści z całego kraju napiszą dzisiaj egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To początek egzaminów dodatkowych, a każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na tym poziomie.
9: Matura na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagająca niż podstawa. W przypadku języka angielskiego zdający muszą po prostu lepiej znać ten język.
10: Trzeba bardziej się rozpisywać, bardziej myślę formalnie niż na zwykłym podstawowym.
11: Na rozszerzeniu mamy rozprawkę na końcu zamiast maila. I jest też mniej zadań, ale są troszkę trudniejsze.
12: Na rozprawce jest tam jedno więcej pytań i można się bardziej rozpisać.
9: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wyjaśnia, że od lat to właśnie angielski jest przedmiotem dodatkowym, najchętniej wybieranym przez zdających.
13: 252 tysiące osób, to jest 73% absolwentów z tegorocznych.
9: O 14 rozpocznie się egzamin z jednego z najrzadziej wybieranych przedmiotów, z historii muzyki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: To wszystko w pierwszym dziś wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: Dobrej pogody i dobrego dnia życzymy oczywiście dzisiejszym maturzystom, a według meteorologów dziś możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie i południu możliwe są także burze z gradem. Temperatura wyniesie od około 10 stopni na północy do 25 stopni na południowym wschodzie. W Warszawie pochmurno, możliwe są opady i burze, a temperatura będzie oscylować między 20 a 21 stopni Celsjusza. Trzymamy kciuki za deszcz, ten najbardziej teraz wyczekiwany w gminie Biłgoraj, gdzie strażacy walczą z pożarem Puszczy Solskiej. Według meteorologów deszczu możemy spodziewać się tam po południu i oby te prognozy okazały się prawdziwe.
14: Reklama.
15: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
16: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
17: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
16: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
18: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
19: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
16: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo Poranka Dwójki i to taki moment, kiedy rozdajemy Państwu płytę. Zacznijmy od płyty dodatkowej. Piękna, kolorowa płyta duetu Jakub Józef Orliński i Michał Biel. To utwory Persela, Händla i Bacha. To nasza płyta dodatkowa, która, jak Państwo tu słyszą, nieco huczy. A tym razem nasza płyta tygodnia w Poranku Dwójki to najnowsze nagranie koncertów fortepianowych Mozarta w wykonaniu Jana Lisieckiego i orkiestry Bamberger Symphoniker.

0: 15 minut po siódmej, a towarzyszył nam teraz Jan Lisiecki na fortepianie w koncercie fortepianowym 22 Es-dur Mozarta. To nasza płyta tygodnia do wygrania jeszcze w piątek i sobotę. Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: W naszej audycji w tej godzinie między innymi kolejne spotkania z dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Nowej Sacrum Profanum Krzysztofem Pietraszewskim.
2: Dialogi, ich dynamika, bezczelność kilku bohaterów naprawdę są dobre i ujmujące. Linia główna opowiadania i zagadka ręki pisarza to wszystko krąży wokół dużych tematów.
0: A więcej Krzysztof Pietraszewski opowie już za moment. Opowiemy dziś o filmie Pod szarym niebem w reżyserii Mary Tamkowicz. Film opowiada o brutalnej rzeczywistości na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku.
3: Ze względu na to, że w kolonii karnej obowiązuje bardzo rygorystyczna cenzura całej komunikacji, to tak oczywiście dowiedziałam się o tym, że film powstał, natomiast dowiedziałam się o tym, powiedzmy, między wierszami.
0: Proszę zostać z nami, tu dwójka już 16 minut po siódmej.

0: Ryszard Strauss i drugi koncert na róg i orkiestrę S-dur to część trzecia rondo, a z nami jest już Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Ale zanim zajrzymy do przeglądu prasy, to zawsze pana pytamy o te tematy, o które pytamy także naszych słuchaczy. Wiemy już, jaka jest pana ukochana książka i książka z dzieciństwa, Byczek Fernando, jak dobrze pamiętam. Tym razem pytamy o ciszę. Jaka jest pana mapa ciszy? Warszawska może? Suwalska? Mazurska?
1: No, zdecydowanie w Warszawie jest deficyt ciszy, bo nawet miejsca kojarzą mi się łazienki, ale z kolei trzeba się zaszyć głęboko w Parku Łazienkowskim, żeby doświadczyć ciszy, bo Aleje Ujazdowskie i okolice to przejazdy delegacji, które jadą na sygnale i są pilotowane. Straż pożarna z Placu Unii, w związku z tym, no a poza tym ruszyły motocykle, które chcą zaznaczyć swoją obecność, w związku z tym trzeba przegazować. Także deficyt ciszy w Warszawie jest duży, no, ale trzeba szukać enklaw, albo nad Wisłą, albo w głębi Parku Łazienkowskiego. Ujazdowski jest mniejszy, więc trudniej ją znaleźć, natomiast na Mazurach Garbatych, tak jak ktoś kiedyś powiedział, cisza krzyczy. Znałem osoby, które mówiły, że nie mogą spać, bo jest tak cicho, a są przyzwyczajone do odgłosu tramwaju albo autobusu.
0: Nasi słuchacze piszą w sprawie ciszy, hałasu, a także tych dźwięków, które nas relaksują. I napisała do nas pani Izabela, że najpiękniejszym dźwiękiem poranka jest kawa, która wolno parzy się w kawiarce. Dla tej chwili warto wstać. Pomyślałam sobie, że to jest faktycznie kojący dźwięk w przeciwieństwie do ekspresów, które rano mielą kawę tak głośno, że mogą obudzić resztę domowników.
1: Oczywiście kawa, dlatego że to jest odgłos, który kojarzy się jednocześnie i z zapachem, i ze smakiem, i z działaniem, więc to jest połączone.
0: To teraz będzie głośno, bo przed nami przegląd prasy.
2: Przegląd prasy.
0: No, najgłośniejsze tytuły, musimy teraz tak zacząć.
1: Najgłośniejsze tytuły. Polska jest seniorką, oznajmia Rzeczpospolita, a to na podstawie badań. Wokół nas więcej osób starszych, mniej dzieci, to stawia coraz większe wyzwania o świecie, ochronie zdrowia i opiece nad seniorami. Prawie nie ma Polaka, który by już tego nie zauważył. Informacja. Zbadano, czy ile osób zauważa wokół siebie osoby starsze. 61 osób zauważyło, że w otoczeniu jest więcej osób starszych zwanych seniorami. A dlaczego mówię zwanych? Bo to budzi czasem wątpliwości. Obserwacje potwierdza statystyka. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale tego roku Polaków było 37 milionów 200 tysięcy, czyli o 155 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Systematycznie rośnie odsetek seniorów. Pod koniec ubiegłego roku stanowili oni niemal 21% społeczeństwa, czyli około 8 milionów. O tym, jakie to ma znaczenie, jakie to są wyzwania, ale warto zwrócić uwagę na komentarz Anity Błaszczak. Senior niejedno ma imię. W dyskusjach o nieuchronnych zmianach ludnościowych warto przestać mówić o katastrofie demograficznej, a także przestać traktować starsze osoby jako jednorodną grupę określaną stygmatyzującym dla części z nich mianem seniorów.
0: Tak, tak. Niektórzy bardzo nie lubią i mają rację.
1: Więc warto na to też zwrócić uwagę. No, temat jest bardzo poważny. I inny ważny temat, to z kolei w dziale tygodnik kadrowych, Rada Języka Polskiego za feminatywami. Użycie formy pilotka czy architektka jest dopuszczalne w ogłoszeniach o pracę. Zdaniem językoznawców obawy, że nietypowa nazwa żeńska zakłóci skuteczność komunikatu, są zazwyczaj wyolbrzymione. O tym pisze Katarzyna Wójcik. Jak można przeczytać w wyjaśnieniach Rady Języka Polskiego, najczęstsze argumenty zgłaszane przez przeciwników nowych feminatywów dotyczą wieloznaczności oraz trudności w wymowie. Na przykład rzeczownik pilotka miałby być niemożliwy do do użycia w odniesieniu do kobiety, ponieważ wcześniej oznaczał czapkę. Homonimia jest tymczasem typową cechą wielu polskich wyrazów, a kontekst wystarczająco jednoznacznie wskazuje, kiedy chodzi o czapkę, kiedy o kobietę. Podobnie rzeczownik marynarka ma niekwestionowane znaczenie i nie mylimy raczej floty z odzieżą. W innym fragmencie swojego tekstu Katarzyna Wójcik przypomina, że jak podkreśla Rada Języka Polskiego, sformułowanie ogłoszenia wyłącznie w rodzaju męskim, poszukujemy nauczycieli, recepcjonistów, nauczyciela, recepcjonisty, nie jest sprzeczne z systemem językowym i z większością definicji słownikowych, w których nauczyciel to nie mężczyzna, lecz osoba. A rzeczownik osoba nie precyzuje płci. Rzeczowniki męsko-osobowe używane są często w odniesieniu do grup różnopłciowych w języku codziennym i w aktach prawnych. Jednak w niektórych typach użyć, jak ogłoszenia o pracy, skuteczność komunikacyjna tych rzeczowników kieruje uwagę przede wszystkim na mężczyzn. Liczne badania wskazują, że na ogłoszenia z rzeczownikami męskimi i żeńskimi reaguje więcej kobiet niż na ogłoszenia tylko z rzeczownikami męskimi. Żołnierka, dyrygentka, tak, twierdzi Rada Języka. W sprawie chirurżki miałbym wątpliwości. Nie jestem odosobniony.
0: Boję się cokolwiek powiedzieć w tej sprawie. Bardzo trudne.
1: No długo jeszcze będzie trwała ta dyskusja i tych dyskusji jest wiele i właśnie o tym Rzeczpospolita. Między innymi warto zwrócić uwagę dwa teksty. O Konstytucji. Trzeba

0: I ciekawe, podkreśla, być może trzeba kadencję prezydenta wydłużyć na przykład do 6- czy 7-letniej, ale tylko jednej. To likwiduje problem reelekcji. A inny fragment, Polski nie stać na chroniczny konflikt między prezydentem a rządem. A z kolei Barbara Piwnik uważa, że trzeba konstytucję zmienić. Przejdźmy do kultury. Biennale Wenecji i wokół tego, o ile Gazeta Wyborcza, która na pierwszej stronie daje duży tytuł, sędziowie mają orzekać, to o Trybunale Konstytucyjnym, a nad tym tytuł 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 dla matki, to wyrok w sprawie Kamilka, tak już wszyscy, praktycznie zamordowania dziecka przez jego ojczyma i przez matkę. Ale wróćmy do kultury i do Wenecji. W przestrzeni zrozumienia. Polska na Biennale Wenecji to Emilia Dłużewska na łamach wyborczej. Relacja głuchych z polską kulturą i tożsamością jest skomplikowana. Kolonizatorzy usprawiedliwiali swoje działania tym, że ich kultura jest bardziej rozwinięta. Podobny argument stosują osoby słyszące wobec głuchych. To a propos polskiej ekspozycji, niezwykle ciekawej, odważnej, na Biennale Wenecji. Natomiast Jacek Cieślak na łamach Rzeczpospolitej. Rosja w bunkrze pawilonu. Bojkot Rosji i Izraela zwraca uwagę na pokazach przed otwarciem 9 maja Biennale di Wenecja. O tym, że zmarła kuratorka Biennale di Wenecja, ale jej zespół postanowił, kierując się jej wskazówkami, zrealizować. Jednocześnie jury złożyło rezygnację. W oświadczeniu jego członkowie napisali: pragniemy wyrazić nasze zaangażowanie w obronę praw człowieka i ducha projektu kuratorskiego Koyo Kuoh, czyli zmarłej kuratorki. W związku z tym jury powstrzyma się od rozpatrywania wniosków państw, których przywódcy są obecnie oskarżani o zbrodnie przeciwko ludzkości przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Korespondent The Guardian pisze, że z rosyjskiego pawilonu dochodzi muzyka techno, na zewnątrz stoją wielkie skrzynki Prosecco. Tymczasem w poniedziałek 4 maja włoskie Ministerstwo Kultury potwierdziło, że rosyjski pawilon nie będzie dostępny dla publiczności, gdy Biennale zostanie w pełni otwarte 9 maja. Obecnie jest tylko dostępne dla dziennikarzy. Media piszą, że przedstawiciele Rosji w czasie imprezy mogą przebywać w środku pawilonu, który jest własnością Rosji, a zwiedzający będą mogli oglądać nagrania z występów organizowanych wewnątrz na ekranach na zewnątrz. Taki zgniły kompromis. I przypomnienie, Jacek Cieślak przypomina, problem polega na tym, że Fundacja Biennale di Wenecja jest prywatną instytucją, zaś prezes Pietrangelo Buttafuoco zgodził się na obecność Rosji. Włoski minister kultury Alessandro Giulli zbojkotuje otwarcie imprezy, wysłał inspektorów, aby ocenili, czy organizatorzy naruszyli europejskie sankcje.
1: Na Biennale w Wenecji będziemy jeszcze wracać, a prasę przeglądał dla Państwa Jerzy Kisielewski.
0: O filmie Strip i Hathaway rozbiły filmowy bank.
1: To proszę.
0: Ale o tym po 8:00.
1: Spotkamy się ponownie.
0: Powiemy, kto ubiera się u Prady.

0: Wilde Frank na skrzypcach i José Gallardo na fortepianie w Kaprysie Cygańskim. 37 minut po siódmej, tak powiem. Chyba będzie najłatwiej na zegarze, a z nami Maria Czok, która opowie Państwu o premierach teatralnych maja. I
1: dzień dobry.
0: Powiedzieć, że jesteś, Marysiu, śląską ambasadorką albo ambasadorką Śląska tytułem wstępu.
1: Staram się. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. To chyba wynik tego, bo tak, dzisiaj będę dużo opowiadać o tym, co dzieje się na Śląsku albo wokół Śląska, tak to nazwę, ale to chyba wynik tych moich śląskich korzeni, choć babcia zawsze się burzy, że nawet jak godom, to z warszawskim akcentem, więc to już nie jest to samo, ale staramy się.
0: A na liście Twoich rekomendacji teatralnych między innymi Bytom.
1: Bytom, Teatr Rozbark w Bytomiu i spektakl Drif w reżyserii Yoshiko Waki, Anny Piotrowskiej, która jest dyrektorką tego miejsca, i Irene Hausztajna. No i tak zaczynamy mocnym śląskim akcentem w zasadzie, dlatego że nie dość, że Teatr Rozbark mieści się w dawnej kopalni Rozbark, to spektakl Drif też dotyczy, no właśnie, górników i tancerzy. Wydawałoby się, że chyba niewiele łączy te dwie grupy społeczne.
0: Och, no, patrząc na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, to właściwie wiele.
1: Ale właśnie, kiedy zaczniemy się zagłębiać i zadawać sobie to pytanie, to nagle tych odpowiedzi się mnoży, dlatego że i ciało jest eksploatowane w obu zawodach, i rytm pracy, i ryzyko jest, nie wiem czy podobne, ale na pewno wątki wspólne się pojawiają. Zresztą no właśnie, też to miejsce łączy bardzo jedną grupę z drugą. Pamiętam, że kiedy powiedziałam dziadkowi, że jedziemy do Rozbarku, to zapytał, dlaczego do kopalni, a ja powiedziałam, dlaczego do kopalni, jedziemy do teatru. Więc Teatr Rozbark w Bytomiu będzie starał się łączyć te dwie grupy społeczne, na pewno je już łączy, ale w tym spektaklu zastanowi się nad możliwościami też sceny, jak to jest przenieść tak ważny dla Śląska temat, temat górnictwa na scenę, przełożyć to na ciało i pewnie zmierzyć się z jakimś mitem śląskości.
0: Premiera już za kilka dni,
1: tak,
0: 9 maja.
1: 9 maja za dwa dni. Jeśli nie mają Państwo szans, by pojawić się w najbliższy weekend w Bytomiu, to proszę zaplanować wizytę w Teatrze Polskim w Podziemiu. To 14 maja, prapremiera spektaklu Słońce, Powietrze, Popiół w reżyserii Katarzyny Kalwat. Spektakl inspirowany tekstem Słońce, Powietrze, Popiół noblistki Elfriede Jelinek. Głównym motywem tego tekstu jest katastrofa ekologiczna. Ale powiedziałabym, że katastrofa ekologiczna to tylko pretekst, jeden z motywów do opowieści w ogóle o kondycji człowieka i do rozmowy o przemijaniu z kolei. Zresztą może przeczytam, co napisali sami artyści. W początek każdego życia wpisany jest jego kres, najboleśniejszy w wymiarze jednostkowym. Sztuka pozwala oswoić nas z tym doświadczeniem, a powaga tematu dobrze łączy się z absurdem i humorem. Myślę, że to słowa, które wymyśliła Katarzyna Kalwat, a na pewno ten wątek absurdu i humoru, który będzie wpleciony w temat niezwykle poważny, ale też taki efemeryczny, powiedziałabym, to coś, co charakteryzuje tę reżyserkę. Reżyserkę przyzwyczaiła nas też do takich form otwartych i ja chciałabym zwrócić uwagę na całą oprawę muzyczną, choć mówiąc słowo oprawa, czuję, że użyłam złego słowa, dlatego że wydaje mi się, że akurat w przypadku tego spektaklu muzyka będzie równoważnym bohaterem tego, co będzie się działo na scenie. Arię zaśpiewa Agata Zubel. Muzyka została skomponowana przez Wojciecha Błażejczyka, dobrze znanego Państwu też z naszej anteny. Muzyka wybrzmi na żywo za każdym razem przy okazji tego spektaklu. Muzyka na flety, wiolonczele i puzon. A pokaz przedpremierowy, uwaga, odbędzie się w ramach inauguracji festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Także wydaje mi się, że warto zajrzeć do Wrocławia, aby przyjrzeć się tej ciekawej konfrontacji teatru ze światem muzyki.
0: Musimy powrócić na Śląsk.
1: Musimy powrócić na Śląsk. Górny Śląsk, bo przecież ten drzemie w naszych, w moich przynajmniej śląskich korzeniach. Szanowni Państwo, już w zeszłym miesiącu opowiadałam Państwu o tej hamletyzacji polskich scen. Śmiałyśmy się tutaj, Małgosiu, przecież ilu tych Hamletów może być na jednej scenie, okazuje się, że bardzo wielu, ale jeden szczególny 15 maja będzie na Śląsku, a to za sprawą Roberta Talarczyka, oczywiście dyrektora Teatru Śląskiego, który proponuje nam Hamleta po śląsku. Tragedio Hamleta, księcia Dyny Margu. No i teraz będę próbować przeczytać to wszystko po śląsku. Wielki dramat Williama Szekspira w pierwszym literackim tłumaczeniu na śląsko-gotka od Mirosława Sieniawy, który jest znany między innymi z translacji Tkoczy. Ponadczasowo opowieść o włodzy, zymście i zdradzie. Jecingiem aktualno, to prawda, ciągle aktualna, a historię Dyny Marskiego księcia Durch tak samo boli i bezpokoi. Szanowni Państwo, wystarczy spojrzeć na plakat. Spalone serce, w tle kopalnie, dymy, kominy. Powiedziałabym, jakby się jechało przez Rybnik, ale wystarczy obejrzeć serial Ołowiane dzieci. Te obrazy są jednoznacznie wpisane w aurę Śląska. Wydaje mi się, że jak to zwykle u Roberta Talarczyka, na srogiej binie, czyli na wielkiej scenie, będzie starał się przepuścić tego Hamleta przez śląskie tematy, przez relacje rodzinne, które też są na Śląsku bardzo ciekawe, no w historię, która jest niełatwą. Spektakl z napisami w języku polskim, dlatego proszę się nie obawiać, jeśli nie mówią Państwo po śląsku. Myślę, że tekst będzie dla Państwa zrozumiały, a przecież wszyscy znamy Hamleta.
0: Maria Czok, ambasadorka Śląska, opowiadała Państwu o miejscu, które śmiało może nazwać Śląską Ambasadą, czyli Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego. Wspomniałaś o tkoczach, którzy podbili serca widowni.
1: To prawda.
0: Być może ten spektakl będzie kolejnym, za który Teatr Śląski będzie tym, który będzie pełnił dalej tą zaszczytną funkcję prawdziwej ambasady Śląska.
1: To prawda. A na koniec, jeśli mogę, jeszcze dwa słowa. W sobotę Wesele w Teatrze Kubuś w Kielcach. Mówię o tym dlatego, że dopiero trzeci raz w Teatrze Lalek pojawi się Wesele w reżyserii Krzysztofa Szustera. Polecam Państwu, sama jestem bardzo ciekawa. A 23, coś z zupełnie innej bajki, 23 maja, Ania z Zielonego Wzgórza w wersji musicalowej. Chyba też po raz pierwszy, przynajmniej ja się nie spotkałam, pewnie na West Endzie to już jest znany tytuł, ale u nas w Polsce w Teatrze Roma w reżyserii Cezarego Domagały. Myślę, że Ania z Zielonego Wzgórza wkrótce będzie królować tak jak lalka, bo z tego co wiem, to coraz więcej teatrów o ten tytuł zabiega, także
0: albo
1: zobaczymy.
0: Ania z Zielonych Szczytów, jak nakazuje nowe tłumaczenie tej książki.
1: A właśnie. Maria, proszę chodzić do teatru.
0: Maria Czok przeglądała dla Państwa to wszystko, co w teatrach, na deskach teatrów w maju, a my teraz także teatralnie, muzycznie przeniesiemy się wraz z arią Sen opery letniej i filharmonikami z Brukseli, także w świat teatralny.

0: Sopran Jody DeVos i Orkiestra Filharmoniczna w Brukseli pod dyrekcją Pierre'a Bleza, to utwór, który wybrzmiał na antenie Dwójki przed momentem. A teraz zapowiadane spotkanie z Wojciechem Rajskim, dyrygentem i pedagogiem, który w najbliższą sobotę odbierze Nagrodę Polskiego Radia Diamentową Batutę. Maestro przez 13 lat, aż do 2006 roku, prowadził Polską Orkiestrę Radiową. O tym opowie dzisiaj w cyklu wspomnień Zapiski ze współczesności. Kiedy obchodziliśmy urodziny Dwójki, pytaliśmy Państwa o ulubione audycje. My, dziennikarze, także dzieliliśmy się tym, jakie audycje to te nasze ukochane. I Zapiski ze współczesności pojawiały się niezwykle często i u Państwa, i po naszej stronie, bo to audycja ukochana przez słuchaczy Dwójki. Ale Zapiski ze współczesności to nie jedyny wątek poruszany przez maestro Wojciecha Rajskiego we wspomnieniach. Oto tytułem zapowiedzi jedna z opowieści dotycząca czasu studiów dyrygenckich w warszawskiej uczelni u profesora Bogusława Madeja.
1: Kiedyś w czasie studiów u profesora Madeja, który był bardzo barwną i kolorową postacią, któremu bardzo wiele zawdzięczam, pamiętam Allegro z symfonii Mozarta S-dur 543, jest na 3/4 i ma taki niewdzięczny początek. No 3/4, czyli walc. Profesor mówi, no panie Wojtku, no nie może pan tego jakoś inaczej zadygować, tak jak walca, coś takiego. I mówi do mnie, umie pan tańczyć walca? Ja mówię, no kiedyś tańczyłem w liceum, ale tak właściwie specjalnie się tym nie specjalizuję. No to mówi, to niech pan zatańczy do mnie. Ja mówię, jak to mam tu zatańczyć? Między fortepianami na podejściu, który ma metr na metr? Tak, tak, niech pan tańczy. Mówi do pana Kozłowskiego, mówi, Tadeusz, proszę zatańcz z Wojtkiem. No więc mój kolega z roku, Tadeusz Kozłowski, podszedł do mnie. Ja mówię, no ale kto ma prowadzić? Obojętnie kto. Więc ktoś z nas prowadził i na tym podejście jeden na jeden we dwóch między dwoma fortepianami i między dwoma pianistkami, które już nie mogły grać, bo płakały ze śmiechu, a profesor siedział z prawdziwą miną, musieliśmy tańczyć początek Allegra symfonii Mozarta. Już nie pamiętam, czy spadliśmy z tego podestu, czy nie spadliśmy. Jurek Maksymiuk siedział pod krzesłem i płakał ze śmiechu. No ale takie mieliśmy lekcje i powiedział profesor Madej, bo wiecie panowie, dyrygent musi umieć tańczyć. Więc my już czyliśmy jakąś opowieść, mówimy tak, dlaczego? On mówi, bo jak ja byłem na stypendium w Londynie, miałem stypendium dyrygenckie i też stypendium w Akademii Sztuk Pięknych. Tam poznałem jakąś malarkę czy jakąś plastyczkę, no i ona mówi, pójdziemy do Soho dzisiaj wieczorem? On mówi, tak, why not, pójdziemy. Poszli do Soho i orkiestra coś tam gra, ona mówi do niego, zatańczymy. On mówi, tak, zatańczymy. No i orkiestra zaczęła grać pasodoble. Zaczęli tańczyć pasodoble, tak profesor opowiadał. I nagle patrzy, ludzie przestają tańczyć. Wszyscy stanęli, tylko oni tańczą. I jak skończyła orkiestra grać pasodoble, to zerwały się wielkie brawa. I on mówi, widzicie panowie, trzeba umieć tańczyć. Także takie barwne opowieści mieliśmy w czasie studiów.
0: Koncert Orkiestry Polskiego Radia, podczas którego Wojciech Rajski odbierze Nagrodę Polskiego Radia Diamentową Batutę już w sobotę, a kolejne odcinki Zapisków ze współczesności na naszej antenie jeszcze dziś i jutro, kwadrans przed 13. Teraz muzyczne spotkanie z Henrykiem Mikołajem Góreckim, trzy intermezza, orkiestrą dyryguje Wojciech Rajski.

0: Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie dyrygował Wojciech Rajski, który, przypomnę, już w sobotę odbierze diamentową batutę. 5 minut pozostało do godziny 8. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a my w dzisiejszy poranek pytamy Państwa o ciszę. Ciszę i te dźwięki, które koją i sprzyjają temu, by żyło nam się dobrze. Proszę pisać do nas w tej sprawie poranek2@polskieradio.pl.
1: Rekomendacje.
0: Krzysztof Pietraszewski od poniedziałku poleca na naszej antenie to, co fascynuje go muzycznie, jakie książki lubi czytać i na co chodzi do kina. O tym wszystkim opowiada od poniedziałku dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Nowej Sacrum Profanum w Krakowie. Krzysztof Pietraszewski to także autor raportu na temat zagospodarowania obszaru muzyki współczesnej w Krakowie, a więc temat dźwięków i ciszy jak najbardziej tutaj także na czasie. Krzysztof Pietraszewski współtworzył muzycznie odsłony wielu krakowskich festiwali i nominowany był za to do wielu nagród za popularyzowanie muzyki. Kolejne spotkanie z Krzysztofem Pietraszewskim już teraz.
2: Polecam Państwu uwadze książkę Kuby Kulasy, Szczęśliwa ręka. Przyznam szczerze, że chciałem, żeby mi się ta książka naprawdę spodobała, więc już na starcie poprzeczka była zawieszona wysoko i na szczęście się udało. To książka, która naprawdę szybko wciąga, bo intryga detektywistyczna wokół przeszczepionej ręki, która spina 9 kolejnych opowiadań, jest naprawdę dobrze poprowadzona. Chce się poznać dalszy ciąg tej historii. Łatwo dać się wciągnąć w rozplątywanie tej zagadki, a jednak trudno tak naprawdę ją do końca rozwikłać samemu. Same opowiadania to jeszcze lepsza część tej książki. One są pisane przez rękę, która została przeszczepiona, rękę pisarza za życia bardzo utytułowanego, a po życiu kontynuująca niejako spuściznę swojego pierwotnego właściciela, ale już w nowym ciele. Wszystkie napisane przez nią opowiadania coś łączy, a jednak zapraszają do zupełnie różnych światów, ale i gatunków literackich. To błyskotliwe, nieprzegadane i często zaskakujące opowiadania, które szybko przechodzą do sedna i z niejednym chciałoby się zostać na dłużej. Jeśli idzie o nieprzegadanie, to dialogi, ich dynamika, bezczelność kilku bohaterów naprawdę są dobre i ujmujące. Linia główna opowiadania i zagadka ręki pisarza to wszystko krąży wokół dużych tematów. Tożsamości, czasu, pamięci, systemów wartości, religii, filozofii właściwie mógłbym długo jeszcze wymieniać, a jednak rzecz jest niezwykle czytalna, choć nie pozbawiona głębi. Uważam, że to nie lada osiągnięcie jak na debiut. Książka absolutnie godna Lema, a bez trudu odnajdziecie w niej znacznie więcej literackiej frajdy.
0: Ostatnia porcja rekomendacji kulturalnych od Krzysztofa Pietraszewskiego jutro w jazzowym poranku dwójki.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Minęła ósma.
0: Poranek dwójki.
2: Dziś już siódmy dzień maja. Małgorzata Nieciecka-Mac, Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis. Proszę zostać z nami jeszcze przez godzinę, a w tej godzinie dużo gości odwiedzi nasze studio.
0: Pogoda.
2: Pogoda dziś dynamiczna, z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie i południu możliwe są burze z gradem. Temperatura wyniesie od 12 stopni na północy do aż 25 stopni na południowym wschodzie. W Warszawie będzie nawet 21 stopni. Trzymamy kciuki za deszcz w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że zapowiedzi meteorologów sprawdzą się i deszcz solidnie popada.

0: Niezwykle kojący utwór zespołu Konstantinopl z kanadyjskiego Montrealu i Giulio Caccini, Brama do Orientu, Porta della Porta Oriente, a śpiewał wybitny włoski tenor, muzykolog i aktor Marco Bisli.
1: Przegląd prasy.
0: Niemalże przez bramę do Orientu powrócił Jerzy Kisielewski z przeglądem prasy ponownie. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Teraz trochę o sukcesie. Można powiedzieć, to anatomia sukcesu. Jeszcze w dzisiejszej Rzeczpospolitej Barbara Holender, Strip i Hathaway rozbiły filmowy bank. Druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady miała w weekend otwarcia na świecie wpływy szacowane na $233 miliony. Tylko w Ameryce Północnej widzowie zostawili w kinach $77 milionów. No, sukces mierzy się w pieniądzach w naszych czasach.
0: Może kto nie ma tyle funduszy, by ubierać się u Prady, idzie po prostu do kina.
2: Tak. Ten film przywrócił nadzieję, że można ściągnąć do kin widzów, proponując coś, co nie jest ani animacją dla dzieci, ani obrazem z superherosami walczącymi ze złymi mocami lub lukrowanym portretem idola. Diabeł ubiera się u Prady, pisze Barbara Holender. W pierwszy weekend wyświetlania przyniósł $77 milionów. Większe wpływy w ciągu pierwszych dni wyświetlania miała tylko animacja Super Mario Galaxy Movie, $372 miliony. Diabeł to kolejna dobra inwestycja Disneya, który na film wydał podobno $100 milionów. Wreszcie to, co dzisiaj najważniejsze, Disney zrobił olbrzymią kampanię promocyjną filmu. Jej wartość wyniosła $80 milionów. Czerwone szpilki tego filmu, logo filmu wyskakiwały niemal z lodówki. Za sukcesem stoi, zdaniem Barbary Holender, kreacja Meryl Streep. Wielka gwiazda kina, która ostatni raz na dużym ekranie pojawiła się w Małych Kobietkach Grety Gerwig, a ostatnią główną rolę zagrała w The Post Sandberga. Poprzednie lata spędziła głównie w serialach. Teraz znów rozkwita, a obok niej ponownie Anne Hathaway. Czyli rekomendacja rzeczywiście dobra. Tygodniki, które w przypadku polityki już nawet na okładce, a tygodnik powszechny wewnątrz numeru, zastanawiają się nad fenomenem tego, co Przemysław Wilczyński w tygodniku nazywa małą orkiestrą wielkiej pomocy.
0: I to słynne już zdjęcie Łatwo Ganga z jego kawalerki warszawskiej, które tak stało się symbolem tego wydarzenia, zapowiada już, o czym ten artykuł zapewne jest.
2: Polityka z kolei już na okładce: Łatwo Gang rozbił bank, jak najlepiej wydać ponad $280 milionów. I oczywiście próba analizy tego, co się wydarzyło i na czym polega ta zmiana. Między innymi tekst Joanna Podgórska rozmawia z Kubą Wątorem. Wymieszani, niewstrząśnięci. Rozmowa z Kubą Wątorem o różnicach między światem tradycyjnych mediów a światem internetu. Jak na siebie wpływają i czy influencerzy zastąpią wkrótce celebrytów. To jest pytanie na dzisiaj. Czy influencerzy zastąpią celebrytów?
0: Jeszcze pomiędzy influencerami a celebrytami są w mediach dziennikarze i to może także mamy jeszcze coś do powiedzenia.
2: Tak jest. Dziennikarze tradycyjnych mediów, tak? Zostańmy przy tygodniku powszechnym. Ostatnie chwile szczęścia to Olga Rzyminkowska z Paryża. Michel Houellebecq zjawia się na scenie cały na niebiesko. Jego recytacje tworzą styl, który w Polsce podrobić mógłby jedynie Andrzej Poniedzielski. Pod warunkiem, że elementy kabaretowe będą usunięte. 70. urodziny francuskiego pisarza Michela Houellebecqa przynoszą dwie niespodzianki. Album muzyczny Souvenez-vous de l'homme, pamiętajcie o człowieku, promowany właśnie w paryskiej La Scali. I tu można się zastanawiać, czy to nie błąd, paryska Lascale? Nie, wyjaśnienie jest w tekście. Oraz siódmy już tom poetycki Combat toujours perdant, wiecznie przegrywana walka, wydany w prestiżowej oficynie Flammarion. Jak łatwo się domyślić, nie ma tu mowy o radosnym 100 lat dla jubilata. To raczej łabędzi śpiew autora uległości, który żegna się z literaturą, a przede wszystkim z Europą, jaką znamy. Ulebek przypomina o sobie 4 lata po unicestwianiu, powieści, którą można uznać za częściową syntezę dorobku, i 3 lata po niechlubnej aferze pornograficznej opisanej w eseju Kilka miesięcy mojego życia. Jednocześnie powraca do końcówki lat 80. swoich poetyckich źródeł, to wtedy bowiem wykształcił się jego literacki i filozoficzny ton, katastroficzny, funeralny, zdominowany lekturą Artura Schopenhauera. I tutaj wyjaśnienie. Paryska La Scala to niepozorna scena przy Boulevard de Strasbourg, gdzie przed wiekami istniała kawiarnia teatralna, w której przesiadywał m.in. Marcel Proust. Później działało tu kino Art Deco sympatyzujące z francuską nową falą, zmienione potem zgodnie z duchem czasów na multiplex porno. Dzisiaj to nowoczesna scena widowiskowa z charakterystycznym ciemnobłękitnym oświetleniem. Trudno o lepsze miejsce na powrót gwiazdy literackiej i muzycznej estrady. To jego trzeci album po prawie 20-letniej przerwie. Jest o twórczości Ulebeka i o jego pesymizmie, o zmianach, kiedy zaczyna ten, żałuje odchodzącej Europy, żałuje odchodzących wartości, i jak pisze pod koniec swojej relacji Olga Rzyminkowska, w każdym razie zostaliśmy ostrzeżeni, jak źle i lepiej nie jest źle i lepiej nie będzie. Świat, jaki znamy, kończy się, przychodzi nowy, zapewne barbarzyński, chrześcijaństwo nie dało rady. Nadzieja na duchowe odrodzenie Europy to zaklinanie rzeczywistości, do którego coraz mniej jesteśmy zdolni. Ugrzęźliśmy w Beckettowskim, nic się nie da zrobić. Gorzej nawet, coraz mniej nad tym rozmyślamy. Kiedyś czekaliśmy na Godota, dzisiaj już tylko na Michela. Ten ostatni jednak przychodzi, obwieszcza złą nowinę, roni łzy i schodzi ze sceny. Merci Michel, pisze Olga Rzyminkowska. Cały tekst naprawdę warty przeczytania. A jeśli chodzi o sztukę, w poszukiwaniu siły, to Aleksander Chudzik, rozmowa i reportaż o Joannie Rajkowskiej. W Warszawie wiemy, to pani od Palmy.
0: Tak, pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, a teraz zdaje się w Krakowie.
2: A teraz na Wawelu. Umieszczając na Wawelu swojej najnowszej instalacji, Joanna Rajkowska musiała na nowo przemyśleć, kim jest i co robi jako artystka. Bardzo to ciekawe łączenie nowych instalacji z Wawelem i z historią.
0: Tak, ale włodarze Wawelu także zawsze zamawiali u artystów sztukę, którą dziś określamy sztuką współczesną, wtedy im. Tak. Więc sztuka współczesna na Wawelu jak najbardziej ma miejsce, a zawsze lubię wspominać, że pierwsza powojenna wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie to wystawa prac Hasiora.
2: A tak. No, czyli tradycja dobrze rozumiana. A jeśli chodzi o kulturę popularną, Mirosław Pęczak na łamach polityki, a my na tej wojnie i trzy kropki. 60 lat temu Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Czterej pancerni i pies. Stał się hitem, a jego bohaterowie herosami zbiorowej wyobraźni Polaków. Jak przystało na socjologa kultury, Mirosław Pęczak umiejscawia premierę tego serialu w kontekście historycznym. Co się działo wtedy? Przypomina, że powstał w bardzo szczególnym momencie historii PRL. Wtedy zaznaczył się konflikt między władzą a kościołem. To po liście episkopatu, orędzie biskupów do biskupów niemieckich.
0: Ale niektórzy widzowie tego filmu sympatyzowali tylko z psem.
2: Tak, o tym też jest. O całym kontekście historycznym i politycznym tamtych czasów. I konkluzja. Czy władza zdyskontowała ten fenomen? Na pewno chciała tyle, że chciała, tyle że odbiór serialu wymknął się spod kontroli partyjnych ideologów. Pancerni, tak jak Klos czy później Janosik, tworzyli odrębne od politycznych realiów uniwersum. Widzom nie przeszkadzała silnie akcentowana w filmie polsko-radzieckie Braterstwo Broni, bo zdecydowanie bardziej poruszał ich romans Janka i Marusi, która przecież tak mówiła po polsku. A Wojna, no cóż, zgodnie z zamierzeniem autora powieści będącej literackim pierwowzorem, skądinąd mocno zaangażowanego w utrwalenie systemu, okazała się przygodą i tak ją pamiętamy, kiedy myślimy o Pancernych.
0: I tu stawiamy kropkę. Jerzy Kisielewski i przegląd prasy. Polecamy Państwu artykuły, które
2: polecamy, bo jeszcze nie wszystko zasygnalizowaliśmy.
0: Jerzy Kisielewski, a w czasopismach i w tygodnikach naprawdę dużo ciekawych treści, do których Jerzy Kisielewski na antenie Dwójki będzie powracał.
2: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.

0: Utwór Antonina Rejchy i kwintet op. 88 w wykonaniu zespołu nawiązującego nazwę do Księcia z Wieczoru Trzech Króli Szekspira, Ensemble Orsino. 22 minuty po 8 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a my teraz przeniesiemy się do kina. W warszawskim kinie Elektronik odbędzie się dzisiaj specjalny pokaz filmu Pod szarym niebem w reżyserii Mary Tamkowicz. To opowieść inspirowana losami białoruskiej dziennikarki i więźniarki politycznej Kaciaryny Andrzejewej, która została aresztowana 6 lat temu za relacjonowanie antyreżimowych protestów na Białorusi. W kolonii karnej odsiadywała wyrok za zdradę stanu. W marcu została uwolniona i deportowana na Litwę, a obecnie przebywa w Warszawie. Z mężem, dziennikarzem Icharem Iliaszem, który pozostaje za kratami na Białorusi, nie ma żadnego kontaktu. A dziś bohaterka tego filmu po raz pierwszy zobaczy obraz inspirowany swoimi losami.
1: Добрий день. Ми знаходимося на площі Переміни у Мінську. Люди несуть квітки Дизніші до імпровізованого меморіалу у гонор Романа Бандаренки.
2: Дякую цьому фільмові, пані історія, пані відвага є видом, мисля не тільки в Польщі знана. Як то є тиле часу чекати на вільність, відзискати ją i wiedzieć, że trzeba opuścić swój kraj, kraj, który się tak bardzo kocha.
3: Na sam rzecz, kiedy ja tylko
4: zostałam aresztowana, to miałam taką nadzieję, że niebawem wyjdę, bo nie było przedtem precedensów, by dziennikarze spędzali za kratami aż tyle czasu. I właściwie później, zanim się zaczęły rozmowy białorusko-amerykańskie, zdążyliśmy stracić nadzieję na szybkie wyzwolenie.
3: Już chyba nie było. Ale potem ja zobaczyła
4: Gdy zaczęły się rozmowy, to po prostu widziałam, że kolejne grupy więźniarek politycznych, które odbywały swoją karę ze mną w tej samej kolonii karnej, są uwalniane. Natomiast ja byłam skutecznie przez białoruską stronę z kolejnych rund wykreślana.
3: Z poprzednich grup mnie uwieś czas wykreśliwali z podaczy białoruskich spiedsłużb.
4: I gdy to się wreszcie wydarzyło, to ciężko było w to uwierzyć. Czułam się prawie jak we śnie. Natomiast to święto wyzwolenie zostało mi zepsute, bo mój mąż, dziennikarz Igor Iliasz, wciąż pozostaje za kratami w białoruskiej kolonii karnej i jest skazany na 4 lata. Tym razem przy tej rundzie uwolnienia więźniów politycznych kolejnym osiągnięciem delegacji amerykańskiej było to, że nie wszyscy z tych 250 uwolnionych tym razem zostali wyrzuceni z kraju. Niestety, jeżeli się jest dziennikarką i osobą publiczną, to szanse na to, że dadzą ci pozostać w kraju, praktycznie nie ma. Do ostatniej chwili nie widzieliśmy nawet, do którego kraju jesteśmy wywożeni. Nie dostaliśmy ani swoich dokumentów, paszportów, ani też żadnych dokumentów potwierdzających, że jesteśmy ułaskawieni. De facto pozostaje mi 2,5 roku więzienia.
3: Zostaje 2,5 roku terminu u więznicy.
2: Czy po tych kilku latach w więzieniu, czy po tej ogromnej cenie, którą pani zapłaciła za wykonywanie swojego zawodu, myśli pani o tym, żeby być nadal niezależną dziennikarką?
3: Koniecznie ja думаю o tym, aby być w profesji.
4: Tak, oczywiście myślę o tym, żeby wracać do zawodu. Wręcz już poczyniłam pierwsze kroki w tym kierunku. Przeprowadziłam wywiad z moją koleżanką, z którą zostałyśmy uwolnione z kolonii karnej tego samego dnia, z tą Lojką. Byłam gotowa zapłacić własną wolnością za moją pracę, ale nie byłam gotowa za nią zapłacić zdrowiem mojej rodziny, moich bliskich oraz wolnością mojego kochanego męża.
5: Mnie zawód Ілля Ігоров. Я муж Аліни Антонової, журналістки Білсата, брутально затриманий за стрім з площі Пірамена.
2: Тримайтеся! Czy pani, będąc w więzieniu, wiedziała o tym, że powstaje film na podstawie pani historii, także historii pani męża?
4: Ze względu na to, że w kolonii karnej obowiązuje bardzo rygorystyczna cenzura całej komunikacji, to tak, oczywiście dowiedziałam się o tym, że film powstał, natomiast dowiedziałam się o tym, powiedzmy, między wierszami.
2: No to muszę zapytać, z jakimi pani emocjami czeka na ten seans, który nadal przed panią. Czy jest coś, czego się pani obawia, albo może jest coś, na co pani szczególnie czeka?
4: Na początku, gdy tylko zostałam uwolniona, myślałam, że po raz pierwszy obejrzę film dopiero, gdy będę razem z mężem, gdy on również zostanie uwolniony. Natomiast później zmieniłam swoje podejście i stwierdziłam, że zorganizowanie takiego pokazu, publicznego pokazu, jest kolejną szansą na to, żeby zwrócić uwagę na jego sytuację i na sytuację innych
3: mężczyzn. Może być korzystniejszym dla jego, dla sprawy jego nowego wyzwolenia.
4: Oczywiście, że się trochę obawiam własnej reakcji. Boję się, że się popłaczę na przykład. Natomiast gdy się przebywa przez dłuższy czas w kolonii karnej, to się człowiek uczy ukrywać własne emocje, więc mam nadzieję, że dam radę.
3: Tam ja думаю, że ja dam radę.
2: Ja jestem pewna, że płakać na pewno będą widzowie, bo to jest bardzo wzruszający film. Proszę powiedzieć, co robić, żeby działać na rzecz pani męża i innych więźniów politycznych w Białorusi? Jakie działania mogą przynieść jakikolwiek realny wydźwięk?
3: Na sam rzecz wielmi ważnej sprawy dla
4: europejskich. W krajach europejskich działają białoruskie instytucje, organizacje działające na rzecz niepodległej Białorusi, wolnej Białorusi. I

0: jeżeli mają taką szansę, by donieść tą pozycję do przedstawicieli władz białoruskich, warto to robić.
1: To ja poprosiła by polskich oficjalnych osób.
2: Ja wiem, że trudno jest mówić o nadziei, ale ona jest kluczowa, kiedy myślimy o Białorusi, kiedy Białorusini, którzy poświęcili tak wiele jak pani, myślą o przyszłości swojego kraju. Ale jak pani widzi tę przyszłość? Czy pani rozbudza w sobie tę nadzieję na to, że pani kraj będzie wolny, będzie demokratyczny i sprawiedliwy?
0: Mam nadzieję, że zrobiłam, ale też nadal zamierzam robić wszystko, by to nastąpiło. Mam nadzieję, że za czasów mojej młodości i mam nadzieję na to, że będziemy mogli wrócić już do wolnej Białorusi, w której dziennikarze nie są uznawani za zdrajców stanu.
1: I nie karają jego turmoj za swoją pracę. Bardzo dziękuję i mam taką nadzieję, że reszta więźniów politycznych na Białorusi zostanie uwolniona w samym najbliższym czasie.
3: Z Katsią Ryną Awdrijewną spotkała się Monika Zając, a wstęp na dzisiejszy pokaz filmu Pod szarym niebem w kinie Elektronik o godzinie 18 jest wolny. Można rezerwować wejściówki, a po seansie zaplanowane jest spotkanie z bohaterką filmu. Cieszymy się, że jest już, podobnie jak Andrzej Poczobut, na wolności. To prawdziwa, dobra wiadomość.

0: Partita numer 6 Jana Sebastiana Bacha. W dzisiejszym poranku dwójki pytamy Państwa o ciszę i te dźwięki, które przynoszą nam ukojenie. Pan Mirosław Zżar napisał o kojących dźwiękach, kroki na schodach w kamienicy, cisza, koty i ptaki towarzyszące naszemu słuchaczowi. To te dźwięki, które przynoszą ukojenie. A mówimy o tym, ponieważ Centrum Myśli Jana Pawła II stworzyło wraz z warszawską młodzieżą mapę ciszy.
1: Goście dwójki.
0: Justyna Słowińska z Centrum Myśli Jana Pawła II i Mikołaj Musiał z tejże organizacji są naszymi gośćmi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Młodzieżowa mapa ciszy powstała w Warszawie, ale jest o tyle potrzebna, o ile też zaskakująca, ponieważ młodzi mają do tego święte prawo, że patrzą na świat zupełnie inaczej niż na przykład dorośli. I na Państwa mapie ciszy znalazły się adresy, w których wcale cicho może nie być, ale jest w pewien sposób dla młodych kojąco. Pani Justyno, skąd wziął się pomysł stworzenia takiej mapy?
2: Mapa ciszy przyszła do nas wraz z młodzieżą, myślę. Zauważyliśmy, że oni lubią adaptować miejsca, które nam się często kojarzą z zupełnie czymś innym, pod swoje potrzeby. Ta potrzeba wyciszenia, odcięcia się od bodźców, myślę, towarzyszy nam wszystkim, zarówno dorosłym, jak i młodszym dzieciom, młodzieży. Ale młodzież szuka tych miejsc często lokalnie. I stąd też pomysł, żeby pokazać Warszawę właśnie jako miasto wyciszenia, odpoczynku, nie tylko szybkiego rytmu życia, ale właśnie takiej przestrzeni ciszy.
0: To jest niesamowite, że kiedy czasami zmieniamy adres albo nasze nogi poniosą nas gdzieś w niezaplanowane miejsce i nagle trafiamy do świata, na przykład w centrum tak dużego miasta, gdzie życie toczy się zupełnie inaczej, jest powolne i wcale nie mniej ciekawe przez to.
2: Tak, myślę, że Warszawa ma wiele takich warstw, które my wciąż odkrywamy i nie chodzi tutaj tylko o historię tego miejsca, ale też o właśnie przestrzenie, o dzielnice, które są takimi małymi enklawami, które się charakteryzują, mają swoisty rytm.
0: No to otwieramy tę mapę, panie Marcinie, pani Justyno, jakie miejsca w Warszawie to te, które zdaniem młodzieży są kojące?
3: Myślę, że te miejsca, tak jak pani zaznaczyła, są niesztampowe, w sensie, że to nie są miejsca, które ja bym na przykład wybrał, co pokazuje też, że nie było cenzury, bo jakieś moje pomysły pewnie nie przeszłyby próby czasu. Tych miejsc, powiedziałbym, że jest kilka kategorii, jak my je podzieliliśmy na mapie. Są takie miejsca, które wydają się pewnie oczywiste, czyli parki. I tych parków, jak okazuje się, nasza młodzież dostrzegła kilka i to z obu stron rzeki. Są budynki użytkowe, bym je tak nazwał, czyli po prostu miejsca, które nam się nie kojarzą pewnie często z ciszą i myślę, że to było też dla mnie takim odkryciem tego projektu, że w mojej perspektywie cisza ma konotację, że po prostu jest bez głosu żadnego, a dla młodych okazuje się, że cisza, to znaczy, że jest na przykład ciszej.
0: Albo, że dźwięk jest jednostajny, tak, prawda?
3: Tak.
0: Zdradzę już, że jedna ze stacji metra znalazła się na tej mapie.
3: Tak, więc

0: no ja nie wpadłbym na taki pomysł, co pokazuje, że niestety nie jestem już młodzieżą, ale też chociażby kawiarnie, tak, czyli miejsca, które kojarzą się jednak pewnie z rozmową, są na tej mapie ciszy, jest kilka tych miejsc, także powiedziałbym, że są różne kategorie, które nasi stypendyści i inni młodzi biorący udział w tym projekcie wskazali.
1: To metro nie jest jedyną taką nieoczywistą przestrzenią. To przystanek metra Szwedzka znalazł się na tej mapie?
2: Tak, metro Szwedzka, ale mamy tutaj różne pomieszczenia, różne budynki, przestrzenie miejskie. Myślę, że to, co łączy wszystkie te miejsca, które znalazły się na mapie, to jest potrzeba uważności. To znaczy, my możemy odkryć te miejsca pod warunkiem, że się skupimy, że znajdziemy w sobie taką przestrzeń do wyciszenia. Bo ktoś może popatrzeć na tą mapę i powiedzieć, co takie miejsce na mapie ciszy, zupełnie bym nie pomyślał w ten sposób. Te miejsca żyją swoim życiem. One zupełnie inaczej brzmią o 7 rano, a zupełnie inaczej o godzinie 16. I dlatego zachęcają też do takiej podróży. Do podróży przez miasto, ale też do podróży w głąb siebie. Do posłuchania ich i do odkrywania.
1: Tym młodym, którzy krążyli po Warszawie nasłuchując, czy jest kojąco, czy za głośno, towarzyszył Marcin Dymiter, eksperymentator, jeżeli chodzi o utrwalanie dźwięków miasta, brzmienia tego, co nieoczywiste i nagrywania. No i właśnie z takim mikrofonem i dyktafonem Marcin Dymiter podążał tymi trasami. A co nagrał z młodymi warszawiakami, będzie można usłyszeć niebawem.
2: Tak, zaprosiliśmy do współpracy przy tym projekcie pana Marcina, ponieważ chcieliśmy też pokazać pewną relację, która istnieje między społecznością danego miejsca, architekturą, tymi dźwiękami i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra osoba właśnie do takich nagrań, która rzeczywiście zrealizowała już wiele projektów. Współpracowała z nami Fundacja Audionomia, pani Magdalena Świerczyńska-Dolot, także osoby, które w Polsce rzeczywiście badają dźwięki i mówią o nich. Nagraliśmy 5 miejsc z mapy, poszliśmy na spacer, użyliśmy profesjonalnego sprzętu po to, żeby móc doświadczyć podczas Nocy Muzeów, która właśnie jest głośna, energiczna, tej pięknej ciszy, która jest w mieście, tych dźwięków kojących.
1: Czasami wystarczy też wziąć telefon, włączyć dyktafon, ale podłączyć do telefonu słuchawki. Wtedy naprawdę te dźwięki z miasta, jadące daleko karetki albo bardzo blisko, urywki rozmów ludzi, nabierają szczególnego charakteru, bo to jest niesamowita melodia. No, narzekamy, że jest za głośno, że jest za dużo bodźców, ale kiedy skupimy się tylko na nich, to wtedy wydają się też fascynujące. Czasami takie podsłuchiwanie też jest niezwykle inspirujące.
0: Tak, ja mam doświadczenie, że byłem, przyznam, sceptyczny przed tymi nagraniami, a później idąc właśnie z panem Marcinem w te 5 miejsc, które nagrywaliśmy, raz, że miałem niesamowitą dziecięcą frajdę, że też mogłem tym sprzętem się pobawić, ale też miałem faktycznie to doświadczenie, o czym mówiła Justyna, takiej wielkiej siły uważności, że kiedy skupiałem się, chociażby kiedy byliśmy w ogrodzie przy kościele sióstr wizytek i słuchaliśmy takich prozaicznych rzeczy, jak tego, jak ktoś naciskał na przykład butem o żołędzie, czy po prostu stare liście, one nagle nabierały kompletnie innego brzmienia i kiedy... Więc myślę, że ta mapa też jest takim fajną odpowiedzią na te popularniejsze teraz coraz bardziej koncepcje mindfulnessowe, czy tego takiej uważności tu i teraz, bo właśnie te miejsca, które nawet nie jawią się nam jako oczywiste miejsca ciszy, kiedy będziemy tak właśnie sfokusowani na jednym tylko zmyśle, nagle stają się może nie tak pięknym dźwiękiem jak ten Bach na rozpoczęcie naszej rozmowy, ale dającym wiele przyjemności.
1: Na przykład liście szumiące na drzewach, kiedy już są troszeczkę, kiedy zbliżamy się do jesieni, wtedy jest wspaniały dźwięk. Albo właśnie teraz na wiosnę, kiedy więcej dzieci wychodzi na ulicę i te rozmowy, bardziej radosne głosy, to są wszystko rzeczy, które mimo tego, że nie ciche, ale mogą nas niezwykle relaksować. Czy państwo przedstawili swoją

0: mapę miejskim urzędnikom i co oni na takie młodzieńcze zmapowanie tego, gdzie w Warszawie jest cisza, a może też gdzie przydałoby się jej więcej?
1: Wydaje mi się, że w Warszawie już od kilku lat dużo mówi się o przestrzeniach dla młodych i że my rzeczywiście zauważamy, że to jest taka grupa, za którą warto podążać, a nie tylko krytykować, czy się z nią ścierać. I nasza mapa wpisuje się w pewną tendencję, która już jest w mieście, jeśli chodzi o hałas, o pomaganie, też szukania takich miejsc odpoczynku dla młodych ludzi. I o ile dzieje się to w szkołach, i dzieje się to w różnych miejscach dostępnych też kulturowo, to my zapraszamy, żeby właśnie wyjść poza te przestrzenie. Mam nadzieję, że dotarła ta mapa i że rzeczywiście to będzie początek pewnego zastanowienia się też, jak my odbieramy to miasto i jak je kształtujemy, jaki mamy na nie wpływ, bo dźwięk to jest coś bardzo osobistego i podobnie jak zapach wywołuje wspomnienia, wywołuje też pewną postawę, chęć do rozmowy, do budowania relacji i o to właśnie w tym chodzi. Też chcemy zachęcać młodych, żeby oni poprzez zmysły budowali między sobą relacje i budowali relacje z samym sobą.
0: Pomyślałam sobie jeszcze, że wraz z wiosną i ta zmieniająca się audiosfera miasta, to takimi kojącymi miejscami są okolice szkół muzycznych, gdzie otwierane są okna i można słuchać ćwiczących na rozmaitych instrumentach. Często to także taka kakofonia dźwięków, ale niezwykle kojąca. Pani Justyno, pani wspomniała mi w rozmowie poza anteną, że także tramwaje warszawskie, co prawda nie znalazły się na tej mapie, ale są tymi miejscami, które młodzi pokazywali jako miejsca, które mogą sprzyjać takiemu wyciszeniu.
1: Tak jak powiedział Mikołaj, tworzenie mapy ciszy nie podlegało cenzurze. To znaczy my daliśmy dowolność twórcom, młodzieży i to było ogromne zaskoczenie, kiedy ci młodzi ludzie powiedzieli nam, że oni za miejsca ciszy uważają warszawską komunikację. No był taki moment zastanowienia, ale opowiedzcie nam coś więcej o tym. I okazało się, że kiedy mają taki trudny dzień, albo kiedy w akademiku dużo się dzieje, kiedy na uczelni jest to napięcie, egzaminy, oni często właśnie mają taki sposób na relaks, że wsiadają w określoną linię, którą już znają i wiedzą, gdzie wsiąść, o której godzinie i ruszają w podróż. Właśnie wsłuchując się w to miasto, które być może już zasypia, albo dopiero się budzi i mają swoje ulubione trasy. Nie udało nam się tego nanieść na mapę, ale jest to temat, który na pewno zostanie z nami i o którym będziemy jeszcze myśleć. Dlatego, że to pokazuje, jak my różnorodnie odbieramy właśnie Warszawę i jak młodzi też często mają zupełnie inną wizję niż my o nich samych.
0: A w jakie miejsca państwo sami chcieliby się wybrać spośród tych wskazanych przez twórców mapy?
1: Ja mam swoje ulubione miejsce, ale nie chciałabym też sugerować tutaj, ponieważ myślę, że każda osoba, która zobaczy tę mapę, znajdzie na niej miejsca, które zna, a które, albo też takie, które są dla niej zupełnie nieznane albo niekojarzone z odpoczynkiem. Zachęcam, żeby spróbować tych miejsc każdej kategorii, popatrzeć na nie właśnie w różnych porach dnia czy pór roku. Na pewno każde miejsce wyróżnia się swoim temperamentem. Jedne będzie odpowiadać sportowcom, inne osobom, które lubią podziwiać dzieła sztuki. Także ja tutaj zapraszam, żeby sięgnąć na naszą stronę internetową i samemu odkrywać te miejsca.
0: Oczywiście biblioteki znalazły się także na tej liście i to też takie miejsca, do których właściwie każdy może wejść. No, pod warunkiem, że mamy kartę. Część bibliotek jest też taka, gdzie można po prostu wejść i posiedzieć. No i to jest faktycznie przestrzeń ciszy, pokój wyciszenia na Uniwersytecie Warszawskim. To jest także znak, że takie miejsca powstają, gdzie można nawet w tak głośnym miejscu jak Uniwersytet, gdzie rozmawia się nadal, znaleźć ciszę. Stacja metra Szwedzka wspomniana już i muzea także, między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie znalazło się na tej liście. Czy państwo będą ten projekt, to przedsięwzięcie kontynuować, a potem może ktoś okiem antropologicznym albo socjologicznym oceni to, jakie miejsca dziś uznajemy za miejsca przyjazne naszym uszom?
1: Wydaje mi się, że ta umiejętność szukania odpoczynku

0: I wyciszenia, to jest temat, który zupełnie nie może być zamknięty, że to jest coś, co my dzisiaj potrzebujemy, właśnie nauczyć się odpoczywać. Dlatego jeśli pani pyta, czy my będziemy kontynuować, to tak, jak najbardziej. Czy mapa ciszy będzie się rozbudowywać? No mam nadzieję, że tak, że każdy z państwa, którzy weźmiecie tę mapę do swojej ręki, to dopiszecie tam długopisem, czołówkiem, czy w telefonie, bo mapa jest dostępna zarówno w wersji online, od Nocy Muzeów będzie dostępna też w formie klasycznej mapy, którą będzie można zabrać ze sobą, że dopisze ołówkiem swoje miejsce, że w ten sposób właśnie każdy z nas tą mapę będzie tworzył dalej.
1: Ale są też takie miejsca łączące pokolenia, bezspornie, które powinny się znaleźć na tej mapie i znalazły się, czyli ta przestrzeń pełna przyrody w mieście, między innymi miejskie lasy, Las Kabacki, a także nasze warszawskie ogrody. To miejsca, które młodzież na szczęście także wskazała. Polecamy Państwu znaleźć w internecie mapę młodzieżowej mapy ciszy, która dotyczy Warszawy. Może Państwo stworzą w swoich miejscach zamieszkania także takie mapy nieoczywiste. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszymi gośćmi w dwójce była Justyna Słowińska i Mikołaj Musiał z Centrum Myśli Jana Pawła II. Po cichu teraz pożegnamy się. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dobrego dnia.
2: Dziękuję.

I to już niemal wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym poranku dwójki. 7 minut pozostaje do godziny 9. Czas jeszcze na ogłoszenia. Pani Józefa z Łodzi otrzyma od nas płytę tygodnia, a pani Magda z Olsztyna płytę dodatkową. Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac, dziękujemy Państwu za te godziny spędzone z nami, a za konsoletą pozostaje Magdalena Wojtulanis, by zgodnie z naszym przewodnim tematem dzisiejszego poranka dźwięki, które płyną z naszej anteny, były kojące.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem Zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rajski, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
2: Wiedziałem, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
1: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12.45.
0: Autopromocja.
3: Jest 9.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc.
3: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. Jak zawsze o tej porze zapraszam na wiadomości kulturalne. Projekcja filmu Bez końca w reżyserii Michała Marczaka uświetni uroczyste otwarcie 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Tegoroczne hasło wydarzenia to poszukiwania.
5: Uroczystość otwarcia tegorocznego festiwalu będzie okazją do zaprezentowania filmu wyjątkowego, podkreśla dyrektor festiwalu Artur Liebhardt.
6: Jest to historia ojca, który nie wie, czy jego syn zginął w nurtach Wisły, czy nie, i zaczyna ciała swojego syna szukać w nurtach Wisły. Jest to film pięknie opowiedziany, głęboki, emocjonalnie.
5: Producentka filmu Karolina Marczak podkreśla, że dla twórców jest niezwykle ważne, że ich dokument otwiera tegoroczny festiwal.
7: Jest to na pewno duże wyróżnienie dla nas, ale też chcielibyśmy przy okazji tego filmu rozpocząć kampanię społeczną, która będzie promować temat zaginięć.
5: Film Bez końca będzie pokazywany w ramach konkursu głównego i będzie walczył o Grand Prix festiwalu. Znalazł się także w konkursie dla najlepszego polskiego dokumentu. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Projekcje rozpoczynają się od jutra, a szczegółowy program pokazów można znaleźć na stronach festiwalu. Jerzy Duda-Gracz, jeden z najpopularniejszych polskich malarzy, stworzył na przełomie XX i XXI wieku unikatową interpretację wszystkich dzieł Fryderyka Chopina. W krakowskim Bunkrze Sztuki dziś wernisaż wystawy zatytułowanej Chopinowi Duda-Gracz. Artysta pracował nad cyklem 4 lata, kolekcja liczy 295 obiektów. Na ekspozycji w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych zobaczymy część z nich. Zaprasza współorganizatorka wystawy Małgorzata Gołębiewska.
8: Spotkanie geniusza muzycznego na pewno z takim warsztatowym, prawda, malarstwem bardzo przemyślanym, polonez po polonezie, etiuda po etiudzie, mazurek po mazurku, więc około 100 prac malarskich, które znajdują się w magazynach normalnie, będą tutaj w Pałacu Sztuki, czyli w takiej centralnej dosyć lokalizacji pokazane, i kuratorami jest córka artysty i wnuk artysty, Agata Duda-Gracz i Stanisław Sianko.
3: Otwarcie wystawy zatytułowanej Chopinowi Duda-Gracz dziś w Pałacu Sztuki o 18:00. Z Krakowa przenosimy się na wybrzeże. Krystyna Janda weźmie dziś udział w czytaniu dramatu Odwołanie autorstwa poety i pisarza Jarosława Mikołajewskiego w Sopockim Teatrze Atelier. Mój nowy dramat jest rozmową dwojga ludzi we własnym domu, mówi Jarosław Mikołajewski.
9: Starałem się oddać klimat lęku, przerażenia wręcz. Prawdopodobnie na zewnątrz dzieją się rzeczy groźne, zagrażające ich intymności, ich spokojowi, ich potrzebie czułości. Tych dwoje odcina się od świata. Odcina się nie tylko zamkniętymi drzwiami i oknami, ale przede wszystkim czułością własnego języka, formą języka, która różni się od wszystkiego tego, co słyszy się na zewnątrz jako taką tradycyjną rozmowę. Oni hodują język domowy i budują z tego jakąś tracę przetrwania.
3: Podczas dzisiejszego czytania dramatu Odwołanie w główne postaci wcielą się Krystyna Janda i aktor Teatru Wybrzeże Piotr Łukawski. Zaplanowano także spotkanie z twórcami. Początek w Teatrze Atelier w Sopocie o 17:00. Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w

0: ubiegłym roku do spektakularnego włamania. Galeria Polla, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nadal nie wiadomo jednak, co stało się ze skradzionymi eksponatami.
1: Nowy dyrektor Louvru, Christophe Leribaud, poinformował na łamach Le Monde, że Galeria Apolla zostanie ponownie otwarta w lipcu. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, w tym uszkodzona korona cesarzowej Eugenii, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Louvru i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Władze Louvru zapewniają, że po włamaniu wzmocniły systemy bezpieczeństwa muzeum. Odnowiono bramy wejściowe, a w środku budynku uruchomiono mobilny posterunek policji. Pierwsze zmiany mają zostać wprowadzone w ramach wielkiego planu modernizacji muzeum. Szacowane na ponad miliard euro prace mają ruszyć w najbliższych miesiącach i potrwać do 2031 roku. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Czterech sprawców jest w rękach francuskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Korespondencją z Paryża kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13:00, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
0: Dziś spodziewane jest zachmurzenie duże z miejscowymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie i południu również burze, punktowo z gradem. Temperatura maksymalna od 9-12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-26 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, okresami porywisty z kierunków północnych. W czasie burz oraz wysoko w górach porywisty. Wyrywy wiatru mogą osiągać prędkość 70 km na godzinę.
3: Reklama.
4: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
5: Spotkaj się ze mną jak kiedyś. A czas niech znowu się dłuży.
4: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w

Magdalena Wojtulanis wciąż za konsoletą w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witamy we czwartek, w siódmym dniu maja, przed nami czwarte i ostatnie już spotkanie w kanonie dwójki. Do południa nie zabraknie płytowych nowości, czeka nas także kolejne spotkanie z gośćmi festiwalu Katowice Kultura Natura. Dziś posłuchamy świetnego skandynawskiego skrzypka Johana Dolene, który po 11 zagra u nas koncert skrzypcowy Jana Sibeliusa. Wcześniej będę Państwu proponować nowe nagrania muzyki Franciszka Schuberta. Dziś trio fortepianowe B-dur, Deutsch 899 w wykonaniu braci Moreau, czyli skrzypka Dawida Moreau, wiolonczelisty Edgara i pianisty Jeremy Moreau. Powrócę także do nowej fantastycznej płyty Arkadiego Wołodosa z obiecanym Państwu przedwczoraj cyklem scen dziecięcych Roberta Schumana. Co jeszcze w kanonie? O stałej porze codzienna porcja literatury, a o 11 wizyta w Sannikach, dawnym majątku rodziny Pruszaków, miejscu wakacji 18-letniego Chopina. Teraz zaś pierwsza z dzisiejszych nowinek fonograficznych, album, który miał swoją premierę 1 maja, a przynosi nam komplet sonat wiolonczelowych Beethovena w nagraniu wybitnego amerykańskiego wiolonczelisty Paula Watkinsa, byłego członka Emerson String Quartet. Partneruje mu ceniony włoski pianista, laureat pierwszej nagrody konkursu w Leeds, Alessio Bugs, a ja z pięciu sonat, które znalazły się w tym albumie, sięgam po ostatnią sonatę D-dur, drugą z opusu 102, późne dzieło skomponowane przez Beethovena w 1815 roku i zapowiadające już nowy styl w twórczości kompozytora, styl skoncentrowany na brzmieniu i wyrazie, pełen gęstej polifonii i emocjonalnej głębi, o intensywności bliskiej ostatnim sonatom fortepianowym, czy też kwartetom smyczkowym Beethovena. Allegro con brio, adagio con moto, sentimento, d'affetto, allegro, allegro fugato.

0: kunsztowna fuga, jak w finale sonaty fortepianowej Hammerklavier, zamyka sonatę de dur, drugą z opusu 102 na fortepian i wiolonczele Ludwiga van Beethovena. A w tych rolach dzisiaj Amerykanin Paul Watkins na wiolonczeli i działający w Nowym Jorku Alessio Bax przy fortepianie, dwaj kameralni partnerzy, których nowy album z kompletem sonat wiolonczelowych Beethovena właśnie się ukazał. Do muzyki powrócimy za mniej więcej 10 minut, bo minęła już 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu w naszym cyklu prezentujemy najnowszą powieść Jerzego Żurka zatytułowaną Zabić Kasanowę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lira. Czyta Marcin Przybylski.
3: Stanislavus Augustus, Rex Polonie. Był chyba trochę starszy niż się Kasanowie wydało wcześniej, ale może to półmrok tak mu dodał lat. 35-6. Na pewno jednak mniej niż na koronacyjnym portrecie. Wychłostać takiego malarza. Widział pan mój portret koronacyjny? O tak, piękny. Godny narodu, który wydał takiego króla. Może nie będzie tak źle. Trochę pochlebstw na początek, a potem przystąpi do rzeczy. Prawdę mówiąc, nie lubię takiej pozy. Za mało w niej prawdy. Zmartwiał, zanim pojął, że król mówi o obrazie. Pański brat, zdaje się, też jest malarzem?
4: Wie o Giovannim. Pięknie.
3: O tak, i to bardzo cenionym. Namówże go pan, żeby i nas kiedyś odwiedził. Z prawdziwą przyjemnością, najjaśniejszy panie.
4: Z prawdziwą przyjemnością, to by sobie odgryzł język.
3: Mój brat gustuje co prawda w pejzażach, ale i malarstwo historyczne nie jest mu obce. A historia tak wspaniałego kraju na pewno warta jest malarskiego wizerunku. Pisarskiego zresztą też. Przyznaję, że sam już zacząłem pisać coś na ten temat.
4: Co pan wie o naszej historii?
3: Niewiele, ale liczę na pomoc waszej wysokości. No i na dokumenty z Królewskiej Biblioteki.
4: Stanisław August jakby zawahał się.
3: Powiedzmy, że nie jest to wykluczone.
4: Dobrze, napiszę dzieło. Historię Polski dla cudzoziemców. Czemu nie?
3: Polska to dziwny kraj, ale ma swoje zalety. Wiesz na przykład, że tu u nas nie zabija się królów? Jest taki stary zwyczaj, może nawet przesąd.
4: Boże, po nim dał się uśpić jak ostatni smarkacz. Wie o Giovannim.
3: Wie o Giovannim, to i wie o nim. Wyda go katom, czy sam zabije. Wspaniały to naród, co ma takie przesądy.
4: Król uśmiechnął się kwaśno, ale to nie cytryna wykrzywiła jego rysy.
3: Może. Ja nie mam takich złudzeń. Z tym akurat przesądem dziarsko się ostatnio walczy. Żwawiej niż z prawdziwymi wrogami. No i może pewnego pięknego dnia któryś z moich wspaniałych rodaków palnie mi w łeb albo

0: przebijesz szpadą, wątrobę. Jakiś, czy ja wiem, nowowiejski, Romejko albo, dajmy na to, Branicki. Gdyby mógł, to by się nie odezwał. Branicki? To przecież przyjaciel. Chyba diabła. Albo carskiego ambasadora, co zresztą na jedno wychodzi. Cały u niego w kieszeni. A kto płaci, panie Casanova? Napij się, Giacomo, i zacznij myśleć, a słowa ceć, jakbyś był głupszy od stołowej nogi. O ile jednakże wiem, to znaczy, co o nim mówią, że oszczędza polską krew. Unika walki z buntownikami. Dajże pan spokój. Nie chcę ich pokonać, żeby moja władza nie wzrosła. Póki im pobłaża, konfederaci trzymają mnie ciągle w szachu, a Moskwa ma nadal powód do interwencji. Tak to jest, mój panie. Ale przypadkiem, pewnym osobliwym zbiegiem okoliczności, wiem, że obił niedawno szpiclów donoszących jego ekscelencji ambasadorowi Repninowi. Król skrzywił się pobłażliwie. Oj, panie Casanova, czy to mój, czy twój naród wydał Machiavella? Cóż w tym dziwnego, że przegonił jakichś marnych szpiclów? Obniżają jego cenę. Biorą byle co w nagrodę. Usiadł wygodniej, upił łyk wina. To była nowa sytuacja, więc jednak wróg. Mieli wspólnego wroga. Wróg. To słowo brzmiało jak zaklęcie. Nawet nie wiedział, że je wymówił. Stanisław August wstał nagle z fotela, podszedł do sekretarzyka, zastawionego jakimiś szpargałami. Nie on jeden. Nie lubią mnie tu. No jak pan nie protestuje, wiem co mówię. I niech pan się nie rusza z łaski swojej. Też mam ambicje malarskie. Nieźle kiedyś rysowałem. Teraz też staram się nie wyjść całkiem z wprawy. Nie lubią mnie. Jedyne, co mi mogą darować, to baby. Korzystam, owszem, z tego przywileju, no ale nie można się przecież przez cały dzień zajmować babami, prawda? Casanova uśmiechnął się swobodnie. Właściwie, jakby to można powiedzieć, można, ale nie zupełnie wypada. Parsknęli jak chłopcy, którym udał się psikus. To by mi chętnie wybaczyli, ale innych rzeczy, o nie. Mało kogo tu mogę zadowolić. Dla jednych jestem szaleńcem zadzierającym z Moskwą, dla drugich zdrajcą i rosyjskim utrzymankiem. Ależ, najjaśniejszy panie, myśli pan, że przesadzam? To ciemny naród, panie Casanova. Ciemny i zakochany w swojej ciemnocie. Jeden poseł wywraca Sejm. Liberum veto, słyszał pan pewnie. Tyle łaciny zostało w tych zakutych łbach. A królowi nikt nie zamierza darować, że chce naprawdę rządzić. Jest co prawda trochę rozsądnych ludzi, ale tylko trochę. Zaś sąsiedzi? Wszyscy czekają na sposobną chwilę, żeby nas zadławić i połknąć. Rosja! To było i jest i będzie nasze nieszczęście. Wystarczy spojrzeć na mapę. Inni sąsiedzi nie lepsi, ale ten jeszcze w dodatku głodny. Póki my tutaj słabi, bezwolni i pijani będą działać powoli, bo co im po takim niestrawnym kąsku? Ale jak tylko spróbujemy porządków, pomyślimy o narodowej zgodzie, rzucą się nam do gardła. Niech się pan nie wierci. No. Tak więc rozszarpią nas na kawałki, jak tylko ruszymy z miejsca. A jak nie ruszymy, zrobią w końcu to samo. No. To jak się to panu podoba? Nie miałem o tym pojęcia. Nie pan jeden. Mamy spore pole manewru, jak widać. Pozwolić się udusić, czy dać sobie poderżnąć gardło? A? Ciekawe. Co by nam poradził pański przyjaciel Voltaire. Choć na razie radzi, zdaje się, naszym wrogom. Wreszcie może się pozbyć tej przykrej fikcji. Voltaire nie jest moim przyjacielem. Różnimy się w ocenach tyranów. Nie wiedziałeś, że on koresponduje z imperatorową Rosji? Ale to tylko takie górnolotne pogaduszki dwojga filozoficznych dusz. Z tym, że jedno z nich na każde skinienie ma 300 tysięcy bagnetów. To cóż nam pozostało? Ruszyć się strach, a nie ruszyć groza. Drzeć się o swojej krzywdzie na całą Europę? A kto przekrzyczy ryczącego niedźwiedzia? Ale jest wyjście. Przynajmniej staram się wierzyć, że jest. Bieg w miejscu. Rozumiesz? Nie bardzo. Takie przebieranie nogami, żeby pobudzić krew do żywszego krążenia. Inaczej mówiąc, szlachetne fałsze, krętactwa w dobrej wierze i drobne oszustwa na drodze do prawdy. Wydawać tysiące na orgie, ale miliony na armię. Stawiać pałace, ale i biblioteki, teatry, szkoły. To, co dobre, robić chyłkiem, bez rozgłosu. Co złe, z hukiem, na całe gardło, w pełnym świetle. Panowie bracia, niech wszyscy wiedzą, że ciołek hulaka, babiarz i półgłówek. Może jeszcze da się utargować rok, dwa. Teraz rozumiem. Rozumiem i podziwiam. Na podziw to jeszcze za wcześnie. Król odłożył rysunek, wyraźnie z niego niezadowolony. Bo i tak czego bym nie zrobił, chór drze się, żem tchórz, kunktator i zdrajca. Sam się czasem zastanawiam, czy nie mają racji. A na moje listy to ona nawet nie odpowiada.
1: Marcin Przybylski przeczytał czwarty fragment powieści Jerzego Żurka Zabić Kasanowę. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Lira, a fragment ostatni nadamy jutro o tej samej porze.

18 minut pozostało do 10. No i w czwartkowym kanonie pora na dłuższy muzyczny oddech, bo czeka nas teraz spora dawka muzyki Franciszka Schuberta. Dziś pierwsze trio fortepianowe B-dur, opus pośmiertny 99 w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 898. Trio skomponowane prawdopodobnie w ostatnim roku życia kompozytora, równolegle z drugim triem S-dur, czyli na przełomie 1827 i 8 roku, kiedy Schubert cierpiał biedę i zmagał się z ciężką chorobą. Jeśli sądzą Państwo jednak, że to muzyka naznaczona cierpieniem, to myślę, że pogodny temat tria natychmiast rozwieje te podejrzenia. Jak pisał zresztą Robert Schumann, część pierwsza, Allegro Moderato, pełna jest powabu, ufności i dziewiczej świeżości. Pełne natchnionych westchnień adagio kształtują przypływy i odpływy wzniosłych uczuć. No i może dodam jeszcze, że do tej opinii, że przepiękna melodia tej części to parafraza pieśni des Sängers Habe, jednej z tych filozoficznych pieśni Schuberta, która mówi o tym, że szczęście daje śpiewakowi cytra, a nie majątek. No i być może jest to jedyne zawoalowane nawiązanie do sytuacji osobistej kompozytora. Część trzecia, Allegro, ma charakter skerca, a pełne wdzięku finałowe rondo Allegro Vivace, niektórym przypomina inną pieśń Schuberta, Am ersten Mai Morgen, majowy poranek. Liryzm, intymność i filozoficzna pogoda przenikają każdą z czterech części tria, no i taka też jest interpretacja, która przed nami, a jej bohaterami są, co ciekawe, trzej bracia. Trzej znakomici francuscy muzycy młodego pokolenia, David, Edgar i Jérémy Moreau. Skrzypek David ukończył paryskie konserwatorium w klasie Borisa Garlickiego. Szkolił się także w Akademii Saida Barenboima w Berlinie. Najmłodszy z całej trójki, pianista Jérémy, studiował u Bruna Rigutto i Andreasa Schiffa. Doskonalił swój talent także pod opieką samego Daniela Barenboima. No i wreszcie najbardziej znane i najstarszy w tym gronie, bo urodzony w 1994 roku, wiolonczelista Edgar Moreau. Uczeń Fransa Helmersona i Filipa Müllera w paryskim konserwatorium, zwycięzca konkursu imienia Rostropowicza i laureat drugiej nagrody konkursu imienia Piotra Czajkowskiego, dostał się do programu Rising Stars i od tej pory koncertuje na całym świecie z najlepszymi orkiestrami. Grywa także sporo jako kameralista z Martą Argerich, z Renaud Capuçonem, no ale przede wszystkim także ze swoim rodzeństwem. To ich pierwsze wspólne nagranie, ambitny fonograficzny debiut. Przed nami trio fortepianowe B-dur op. 90 Schuberta. Grają David, Edgar i Jérémy Moreau.

Muzyka Franciszka Schuberta, jego pierwsze trio fortepianowe B-dur, Deutsch 898. Dziś w nowym nagraniu trzech młodych francuskich muzyków, którzy na swój fonograficzny debiut kameralny wybrali dwa tria Franciszka Schuberta i transkrypcję kilku jego pieśni. Schubert był z nami od zawsze, tak piszą w komentarzu do płyty bracia Moreau, bo o nich właśnie mówię. Czujemy, jakbyśmy powracali do pierwotnego źródła. To rodzaj intymnej konwersacji, tak jakby głos Schuberta łączył się z nami, by opowiedzieć swoją historię. Tak deklarują bracia skrzypek David Moreau, wiolonczelista Edgar Moreau i pianista Jérémy Moreau. Premiera tego dwupłytowego albumu miała miejsce 24 kwietnia, a dziś już czwartek, 7 dzień maja. Za minutę w pół do 11 powracam zatem w tej części kanonu zgodnie z obietnicą do nowego, wyczekiwanego od 7 lat albumu Arkadiego Wołodosa. No właśnie, Arkadiego, nie Arkadia, bo 54-letni pianista dziś ma francuskie obywatelstwo, mieszka w Hiszpanii, po dłuższej przerwie powrócił na estradę, ale gra wyłącznie recitale, unikając muzyki rosyjskiej, wciąż powrócił na estradę.

to sonata D-dur Franciszka Schuberta. Dziś obiecane sceny dziecięce op. 15 Roberta Schumana w wyjątkowej interpretacji Arkadiego Wołodosa.

No i tak zamierając w ciszy długim akordem kończy Arkadi Wołodos swoją interpretację scen dziecięcych op. 15 Roberta Schumana. Nagranie utrwalone na żywo powstało podczas recitalu pianisty w Paryżu 22 czerwca 2022 roku, a słuchaliśmy kolejnych miniatur o dalekich krajach i ludziach. Ciekawa opowieść, ciuciu babka, prośba dziecka, szczęście, ważne wydarzenie, marzenie przy kominku, rycerz na drewnie. W drewnianym koniku, prawie na poważnie, zabawa w straszenie, dziecko zasypia i mówi poeta. Arkadi Wołodos raz jeszcze na koniec i intermezzo bemol z op. 117 Johannesa Brahmsa.

0: Arkaliboodos w muzyce Johannesa Brahmsa na zakończenie tej godziny Kanonu Dwójki.
1: Reklama.
2: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla Dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Reklama.
0: Program drugi właśnie minęła 11.
5: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Po raz ostatni już w tym tygodniu zapowiadamy wydarzenia Festiwalu Katowice Kultura Natura, ale wcześniej jeszcze nasza audycja codzienna. W dzisiejszej Beata Stylińska zabierze Państwa do Sannik, do Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Pałacu w Sannikach. A pierwszym przewodnikiem będzie dyrektorka centrum Monika Patrowicz.
6: Znajdujemy się w Pałacu w Sannikach, w sali lustrzanej. Jest to sala boczna. Za ścianą znajduje się sala koncertowa imienia Haliny Czerny-Stefańskiej. To pianistka, która zagrała pierwszy koncert w 1981 roku i od tej pory nieprzerwanie co miesiąc koncerty Chopin, muzyka, poezja właśnie w sali koncertowej. Ale w sali lustrzanej widzimy galerię twarzy, która ze względu na nasz jubileusz w zeszłym roku obchodzony została powieszona. To są artyści, pianiści, pianistki, aktorzy, aktorki, którzy występowali podczas naszych koncertów wiele razy. Stanisławę Celińską tu mam naprzeciwko i Stanisława Celińska w tym roku w czerwcu będzie uświetniała jubileusz 45-lecia koncertów organizowanych wspólnie z Towarzystwem Chopinowskim. Hol główny to miejsce, które jest takim reprezentacyjnym, ponieważ jesteśmy w XVIII-wiecznym budynku pałacu, gdzie oryginalne schody, oryginalna mozaika na podłodze, no i oczywiście nad kominkiem list, który do Tytusa Wojciechowskiego pisał sam Fryderyk Chopin o tym, jak spędzał tu kiedyś w 1828 roku wakacje. Wakacje spędzał u swojego szkolnego kolegi na zaproszenie rodziny Pruszaków, tych, do których właśnie ten pałac należał. Wspomina te wakacje. Fryderyk Chopin w Sannikach przebywał prawdopodobnie wiele razy, bo wspomina chociażby do Tytusa, że wiesz, jak tam było, bo często tam bywaliśmy. Natomiast z tych listów, które dotrwały do dziś dnia, wiemy o tym pobycie wakacyjnym dużo więcej. Jako obiekt znajdujemy się historycznie na dwóch szlakach, szlaku chopinowskim i książąt mazowieckich, których przed pałacem fundamenty dworu myśliwskiego, książąt mazowieckich z linii płockiej, tych, którzy w katedrze płockiej są pochowani. I relikty historii tak dawnej prezentujemy na wystawie na poddaszu. I teraz przejdziemy sobie na tę wystawę.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Dobrze? Wrócimy do Was.
6: Jesteśmy w sali konferencyjnej, a dzisiaj jest ona urządzona dla malarzy, którzy przebywają na plenerach malarskich i tworzą przez cały tydzień swoje prace.
9: Ale nie tylko Chopin jest tematem tych prac?
6: W zależności od roku, w którym się spotykamy, każdego roku jest inna tematyka prac, ale Chopin jest inspiracją.
10: Witam serdecznie, Krzysztof Kocimski, specjalista do spraw upowszechniania i promocji kultury, również przewodnik w Pałacu w Sannikach. Znajdujemy się na poddaszu, gdzie znajduje się nasza najnowsza wystawa, co było przed pałacem, czyli archeologia sannickiego parku. Przedstawiamy tutaj prace wykopaliskowe z 2017 roku, gdzie archeolodzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego właśnie wykopali nasze artefakty, które znajdowały się przed pałacem na terenie dawnego dworu myśliwskiego książąt mazowieckich linii płockiej. Mamy tutaj w zbiorach bardzo ciekawe artefakty, między innymi fragmenty naczyń, które pochodzą właśnie z okresu neolitycznego, rok 3100 przed naszą erą. Również też mamy naczynie, które pochodzi z roku 1600 przed naszą erą, czyli wczesnego brązu, jak również odłamki krzemieni, które są datowane między 300 a 1600 przed naszą erą. Oprócz tego znajduje się również kafel naczyniowy z okresu średniowiecza, z XV wieku, który służył do produkcji piecy kaflowych średniowiecznych, a takie piece przede wszystkim występowały w dworach książęcych, co świadczy nam o tym właśnie, że tutaj prawdopodobnie mieszkali książęta mazowieccy linii płockiej. O tych książętach też oczywiście wspomina w swojej kronice Jan Długosz. Opisuje żywot właśnie Władysława I i dwóch jego synów, Siemowita VI i Władysława II, którzy po śmierci odziedziczyli ten majątek. Chcieli ten majątek powiększyć, więc postanowili zagarnąć jedną wieś Gotardowi z Rybna Kasztelanowi Sochaczewskiemu, który postanowił z tym zrobić porządek. Najpierw otruł starszego brata Siemowita VI w noc sylwestrową, zmarł 4 stycznia roku 1462. To samo uczynił z młodszym bratem Władysławem II. Siemowit miał lat 16, Władysław II miał lat 14. Po ich śmierci majątek odziedziczyła ich matka Anna Oleśnicka, która walczyła z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, żeby te tereny zostały przy niej. Zostały te tereny wchłonięte do królestwa. I po pewnym czasie król Kazimierz zaczął je wydzierżawiać. Między innymi pierwszym właśnie takim dzierżawcą był Piotr Dunin Wolski. Tutaj można właśnie znaleźć jego herb na aplikacji ceramicznej z inicjałami właśnie PDV, czyli Paulus Dunin Wolski, herbu Łabędź. Przechodząc dalej, wchodząc w kolejny, że tak powiem, kolejną epokę, wchodzimy w epokę XVI-XVII wiek, gdzie prezentujemy nasze znaleziska, między innymi monety. Jest ich 16 sztuk. Pochodzą one z całej Rzeczpospolitej, z Rygi, z Królewca, z Wilna, z Krakowa. W tej naszej kolekcji również znajduje się fałszywka, szelong litewski, rzadko spotykane. Nasza wystawa jest bardzo multimedialna, nowoczesna, też nastawiona przede wszystkim na młodzież. Mamy też do oglądania m.in. hologram dworu XVI-wiecznego, który nam pokazuje, jaką prawdopodobnie wyglądał. Niestety dwór XVI-wieczny sponął, ale też mamy ocalone fragmenty naczyń, jak piękny kufel, pięknie ozdobiony, piękna ornamentyka, jak również mamy wazę na owoce, no i wcześniej wspomniana też aplikacja ceramiczna.
6: Reprodukcja na podstawie kafli, które zostały znalezione w wykopaliskach przed pałacem, dokonał z dun reprodukcji jednego z piecy kaflowych, więc słyszycie Państwo w tle, jak się pali ogień. Tu musimy zwrócić Państwu uwagę na nasz największy artefakt, czyli myślę tutaj o fortepianie historycznym, na którym kiedyś mógł grać Fryderyk Chopin. Jest to fortepian, który należał do rodziny Pruszaków. Potomkowie już teraz świętej pamięci, ale jeszcze tacy, których udało mi się poznać, jak przyszłam do pracy w tym miejscu, pamiętają, że ten fortepian w ich rodzinie stał. Na instrumencie znajduje się tabliczka, na której jest napisane, że na tym fortepianie grywał Fryderyk Chopin w warszawskim salonie lub sannickim salonie urodziny Pruszaków.

0: poznaliśmy tą bardzo starą historię tego miejsca, a teraz te bliższe czasy już Chopinowi.
1: Chopin chodził razem do szkoły, do liceum z tym przyjacielem, z Konstantem Pruszakiem, czyli tak zwanym potocznie Kostkiem. Oni razem chodzili do liceum. Kostek był w ogóle 2 lata starszy od Fryderyka Chopina. Oni się zaprzyjaźnili. Tutaj przyjechał na wakacje w 1828 roku, ale prawdopodobnie częściej przyjeżdżał tutaj na wakacje. Kostek był pośrodku. Miał starszego brata Tomasza, młodszą siostrę Justynę, Weronikę, Bibianę, Aleksandrę, tak potocznie wszyscy ją nazywali Olesią. Tutaj również Fryderyk Chopin przerobił 2 utwory benedyktynkach, Rondo Cedur i Trio Gemol, które po śmierci zostało wydane. Fryderyk Chopin przyjeżdżał tutaj na wakacje, ale też przychodził do rezydencji warszawskiej, która znajdowała się przy ulicy Marszałkowskiej 141. Budynek nie przetrwał niestety II wojny światowej. Jeśli chodzi o żywot tutaj Pruszaków w pałacu, po rodzicach, po śmierci schedę otrzymał właśnie Konstanty Pruszak. W 1849 roku wraz z bratem Tomaszem i z 2 kolegami ze studiów stworzyli rafinerię buraków cukrowych, czyli cukrownię. Po śmierci majątek odziedziczył jego syn Aleksander Ksawery. Niestety majątek był zadłużony. Majątek został podzielony na 2 części i został zlicytowany. Pałac i park zakupił książę Leon Sapieha Herbulis. Cukrownię zakupił to Samuel Selnik Natanson, jeden z pracowników cukrowni u Kostka. No i w tym momencie przechodzimy do kolejnych właścicieli dóbr stanickich, czyli do rodziny Natansonów.
0: A czy wiadomo mniej więcej, gdzie w ogóle mieszkał Chopin, jak tutaj bywał?
2: Przypuszczenia są, że był gościem na piętrze pałacu, dlatego że to piętro było elegancko wykończone. Każda z sal, jak widzimy, ma malowidła w różnej kolorystyce, w różnej stylistyce, więc prawdopodobnie kolejne panie domu przemalowywały te wnętrza i te malowidła znajdują się tylko na piętrze pałacu. Jesteśmy w sali, która pokazuje, jak zmieniał się z biegiem lat sam pałac. Ten klasycystyczny willa w stylu włoskim, jako letnia rezydencja przez Pruszaków, zbudowana została przez kolejnych właścicieli, zawsze zadbana i rozbudowywana. I w tej sali właśnie pokazujemy, jak w kolejnych latach podwyższano wieżę, jak ją dobudowano, jak dobudowano skrzydło boczne. A w kolejnej sali przechodzimy do historii już rodziny ostatniej Dziewulskich, którzy byli prywatnymi właścicielami.
1: Sala Dziewulskich. Właścicielami ostatnimi to właśnie była Antonina Dziewulska z domu Natanson, jak również jej małżonek Stefan Dziewulski, herbu Rawicz. On pochodził z Małopolski, osiadł tutaj. Za ich czasów rewitalizację pałacu przeprowadził Władysław Marconi. Za park był odpowiedzialny Stefan Celichowski, był to rok 1908. Był to jeden z najbardziej znanych planistów, jeśli chodzi o ogrody i pałace w Polsce. Jeśli chodzi o te pomieszczenie, w którym się znajdujemy, no to od razu rzuca nam się w oczy polichromia w kolorze właśnie czerwonym, zielonym. Do koloru zielonego dodawano arszenik, żeby wzmocnić tą barwę. Portrety właścicieli Antoniny, piękna kopia zdjęcia wykonanego w atelier w Paryżu, zdatowane na rok 1903. No i kopia obrazu Suchy Pastel, właśnie Stefan Dziewulski, gdzie właśnie siedzi na krześle, tak, wąs zakręcony, przystojny mężczyzna, piękna kobieta z wyższych sfer. Antonina dożyła prawie 100 lat, bo urodziła się w 1878, zmarła w 1973. Niestety jej małżonek Stefan zmarł w 1941. Podczas oczywiście okupacji niemieckiej wyprowadzili się z Sanik. Ona w ogóle przed ślubem przyjęła chrzest, bo ona była Żydówką. Cały majątek przepisała właśnie małżonkowi. W tej sali też są zdjęcia z ich prywatnych czasu, jakie spędzali, czyli pojazda konno, bo tutaj na końcu parku była stadina. Też są właśnie zdjęcia panów, którzy szukają się na polowanie.
2: Teraz z wnętrza pałacu przechodzimy do parku, po wokół całego pałacu, który jest usytuowany w centralnej części, znajduje się 10 hektarów zabytkowego parku i w tym parku oczywiście rzeźby. Naprzeciwko wyjścia głównego oglądamy pomnik Fryderyka Chopina, który stworzyła pani Krasuska Nicze wiele, wiele lat temu. Ta, która jest autorką Syrenki Warszawskiej, to również jej autorstwa stoi pomnik przed pałacem. Natomiast idąc dalej aleją Kasztanową, nową w stronę kościoła. Zauważycie Państwo przepiękne miejsce, które jest zwane Wyspą Miłości. Znajduje się tam taka mała wysepka, wokół której fosa, a na tej wyspie stoi pomnik. Pomnik również Fryderyka Chopina, ale przy fortepianie i wpatrzona w młodego tam już Fryderyka Chopina guwernantka. To jest pomnik, który kilka lat temu został stworzony przez młodego artystę Bartłomieja Kurzeję, który zainspirowany historią związaną z guwernantką, gdzie możemy przeczytać, że Fryderyk Chopin, będąc w Sannikach, uczył gry guwernantki, która w tym domu mieszkała, bo był poproszony przez panią domu o to. Okazało się po fakcie, że panna zaszła w ciążę. Podejrzewano o tą ciążę właśnie Fryderyka. Jak on sam mówi, nie był chętny zbytnio, ale został ojcem chrzestnym.
0: Pałac w Sannikach to miejsce, w którym odbywają się bardzo różne wydarzenia. Jedno z nich zbliża się już w najbliższy weekend. Jak wygląda ta działalność artystyczna w pałacu?
2: Naszym głównym trzonem są koncerty chopinowskie, tak zwane Chopin, muzyka, poezja. To od 45 lat nieprzerwanie. Zaczynamy w lutym, czasie, kiedy jest najbliższy daty urodzin Fryderyka Chopina, a kończymy w październiku datą najbliższą śmierci Fryderyka Chopina. I tak co miesiąc, od 45 lat nieprzerwanie, koncerty Chopin, muzyka, poezja. W niedzielę, 10 maja o godzinie 14 zapraszamy na koncert, gdzie przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a gościć będziemy niekwestionowanego, myślę, króla polskiej filmografii, ale i też artystę wielkich scen teatralnych, Daniela Orbryskiego. A po samym koncercie, to też nasza tradycja, zapraszamy na wernisaż prac malarskich. Koncert nie byłby pełen, gdybyśmy nie mogli spotkać się z artystami po koncercie, więc taka możliwość zawsze jest. A jednym z artystów jest zawsze malarz, malarka, które prezentują na piętrze pałacu swoje prace. Tym razem zobaczymy pracę Andrzeja Walaska, wystawa Wieża Babel. Piękna architektura, sam artysta już w tym czasie maluje, bo tworzy na naszych plenerach malarskich. Przez najbliższy miesiąc te prace będzie można do kolejnego koncertu oglądać na naszej wystawie czasowej.
3: Do Sannik zapraszała Państwa Beata Stylińska.

16 minut po 11. Magdalena Wojtulanis wciąż za konsoletą. Róża Świadczyńska. Będę z Państwem prawie do południa. No i po raz ostatni już w tym tygodniu jest okazja, by zapowiedzieć wydarzenia Festiwalu Katowice Kultura Natura. Festiwalu, który od 14 maja będzie przyciągać do Katowic wybitne gwiazdy muzyki z całej Europy. Przedstawiałam już Państwu w poprzednich dniach interpretacje pianistów Dmitra Czoniego i Aleksandra Taro, także skrzypaczki Arabelli Steinbacher. Dzisiaj pora na innego znakomitego skrzypka, gwiazdę młodego pokolenia, to 25-letni Johan Dahlén, wybitnie utalentowany szwedzko-norweski artysta, zwycięzca konkursu imienia Karla Nielsena, młody artysta roku magazynu Gramofon z 2022 roku. Jak napisał o nim recenzent Diapason, jest on nie tylko wirtuozem, jak wielu innych. Jest po prostu indywidualnym głosem. Ma swój ton i swoją prezencję artystyczną. No i to prawda, talent i ton Johan Dahlén ma rzeczywiście wyjątkowy, ale to nie jedyna jego zaleta. Wielka muzykalność, wirtuozeria i prawdziwa pasja połączona z szczerą uczuciowością, a przy tym umiejętność takiego całościowego spojrzenia na dzieło i bardzo nowoczesnego ujęcia. To wszystko tworzy portret bardzo intrygującego muzyka, którego podziwiają dziś melomani na najważniejszych estradach świata. Ma bogaty repertuar, ale jego, można powiedzieć, specjalnością jest muzyka XX i XXI wieku, także ta najnowsza. Kompozytorzy dedykują mu już swoje utwory, a w Katowicach zagra dzieło Tomasa Adesa, koncert zatytułowany Concentric Pass. Utwór, który Johan Dahlén promuje w tym sezonie na całym świecie. Ja zaś proponuję Państwu nieco wcześniejsze, świetne nagranie z 2022 roku, dokonane z Królewską Orkiestrą Filharmoniczną w Sztokholmie pod batutą Johna Storgårdsa. Na płycie znalazły się koncerty Karla Nielsena i Jana Sibeliusa, no i ten ostatni właśnie przed nami, w częściach Allegro Moderato, Adagio di Molto i Allegro Manon Tanto.

25-letni dziś Johan Dahlén z Królewską Orkiestrą Filharmoniczną w Sztokholmie pod dyrekcją Johna Storgårda, wyróżnionym szwedzkim odpowiednikiem nagrody Grammy w wykonaniu koncertu skrzypcowego de mol opus 47 Jana Sibeliusa. 22 maja ten młody skandynawski artysta wystąpi z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, którą poprowadzi na festiwalu Katowice Kultura Natura Stefan Asbury w programie zatytułowanym Tkaniny z dźwięków i emocji. Zagra koncert skrzypcowy Tomasa Adesa zatytułowany Concentric Path z 2005 roku, a jak pisze o nim w programie Dorota Kozińska, mało kto wśród twórców współczesnych potrafi tak logicznie prowadzić narrację, tak zręcznie przeciwstawić wirtuozerię partii solowej następstwu prostych akordów w orkiestrze. Nic dziwnego, że przydomek Nowy Britain przylgnął do Adesa na dobre właśnie po premierze Concentric Pas. W programie tego świetnie zapowiadającego się koncertu w Katowicach jeszcze utwory Eino Juhani Ratavary, Witolda Lutosławskiego i Beli Bartoka. A dziś już na zakończenie kanonu dwójki jeszcze przez chwilę miniatura Jana Sibeliusa w interpretacji Leifa Ove Andsnesa, Róża Świadczyńska. Ja już dziękuję Państwu za cały tydzień spotkań. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: U otwarte to Macieja Woźniaka przenosi nas, a raczej naszą wyobraźnię i wrażliwość, na tereny Ukrainy, gdzie nadal trwa wojna. Niekiedy to, co tam się dzieje, można wyrazić tylko poprzez ironię. Tylko wtedy bandyckie rabunki, gwałty, okrucieństwa. Tylko wtedy, przy tej spokojnej narracji, potworność wojny uderza w nas z całą siłą.
2: 25 maja. Dumka o dwóch Szewczenkach. Jeden pół życia w niewoli wysiadywał to jajo mowy w chowie klatkowym. Raz chciał się bratać, raz ciąć lachów równo ze stepem. Drugi, chuchrowaty, w szatni obrywał za to, że na boisku potężniał. W Stambule pokonał go Jerzy Dudek, co w puli spraw polsko-ukraińskich legenduje się mniej więcej tak, jak Byron zawdzięczany Mickiewiczowi. 3 czerwca. Zmierzch czołgów. Rzeczom wieszczonym, wykrochmalonym tonem nie ufa ktoś, kogo wychowała ulica. Rudy, nasz pies, pluton szajby z wiadrami na lufach, a nie filharmonia. Dlatego o Abramsach i okaleczonych przez nie mostach myślę z czułością, jak o wojennej kameralistyce, o historii, która nie ma dokąd pójść, żeby się skończyć. 5 czerwca. Eliminacje Mistrzostw Świata. Ale że właśnie Walia. Zegar mistrzowsko tej wiosny wyrzuci Ukrainę z mundialu, to jest ironia o wielu kondygnacjach. Obydwie po przemocowych związkach. Jedna twierdzi, że nadal kocha. Drugą do odejścia namówił terapeuta. No to pan i władca jej błękit zabełtał. 6 czerwca. Co działać? Dla Joli i Artura Tyszkiewiczów. Nie wiadomo, co zrobić. Z obłudą zachodniej cywilizacji, ze szczerością wschodu, który przez nowe media steruje opinią publiczną i mówi, jak jest. Lecz jest inaczej niż na ekranach. Kasjerka z kina Przedwiośnie podnosi bluzkę nad skrwą. Operator w kabinie kina Diana przez cały seans gra na barokowym flecie. 18 czerwca. Pomówmy jak wózkarz z wózkarzem. Robert i Wasyl w jednej stoją głowie. Jedno na lewo, a drugi na odwrót. Ten, co miał w domu gotyk i Bartoka, z tym, co montował w hali Zaporożce, lepiej pomówią niż Kundera z Brodzkim. Zachodząc w głowę, jesteś tylko gościem. 20 czerwca. Zginęli jako obrowie. Podobno to oni przywieźli do Europy strzemiona, a potem już poszło. Od frankijskiej pancernej jazdy do Abramsów. Leżę w słońcu, liczącym każdy z osobna liść białej topoli. Puszczam łódki według instrukcji, jak dawno, dawno. Swoim zmarłym, jakby naoglądali się filmów o zombie, wiązali ręce i odcinali głowy.
1: Wiersze Macieja Woźniaka z tomu U otwarte czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest południe.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa. Uważni słuchacze magazynu Źródła z pewnością słyszeli już w różnych audycjach czwartkowych właśnie głosy Polaków z Brazylii. Dziś także spotkamy się z bohaterami cyklu Polacy z Brazylii, który miałam okazję przez ostatnie 2 lata na antenie programu drugiego realizować, a okazją ku temu będzie relacja z Festiwalu Muzyki Migrantów, pierwszego festiwalu, który odbył się w Muzeum Emigracji w Gdyni. Relację przygotowała dla Państwa Mariana Krill. Spotkamy się także z bohaterami z Brazylii, których miałam okazję nagrywać podczas moich badań, także sięgniemy troszkę wstecz. A na początek także muzyka z Ameryki Południowej. Będzie to najnowszy album Ranil. Muzyka z Peru, który działał między innymi w brazylijskiej Amazonii. To nagrania z lat 70.

To był fragment nowej płyty Galaxia Tropical peruwiańskiego artysty o pseudonimie Ranil, działającego między innymi w peruwiańskiej i w brazylijskiej Amazonii. Jest to najnowsze wydawnictwo Analog Africa. No a do Brazylii przeniesiemy się także teraz, ale będzie to już zupełnie inne spotkanie, ponieważ jego osią będzie kultura polska. Jedną z charakterystycznych cech południa Brazylii jest to, że właśnie zaskakująco często można tam usłyszeć język polski. Na przełomie XIX i XX wieku przyjechało tu wielu imigrantów z Europy, z Polski, z Ukrainy, z Włoch czy z Niemiec. Polacy w Brazylii do dziś zachowują swoją kulturę i język, w wielu wypadkach bardzo archaiczny, grają polską muzykę i dbają o polskie zwyczaje. Już za moment posłuchamy, jak Polacy z Brazylii tym razem grali w Polsce na Festiwalu Muzyki Migrantów. Natomiast zanim to nastąpi, jako krótkie wprowadzenie do tego, jak wygląda ten polsko-brazylijski świat, posłuchajmy głosów, które nagrałam podczas mojej wyprawy do Brazylii, do Polonii Brazylijskiej w roku 2023.

0: Felek. Felek Błaszczyk. 16 lat miałem to już, żebym grał na skrzypcach. Moi siostry grali na skrzypcach w dzień i w nocy. Jeden na cienkich strunach, drugi na grubych. To ja, mi się szalnie spodobała muzyka. I żebym tak zaczął grać. Nawet mój ojciec jak pluł koszyki, to ja kazałem mu wyrzynać te takie struny ze trzciny i żebym brzdąkał, nie?
1: Jakie żeście melodie grali?
0: No, stare, majoria, stare, polskie. Walcze i majoria, walcze i polkie. Tak, tu nie ma takich przyjacielów, żeby pomagali. Tylko ja sam się zostałem. I po drugie, tu każdy daleko mieszka. Tam są moje też, jak to mówią, familianty, już mieszkają 9 kilometrów.
1: Pan nie wie, skąd ojce, dziadki przyjechały z Polski?
0: Nie wiem. Babkę pamiętam, a dziadka nie. Babka czy prababka szczepańska była to. To u nas w Polsce była, tam rodzona była. Sąsiadki, matka, babka, to mówiła, że tam w Polsce to były te takie bisie, co się nazywały zające. Tak, to mówiła, że to ani pies tego nie dogonił.
1: A co pan słyszał o Polsce, że jak jest w Polsce?
0: Mój brat był, to mówił, że tam ludzie są przyjemne i mówił, że się popatrzyć na lawora, na pszenicę, to okiem nie przejrzał, że takie duże kawałki pszenicy tam opowiadał mi. Kiedyś my chodziłem do szkoły, to profesorka krzyczała, mówiła, żeby się uczyć po brazylijsku. To my się uczyli po brazylijsku, a po polsku zapomnieli mnie.
1: W domu z żoną żeście tylko po polsku rozmawiali?
0: Po polsku. Tylko po polsku.
1: Czym jest muzyka dla pana?
0: Kocham. Ja bym miał, jak to mówią, przyjaciela do swojego, to bym dzień i noc grał. Lubię grać.
1: Jest pan szczęśliwy ze swojego życia?
0: Szczęśliwy.

0: Jestem Aniela, miło zgajasz.
1: To miejsce, gdzie jesteśmy teraz, jak się nazywa?
0: Wysjonal Piąty.
1: Dużo tu Polaków mieszka?
0: Same Polaki prawie, tylko po brazylijsku dodają. Się sprzedały dla Brazylianów, po brazylijsku.
1: Czyli dla was byłoby lepiej, jakby tu wszyscy po polsku gadali?
0: No, lubiałabym. Bo kiedyś to choć było wesoło, wszędzie po polsku śpiewały, modliły się. A teraz tak człowiek wyjdzie, nieraz to się boi. Bo teraz to inaczej się zrobiło, jak kiedyś było. Mnie mówił mój sobrynia, mojego syn, to on jest w Polsce. To on mówił, że on na drzwi nie zamyka, jak śpi.
1: W Polsce?
0: Tak.
1: Zależy gdzie.
0: Że tam dobrze, co położyć, nikt nie ruszy. Drzwi można roztworzyć i spać, nie zamyka.
1: A z Polski kto przyjechał? Wasi dziadkowie?
0: Mojego taty, ojca przyjechały i mojej mamy.
2: No chodź! Polskie ludzie! Polskie ludzie! Szwagier.
3: No się nazywam Dzirseł Kiełtyka.
1: A pana tato jak się nazywał?
3: Edmundo. Jest Edmundo, bo Edmundo Saporski umarł na tego roku. I ja myślę, mój tata się nazywał Edmundo wedle Saporskiego. Saporski to był pierwszy, że on mierzył ziemię dla tych ludzi, na te emigracje. Myślę, jak te nasze dziadki, pradziadki, wszystko inaczej.
1: Tak.
3: I tak, że my jeszcze tyle, 150 lat jeszcze my mamy krew polską.
4: Johantek Antoniu Golenio. Mój pradziadek, nie? To on był na wojnie. I później przyjechały okrętem tutaj do Brazylii.
1: Czyli one nie mówiły nigdy, skąd przyjechały?
4: Nie, nie mówiły.
1: Tu sami Polacy dookoła żyją?
4: Tutaj same. My wszędzie grali. Te wesele tutaj, o co było, to my tylko my grali. Na dwie gajty my grali. Trzy skrzypce, te kontrabasiu i bęben, panderu.
1: To taka duża grupa.
4: Siedmiu nas było.
1: A mieliście jakąś nazwę?
4: Grupa Warszawia.
5: José Roberto Błaszczyk. Ja jestem Polak. Z krwi polskiej, tam z Polski. I żyłem sobie dobrze tutaj w Brazylii, wesoło. Człowiek lubi te muzyki. I w tych rodzicach naszych jest dużo muzykantów. I człowiek od mała to słyszy. I tak do dziś i my gramy. W Malecie, po koloniach, wszędzie, gdzie wesele było, oni szli i grali, bo ich prosili. To nieraz daleko jechali, 20-30 km grać. Prawie co tygodnia gdzieś wesele był. Mój krzesny Paweł, Paulo Błaszczyk. On miał dużo fotografii z Polski, podwiedzał dużo placów w Polsce i nam zawsze opowiadał, ja nieraz pojechałem do niego tam, to on mnie pokazał fotografię, opowiadał za te Polskę i mnie dziwnie było, co on przywiózł stamtąd.

0: Ja nazywam się Polan Szymanek. Wychowany jestem tu w tej kolonii. Nie jestem muzykant taki, bo ja nigdy się nie uczyłem muzyki. Tylko tak, co człowiek słyszał, to się nauczył.
1: Wy z bratem układacie swoje piosenki swoje. Po polsku.
0: My swoje mamy piosenki, tak. Mamy chyba ze 30 chyba wszystkich mamy. A są wszystkie. Ja mam jedne, co właśnie o mojej babci. O mojej babci mam. Mamy, jak przyjechali imigranci z Polski. Mamy jedne, co o Bożym Narodzeniu. Mamy dla papieża Jana Pawła II. I mamy zbytecznych takich dużo.
1: Zbyteczne to są jakie?
0: Nie, że historia taka ciekawa, tylko że zabobony nazywają to co? Nie siądź na kamienia, będzie ciężkie życie, a drzwiami od frontu nie wymiata śmiecie. Albo to tak nie rób, albo to tak nie rób. My się dużo nieraz tak... Ktoś przyjedzie, co po polsku, to trzeba pomyśleć, bo nasze słowa nie są takie. Kiedy da się porozumieć, to już je dobrze, już je. Teraz ja zrobię zapytanie. A jakbym ja pojechał do Polski, to tak jak ja mówię, to dałoby się porozumieć?
1: Nie byłoby problemu.
0: A, no to bardzo dobrze.
1: Chciałby pan kiedyś w Polsce?
0: No, kto by nie chciał poznać, ale trudno dla nas, trudno.

Ja bym się cieszył, jakbym zobaczył dużo Polskę i bym chciał w dużo placach być, jeździć tam po Polsce, żeby dużo zaznać czegoś jakiego takiego ładnego, co tam Polska ma. Człowiek nieraz pomyśli, jak to będą Polaki z Polski mówić. To człowiek nieraz słucha. Ja powiem, my Polaki zdemy i jak to mówią, te nasze rodzice, stare dziadki albo pradziadki przyjechali z Polski i tę krew przywieźli nam i do dzisiaj ta krew chodzi po trochu.

0: Mówił pan José Roberto, czyli pan Józef Błaszczyk z Malet w stanie Paraná w Brazylii i pana Józefa za chwilę państwo także usłyszą, ponieważ no, spełniło się to jego marzenie i ostatnio przyjechał do Polski. Właśnie na Festiwal Muzyki Migrantów, który odbył się w zeszłą sobotę w Dzień Polonii i Polaków za granicą, w miejscu, które chyba idealnie się do tego nadawało, czyli w Muzeum Emigracji w Gdyni. Wraz z nim przyjechała do Polski także delegacja z miasteczka Malet, czyli dwaj młodzi muzycy, Kała i Alison, a także kierownik zespołu Mazury z Malet, Lucas Antunes dos Santos. A z nimi oraz z innymi uczestnikami festiwalu i gośćmi z Brazylii w Gdyni rozmawiała Mariana Krill.
1: Justyna Sienkiewicz-Baraniak, rzeczniczka prasowa Muzeum Emigracji w Gdyni.
2: Rozmawiamy w Dniu Polonii i Polaków za granicą i odbywa się dzisiaj też bardzo piękne wydarzenie z pamięci, tak to się nazywa. To jest opowieść i kultura tradycyjna, muzyka tradycyjna Polaków mieszkających w Brazylii.
1: A to jest absolutnie nietypowy sposób na obchodzenie tego właśnie dnia. Dzisiaj mamy wspaniałą energię w muzeum. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Muzyka Zakorzeniona. To jest grupa osób, które zajmują się przechowywaniem, archiwizowaniem, porządkowaniem pamięci o muzyce polskich emigrantów za granicą. I tak jak wspomniałaś, dziś świętujemy pod znakiem flagi polskiej i brazylijskiej, ponieważ mamy wspaniałych gości z Brazylii. To są przedstawiciele i przedstawicielki Polonii Brazylijskiej. To są potomkowie tych ludzi, którzy w ramach gorączki brazylijskiej, czyli tego wzmożonego ruchu migracyjnego z Polski, który się rozpoczął ponad 100 lat temu, kiedy z Polski masowo emigrowano do Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia, tak ogólnie mówiąc, za tanią ziemią, którą wtedy Polakom obiecywano. I dziś są u nas potomkowie tych ludzi, którzy ponad 100 lat temu z Polski do Brazylii wyjechali. Przyjechali do nas z niezwykłym skarbem. Przyjechali do nas ze swoją muzyką i z językiem. W absolutnie unikatowym wydaniu, ponieważ ta muzyka i język są przekazywane z pokolenia na pokolenie i mamy szansę dziś w muzeum usłyszeć, jak to brzmiało właśnie wtedy, kiedy w ramach tej brazylijskiej gorączki Polacy wyjeżdżali do Brazylii i zabrali ze sobą i język, i muzykę. I to właśnie wraca do nas.

0: Brazylijskie imię moje José Roberto Błaszczyk. Po polsku Józef Robert Błaszczyk.
1: Proszę opowiedzieć, z jakiej rodziny pan pochodzi? Jak właśnie była przekazywana ta polskość, kultura polska, język, religia, tożsamość w pana rodzinie?
0: Co ja powiem, jak to mówią, a zawsze to jedno mówię. Człowiek z tych rodzinów, jak to mówią, oni stąd byli. Ja nie wiem dobrze wytłumaczyć, co, jak to mówią, pytane, ale człowiek, jak to mówią, Polak jest i przyjechałem tu na te muzyki i na te mowy z wami tutaj. Mój dziadek przyjechał z Polski, jak to mówią, i tam kawał ziemi dostał, wiecie, szaker taki dostał i zaczęli pomału stawiać jakieś budy i coś, ale jak to mam, nie wiem z którego placu, co, jak oni przyjechali, bo ja nigdy nie szukałem tego, żeby zaciekawiło mnie, żeby zobaczyć. Ale człowiek teraz bardziej taki się robi zawiązany z Polską, że człowiek będzie szukał tego placu, żeby zobaczyć skąd on. Jak ja byłem młody, to więcej gadałem po polsku, bo matka żyła, ojciec żył, a teraz moja kobieta nie gada po polsku, to nieraz ja po polsku, żebym gadał, to nieraz z pół roku nie gadam nic po polsku, tylko po brazylijsku. I to nieraz przykro coś powiedzieć, coś wiedzieć, kto co się spyta, to człowiekowi nieraz przykro jest. Ja urodziłem się, maluśki byłem w domu, to ojce tylko po polsku gadali i ja nauczyłem się po polsku. Jak poszłem do szkoły, to ja nic nie umiałem po brazylijsku. Ja musiałem wszystko się uczyć po brazylijsku z moimi kolegami, żeby dopiero zacząć się uczyć, bo profesorka, naukaczka była po brazylijsku wszystko i moje koledzy. Wszystkie po brazylijsku gadali, gdzie niektóre jeszcze byli tak jak ja. Tylko po polsku i przykro było się zacząć uczyć.

0: Jestem Agata Pradnik, jestem z Brazylii, z Curitiba. Jestem muzykiem, gram i śpiewam muzyką tradycyjną polską i ukraińską. Tam pracuję z muzykiem, to jestem nauczycielka, uczę gra na akordeonie, a też jestem kompozytorką. I dlaczego jestem w Polsce? To długa historia, ale to się zaczyna 3 lata temu, kiedy pierwszy raz byłam w Polsce i byłam bardzo zainspirowana o tej kulturze i muzyki. I założyłam zespoły tam w Brazylii z Fernandą, która jest teraz ze mną tutaj w Polsce. Założymy zespół Rodenica i gramy po prostu muzyka tradycyjna polska i ukraińska. I w zeszłym roku też byłam w Polsce i myślałam, żeby być na wszystkie Mazurki świata, ten festiwal. I dlatego kupiłam bilet do Polski na tym roku. I byliśmy na ten festiwal, wszystkie Mazurki świata. Byliśmy laureatów z konkursu Stara Tradycja. I teraz jesteśmy na festiwal emigrantów w Gdyni, zorganizowany przez Fundację Muzyka Zakorzeniona, która była w Brazylii też, i Muzeum Emigracji.
1: Jak doszłaś do tego, żeby grać taką muzykę? Dlaczego akurat tradycja? Dlaczego tobie to się podoba?
0: Ja już grałam na akordeonie, a też na fortepianu i interesowałam z muzyki folk, jak się nazywa. Też taka muzyka z Szwecji i Finlandii, to zaczynało od tej gatunku, tej styl muzyki. I znalazłam na YouTubie, myślę, że pierwszy zespół, który ja znalazłam z Polski, to była kapela Zawiści Warszawa. I z Ukrainy było Dacha Bracha. I potem zaczynałam szukać więcej. Też był w Brazylii trio Sutari. I super, bo ja mogła na żywo słuchać tej muzyki. I no i poszukałam więcej i bardzo ważne doświadczenie było, kiedy Fundacja Muzyka Zakorzeniona była w Brazylii. Bo ten styl muzyki tradycyjny, taki incrudo, nie jest łatwy, żeby znaleźć w internecie, kiedy poszukasz folk music na przykład w internecie, na YouTubie, to nie będziesz znalazł taką muzykę tradycyjną, incrudo tradycyjny. Będziesz znalazł po prostu folk albo zespół folklorystycznych. I kiedy Fundacja Muzyka Zakorzeniona tam była, to mieliśmy ten kontakt i mieliśmy taką możliwość, żeby więcej znać o tym.

0: Lucas Antunes dos Santos.
1: Caô Vitório Komar Michalczuk Smale Paraná Brasília.
2: Alisson Caô Kujidowski.
3: Opowiedzcie o swojej kapeli. Co gracie? Jaką muzykę?
0: Generalnie my jesteśmy zespół folklorystyczny z Mazury, ale mamy kilka działania tam. Nasz zespół zajmuje się z taniec ludowy, a ten kapelę dokładnie jest spotkania, które mamy, kiedy mamy trochę czasu, bo my spotkamy się, gramy, bo teraz program, który nie mamy na stałe tam z muzyką ludową. Ale ponieważ już chłopaki tam grają, też mają swoje kolejne kapele, a wszyscy są w zespole, my się spotykamy i też gramy kilka piosenek, muzyka polska.
3: Dlaczego dla was ważna jest ta muzyka polska? Co to dla was znaczy?
4: A to nie wiem, to bardzo dobrze się czujemy, jak gramy i to taka nasza historia, nie? Muzyka to część z naszą historią.
2: Mnie jest ważne, bo wiem, że mój pradziadek grał na skrzypce i mój dziadek gra na bęben i potem ja na akordeonie. To mnie jest ważne, że chcę zatrzymać tę kulturę. Tak.
3: Jakie tańce są w zespole Mazury? Jaka muzyka? Jak to wygląda wszystko? Kto przychodzi na te zajęcia?
0: Zespół ma 30 lat i tam mamy taniec z kilka różnych regionów z Polski. Taniec ludowy, taniec regionalny i narodowy. Ale poza tym jeszcze też zachowujemy tradycję, którą mamy w miastu w Malet i dokładnie teraz są taka część muzyczna, bo ta muzyka dokładnie, którą pokazywaliśmy tutaj i gramy, to są piosenka i muzyka, które znamy w Malet. Uczymy się tam, nasze dziadkowie, pradziadkowie widzieli i do dzisiaj mieszkańców poznają tam. Więc poza tym regiony, które znamy z kilka różnych regionów z Polski, to też mamy jedna dodatkowa region, który jest z nasza tam w Malet. To są takie stare piosenka, które no, przybyło więcej niż 100 lat temu. Nie? To jest jeden program, który mamy w zespole. Poza tym mamy też jest taniec ludowy, warsztat muzyczny i lekcje języka polskiego. Warsztaty z kilka sztuka ludowa generalnie i też różne spotkania, różne wydarzenia w zespole.
3: Jesteście bardzo młodymi ludźmi. Jak wam udało się zachować też język, kulturę? Jak to było przekazywane w rodzinie?
2: W domu ojciec, dziadek rozmawiają po polsku. Moja matka rozumie, ale nie mówi. I dlaczego umiem rozmawiać? Tak.
4: To tak było, że w domu moja prababcia mieszkała i ona z moją babką tylko po polsku się rozmawiali. I to były takie pierwsze kroki z polskością. A potem zaczynałem jeszcze na zespół Mazury i śpiewać kolędy, się uczyć. I potem zaczynałem grać polską muzykę i tak się interesowałem coraz więcej. To tak było.
3: Pan trochę mieszkał w Polsce, poznał tak bliżej ten kraj. Jak to jest być tam, w Brazylii i przekazywać też tę kulturę ludziom, którzy nigdy nie byli w tym kraju, ale którzy czują się Polakami?
0: Dokładnie. Ja uczyłem się po polsku tutaj w Polsce. Też chodziłem na studia i dlatego znam jeszcze język polski trochę, kilka słów inaczej niż się, do dzisiaj jest, mówią się w Malet, ale jest bardzo fajnie. Bo dzisiaj są osoby, które mówią po polsku, a dokładnie w Polsce nie byli. Teraz przez zespół nawet mają możliwości, żeby budować ten most i ten połączenie. Coraz więcej osób skontaktują z naszym zespołem, naszym miastem. Więc dla nas jest bardzo ważne, bo tak jak powiedziałem, już ta historia całej migracji zaczynała 130 lat temu i do dzisiaj jeszcze mieszkańcy zachowują tę tradycję, mówią po polsku, i grają, śpiewają. Więc teraz, jakie mamy możliwości się spotkać, kilka różnych zespołów tutaj w Polsce, albo tam w Brazylii nawet, bo też mieliśmy warsztaty z muzykami z Polski. Jest taki bardzo ważne, bo to jest dodatkowa siła dla nas. Nie? To jest zachęcać wszyscy do pracować dalej jeszcze.
3: Jak dzisiaj pan jest w Polsce już jakiś czas, co pan czuje?
5: Ja polubiłem wszystko, jak to mam tu w Polsce. Jak zleżłem z aeroplana, to mnie zaraz płaszcz przyszedł, bo Magda mnie czekała tam i Kazik, co znajome moje byli i się przywitali. I to mnie ślicznie i jak to mówię, że nawet płakał z wesołości. i teraz do Warszawy tak samo. Już dużo ludzi człowiek zna tu i jak się spotkali, to było taka wesołość mnie.
6: Relacje z pierwszego festiwalu muzyki migrantów w Gdyni przygotowała dla Państwa Mariana Krill, a słuchali Państwo wypowiedzi naszych gości z Brazylii, ze stanu Paraná, muzyków z Malet i Curitiba. Natomiast teraz już opuszczamy Brazylię i będziemy słuchać muzyki z Grecji. Dziś w Warszawie podczas 6. edycji ECM Warsaw Festival wystąpi kwartet Sokratisa Sinopoulosa. Będzie to zarazem inauguracja festiwalu, a w skład kwartetu wchodzą pianista Jan Kerim, kontrabasista Dimitris Tsekouras i perkusista Dimitris Emanuel. To muzyka zakorzeniona w tradycji wschodniego basenu Śródziemnomorza, ale także otwarta na improwizacje i współczesne formy kameralne.

kwartet Sokratisa Sinopulosa wystąpi dziś o godzinie 19 na inaugurację warszawskiego festiwalu ECM, a będzie to w Teatrze Nowym w Warszawie. Natomiast na koniec magazynu Źródła posłuchajmy jeszcze raz Sokratisa Sinopulosa, ale już z innym składem, a konkretnie z także grającym na lirze, na tureckiej odmianie liry, Derią Türkanem. To płyta z roku 2020. Dziękuję już Państwu za dzisiejsze spotkanie. Magdalena Wojtulanic z Państwem pozostaje, a ja się żegnam. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Beata Stylińska, witam Państwa. Bohaterem cyklu jest w tym tygodniu dyrygent i pedagog Wojciech Rajski, który w najbliższą sobotę odbierze Nagrodę Polskiego Radia Diamentową Batutę. Podczas dzisiejszego spotkania maestro wspominać będzie czas swojej dyrekcji w Polskiej Orkiestrze Radiowej. Zacznie jednak od przywołania Jana Kręca i Witolda Rowickiego.
2: Jeździłem też na kursy Meisterkursen für Dirigenten w Wiedniu, czyli kursy mistrzowskie dla dyrygentów, i jeden z takich kursów prowadził Witold Rowicki. Witolda Rowickiego znałem z Filharmonii Narodowej. Wiedziałem, że był to bardzo dobry dyrygent, ale do tego jeszcze większy przywódca. Niekiedy był tak ostry do zespołu, że ja, będąc na próbach Filharmonii, wychodziłem z sali, bo nie mogłem wytrzymać, jak on mówi do muzyków. Taki był wielki. No i na tym kursie byłem bardzo ciekaw, jak to będzie, ale był bardzo miły, sympatyczny. Prowadził kurs i pewnego razu powiedział w symfonii Brahmsa, pamiętam drugi, że na początku tam Brahms coś nie tak napisał. Tu trzeba by zagrać tą na piątej strunie na kontrabasie. Kontrabasiści zagrali na piątej strunie i zabrzmiało o wiele gorzej niż bez tej piątej struny. Wersje były dwie. Albo maestro Rubicki się pomylił w swojej koncepcji, albo orkiestra także jest zagrała. Ja już w tej chwili nie jestem w stanie stwierdzić, kto miał rację, ale znając taką ortodoksyjność niektórych studentów w Niemczech i zwłaszcza w Wiedniu, że jak kompozytor coś napisał, to nie wolno nic kroseczki zmienić, no stwierdzili, że jak Rubicki Brahmsa przerabia i to nie wychodzi, czyli musi iść złym dyrygentem. I zaczęli pakować w walizki, chcieli wyjeżdżać z tego kursu. Niektórzy oczywiście, ale dyrektor Rowicki był nie tylko świetnym dyrygentem, ale świetnym przywódcą. Więc jak zobaczył, co się dzieje, zaprosił wszystkich w Wiedniu do restauracji, wszystkich studentów. To było w Grinzingu, gdzie się były najlepsze wina. Ja oczywiście nie poszedłem, bo musiałem się uczyć do koncertu. Byłem pilnym studentem, zamiast pić alkohol, to studiowałem partytury i potem wracają w nocy, tam śpiewają studenci, następnego dnia ja mówię, no jak było? Mówi, słuchaj, co tam się działo? Ja mówię, co się działo? Wszyscy się popili razem z dyrektorem. On wszedł na krzesło i powiedział, że on jest największym dyrygentem na świecie. I wszyscy w to uwierzyli i zostali na kursie. I tak kurs został uratowany. Było wesoło i dyrektor Rowicki miał taki sposób bycia, że jak niekiedy spotykałem filharmoników 10 lat później, jak on odszedł z filharmonii, to pierwsze tematy nie było, na co pan jest chory, albo jak pan się czuje, tylko wie pan co, jak Rowicki wtedy w Wiedniu albo w Ameryce, jak zrobił to, to wszyscy tylko mówili o Rowickim. Taka to była osobowość. Tak jak zawdzięczałem bardzo dużo moim profesorom w szkole, tak też dużo zawdzięczałem dyrektorowi Kręcowi, którego podpatrywałem na próbach w operze i który później polecił mnie na stanowisko pierwszego dyrygenta w Bonn. I pamiętam, tak jak wszyscy młodzi dyrygenci, to mnie też wydawało się, że wszystkie rozumy zjedliśmy, a to jeszcze do tego momentu było bardzo, bardzo daleko, no ale oczywiście wszyscy wiedzieli lepiej niż starzy mistrzowie, jak dyrygować. A starzy mistrzowie, no niekiedy robią błędy, ja też robię błędy i to jest normalne. I na pewno młodzież też patrzy i się uśmiecha ironicznie. Pamiętam taką sytuację w operze, kiedy orkiestra coś grała, dyrektor był niezadowolony i podniósł na nią głos, bo on tak często miał takim podniesionym głosem, mówił i zażądał, żeby zagrali jakoś tam inaczej pizzicato. Pizzicato, czyli palcem szarpnąć o strunę. I te pizzicata zawsze były przez wszystkie orkiestry tak lekko odwalane, nie chciało im się wibrować i tak dalej. Jak ta orkiestra zagrała to pizzicato, orkiestra operowa, to ja w życiu czegoś tak dobrego nie słyszałem. I myślę sobie, no jednak rzeczywiście mistrz. I naprawdę to pizzicato pamiętam do dzisiaj, no takiego brzmienia. Oczywiście, że na pewno Nowy Jork by zagrał tak samo, ale w każdej orkiestrze jest kilka osób, którym się tam coś niechce nie zagrają. A tutaj wszyscy jak w wojsku zagrali tak, że ja myślę sobie, to jest sztuka jednak. I mnie chyba tak nigdy takiego pizzicata nie zagrano, tak mi się wydaje. Prowadząc Polską Filharmonię Kameralną, otrzymałem propozycję profesury w Karlsruhe. I po kilku miesiącach pracy w Karlsruhe zadzwonił do mnie z Polskiego Radia dyrektor Stanisław Leszczyński i zapytał, czy bym chciał poprowadzić orkiestrę radiową w Warszawie i ją na nowo zbudować. A to była tradycja orkiestry Rachonia cały czas. Więc ja pomyślałem, że jeśli zbudować, to z wielką chęcią. Wymówiłem profesurę w Karlsruhe i pani rektor po prostu nie chciała wierzyć. Mówi do mnie tak, proszę pana, w naszej szkole jeszcze nie było wypadku, żeby ktoś wymówił profesurę. A jeszcze do tego ja miałem najlepszą profesorę w Niemczech, jaka w ogóle istniała wtedy. Najwyżej opłacano. Mówi, niech pan się zastanowi. Może pan to może połączyć. Ja mówię, nie. Nie połączę, po pierwsze, bo będę wszędzie za mało czasu i źle pracował i wymawiam. Ja akurat tydzień temu odwiedziłem w Karlsruhe starszą panią i tak wspomnieliśmy te czasy. No i objąłem orkiestrę w Warszawie. W Warszawie początki nie były łatwe, czego nie przewidziałem, ponieważ orkiestra już raz kiedyś była rozwiązana przede mną, teraz drugi, ja zakładałem trzecią orkiestrę i to odium tej niepewności i tego rozwiązywania orkiestry wisiało cały czas nad tą orkiestrą. Ludzie bali się przechodzić, że znowu może będzie rozwiązana. A do tego zarobki były bardzo niskie i pamiętam wtedy Bogusław Kaczyński prowadził operetkę warszawską. Tam się zarabiało więcej i wszyscy chcieli iść do operetki warszawskiej. Ja myślę sobie, gdzie ja jestem? Tutaj Bach, Beethoven, oni do operetki. No ale za coś trzeba było żyć. Zaczęliśmy tą orkiestrę powoli budować, robiliśmy przesłuchania. Niektórzy świetni muzycy się zgłaszali, inni słabi. Nabór nie był wielki, więc ja tak myślałem, jak ja z tego wybrnę, no ale jak już powiedziałem, że robię, to robię dalej. I zaczęliśmy orkiestrę budować i po jakimś pół roku wezwał mnie jeden z wiceprezesów, który był odpowiedzialny za orkiestrę i mówi, wie pan co, zastanawiamy się, czy ta orkiestra ma sens. A ja myślę, wymówiłem profesurę w Karlsruhe i to taką najwyższą, jaka w ogóle w Niemczech istniała. I teraz zastanawiamy się, czy moja praca w Warszawie ma sens. No ale jakoś przekonałem pana wiceprezesa wtedy, a może nie tylko ja, może tak się ułożyło, że orkiestra dalej została i stopniowo ją budowaliśmy. Do zadań orkiestry radiowej oczywiście należało robienie nagrań, co mnie bardzo też fascynowało i interesowało, dlatego że na nagraniu trzeba grać dokładniej niż na koncercie. Zawsze trzeba grać dokładniej, ale na koncercie na żywo jakiś błąd może umknąć i nawet się nie pamięta, że ten błąd był, a na taśmie nic nie umknie. Czyli trzeba rzeczywiście to robić bardzo profesjonalnie. I to mnie pasjonowało. Orkiestry wolą zawsze grać na żywo, aniż robić nagrania, zwłaszcza, że nie zawsze w czasie robienia nagrań słyszymy to, co słyszy kabina z realizatorami. Mnie się wydaje, że orkiestra gra bardzo dobrze, oni we mnie, w tym miejscu nie tak. Gramy jeszcze raz i oni we mnie tak, a my tego nie słyszymy. Ani orkiestra, ani ja. Tak często bywa, prawda? Trzeba rzeczywiście się namęczyć, żeby zrobić dobre nagranie. No, w radiu byli zawsze świetni realizatorzy, więc te nagrania wypadały dobrze. Nagraliśmy ileś minut muzyki i mnie z tych wszystkich nagrań zapadło najbardziej w pamięci nagranie koncertów skrzypcowych Lipińskiego. Nagraliśmy pierwszy, drugi, trzeci koncert. Te koncerty zostały albo na nowo zinstrumentowane, już nie pamiętam, albo jakoś doinstrumentowane, bo nie były całe w komplecie. Niemiecki kompozytor nam zrobił instrumentację chyba trzeciego koncertu. Znakomity skrzypek, pan Albrecht Bronniger, laureat konkursu Elżbiety, miał te koncerty zagrać. Graliśmy je, nagraliśmy. Wszyscy powiedzieli, że jest dobrze. Jakiś rok czy dwa lata później słucham w radiu jakiegoś utworu, myślę sobie, co to za muzyka? Ładny kawałek, skąd się znam, nie mogę sobie przypomnieć skąd, tak, coś w stylu Paganiniego, a do tego myślę sobie rewelacyjny skrzypek i rewelacyjna orkiestra. Myślę, kto tak dokładnie nagrywa akompaniamenty? Co się okazało? Lipiński, Bronniger i orkiestra radiowa z Warszawy, rzeczywiście na niezwykle wysokim poziomie. I to mi sprawiło wielką satysfakcję. A oprócz tego nagrywaliśmy też utwory repertuarowe, nagrywaliśmy symfonię, też pamiętam z takich ważniejszych rzeczy czwartą symfonię Lutosławskiego, która jest niezwykle trudna, ma takie miejsce, które właściwie nigdy nie wychodzi dobrze. I ja myślałem sobie, musi wyjść. Znalazłem receptę na to miejsce i zostało dobrze nagrane, mimo że wiedeńscy filharmonicy pod Lutosławskim nie dali rady. Filharmonia Narodowa nie dała rady tego miejsca, ale niestety nie mogę powiedzieć, jaki trik zastosowałem, żeby nam to wyszło. Także było takich naprawdę wiele wyzwań i wiele też satysfakcji. Oprócz tego robiliśmy też tournée z orkiestrą radiową. Ja, przygotowując się do naszego wywiadu, myślałem, że daliśmy kilka koncertów za granicą, a daliśmy 70 kilka. O czym w ogóle nie wiedziałem. Jakoś tak mi te pozytywne rzeczy uciekały. Zostawały mi w pamięci takie właśnie rzeczy jak przejazd na gapę albo przerwany koncert. To właśnie było z orkiestrą radiową. Graliśmy z Buninem. Koncert nie pamiętam jaki. I gramy. On już mi uprzedził, że się źle dzisiaj czuje. I w pewnym momencie Bunin nie wiedział, gdzie jest. Zaczął coś nie tak grać. Ja wyznałem zasadę, że kapitan schodzi z statku ostatni, dryguje dalej i myślę, że Bunin się złapie po dwóch taktach i tak zawsze.

0: To było ze wszystkimi solistami. A Bunin kiwa do mnie, żebym przerwał. A ja dryguję dalej i chcę go zmusić, żeby wskoczył i żeby zakończyć koncert. A on nie. I wreszcie ja nie chciałem przerwać, to on wstał od fortepianu, podszedł do mnie, pokazał miło, sympatycznie, żebym przerwał. Powiedział do publiczności, że się pomyli i że on chciałby, żeby oni usłyszeli ten utwór tak, jak powinien być zagrany, i zagrał jeszcze raz. No więc oczywiście, jak doszliśmy do tego miejsca, gdzie się Bunin pomylił, to ja już byłem cały mokry, bo myślę sobie, jak drugi raz w tym miejscu się pomyli, to już nie wiadomo, co robić. Ale Bunin się nie pomylił i zagrał do końca koncert. Więc takie rzeczy najbardziej pamiętam, a nie 70 koncertów, Koncertgebouw, między innymi w innych wielkich salach koncertowych. No i jeszcze był taki przypadek, pamiętam, gdzieś w Holandii graliśmy pierwszą symfonię Mahlera. Pierwsza symfonia Mahlera ma dwie wersje. Jest pięcioczęściowa albo cztero. Organizator zażyczył sobie wersję pięcioczęściową. Więc ja, żeby się nie przyuczać na nową partyturę, ponieważ mam pamięć optyczną i jak dryguję z nowej partytury, to się uczę od początku utworu. To powiedziałem, zadryguję cztery części z tej starej partytury, tu zrobię fotokopię, włożę i będę drygował. No i świetnie. Próby się odbyły, wszystko idzie dobrze. Ja stoję za pulpitem, a ta część, która się nazywa Blumine, była czwartą częścią. Trzecia się skończyła, ja przewracam kartkę, patrzę, nie mam wkładki. Wkładka została w garderobie. No i teraz co robić? Czy mam zejść ze sceny i powiedzieć, bardzo Państwa przepraszam, zabrakło mi partytury? Czy mam wysłać bibliotekarza, niech Pan pójdzie do garderoby i szuka mojej partytury? Ale ponieważ ja chciałem tę symfonię redagować z pamięci, tak jak często redagowałem utwory z pamięci, i zacząłem powtarzanie, bo już tę symfonię znałem, i zacząłem od tej części, której nie znałem, czyli tą część miałem opanowaną, a później z braku czasu już nie douczałem do końca, powiedziałem, ach, tam najwięksi drugują z nut, ja też mogę z nut zadrygować. Ponieważ tą część miałem na pamięć przygotowaną, no więc kiwnąłem do bibliotekarza, żeby siedział spokojnie na miejscu, zadrygowałem czwartą część i piątą z nut. Ale w takich momentach to po prostu życie staje człowiekowi przed oczami, no bo jak można zejść w Holandii w wielkiej sali z pulpitu, później zapomniałem, no nie ma czegoś takiego. No, całe szczęście, że ją miałem opanowaną, więc takie rzeczy mi zostają w głowie, ale jak mówiłem, graliśmy w największych salach. Graliśmy w Alte Oper we Frankfurcie, graliśmy w Rzymie, graliśmy w Turynie, graliśmy w Salle de la Monnaie w Brukseli, graliśmy w Koncertgebouw. Też robiliśmy wielkie tournée. No i tak w radiu przepracowałem około 13 lat i chyba bym pracował dalej, gdybym się nie dowiedział, że któraś pani prezes sprzed laty już myślała o tym, żeby zamienić orkiestrę symfoniczną na big band. Już nawet był kandydat, który miał ten big band prowadzić. I jak ja się o tym dowiedziałem, myślę sobie, znowu będą zmiany, znowu walka. Pomyślałem sobie, nie odchodzę, a i tak miałem za dużo już obowiązku, bo przeważnie byłem tak w Sopocie, w Warszawie i w jakiejś szkole muzycznej w Niemczech. No więc złożyłem rezygnację i już wtedy poświęciłem się, jeśli chodzi o orkiestrę, tylko Polskiej Filharmonii Kameralnej i dalej oczywiście uczyłem w Niemczech.
1: Na ostatnie spotkanie z maestro Wojciechem Rajskim zapraszam jutro o zwykłej porze.
2: Minęła 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Andreas Scholl.
2: W dwójce tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Kilkadziesiąt wydarzeń, w tym gale, prezentacje oper, koncerty kameralne i oratoryjne, warsztaty oraz spektakle dla dzieci złożą się na rozpoczynający się dziś w Warszawie 35. Festiwal Mozartowski. Nasze jubileuszowe wydarzenie będzie wyjątkowe, zapewnia dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Wiskert.
4: Zaczynamy Così fan tutte, nową realizacją w reżyserii Pawła Szkotaka. Potem przejdziemy przez wszystkie nasze tytuły, które dotychczas graliśmy, czyli Wesele Figara, Uprowadzenie z Seraju, Idomeneo, Czarodziejski flet, La Clemenza di Tito, ale mamy nowych dyrygentów. Będzie Alessandro De Marchi prowadził w Filharmonii Narodowej koncertowe wykonanie Don Giovanniego, gdzie zaśpiewają największe polskie gwiazdy występujące na scenach zagranicznych. Andrzej Filończyk, Krzysztof Bączyk, Adam Palka.
2: Jubileuszowy 35. Festiwal Mozartowski otworzy dziś o 19.00 w Warszawskiej Operze Kameralnej premiera opery Così fan tutte w reżyserii Pawła Szkotaka. Zwieńczeniem festiwalu będzie występ światowej sławy śpiewaczki operowej Joyce DiDonato. Gala Mozart Night odbędzie się 5 lipca. W Baranowie Sandomierskim trwa polsko-ukraiński kongres historyczny. To największe dotychczas spotkanie środowisk naukowych z obu krajów. Na miejscu jest setka badaczy i badaczek z różnych ośrodków akademickich, którzy debatują nad historią stosunków obu narodów. Dzisiejsza debata rozpoczęła się od wieku XIX, mówi dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego, które współorganizuje kongres.
5: Właśnie dlatego, żeby nieco zmniejszyć napięcia, temperaturę dyskusji, myśmy postanowili w dniu poprzednim i dzisiaj rano dyskutować o wcześniejszych epokach, po to, żeby po pierwsze ludzie zaczęli ze sobą normalnie rozmawiać, no i także po to, żeby wszyscy zrozumieli, jaki był kontekst dwudziestolecia międzywojennego i jaki był kontekst też konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej. Więc dotychczas dyskusje przebiegają bardzo owocnie. Jest naprawdę duża chęć dyskusji. Widzę też, jak historycy rozmawiają ze sobą w kuluarach, nawet te osoby, które na przykład z jakichś powodów często były w wieloletnich sporach osobistych, tutaj się godzą, więc jest to po prostu forum merytorycznych, spokojnych dyskusji. Zobaczymy, co teraz te dwie sesje przyniosą, które będą dotyczyły dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej.
2: Kongres polskich i ukraińskich historyków potrwa w Baranowie Sandomierskim do jutrzejszego wieczora. Rozpoczyna się największy w Polsce i drugi co do wielkości festiwal filmów dokumentalnych w Europie, 23. Millennium Dogs Against Gravity. Filmem otwarcia będzie Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. O szczegółach nasza reporterka Katarzyna Fitz-Williams.
6: Dokument Bez końca to opowieść o Danielu Dymińskim, który dzień po dniu przeczesuje Wisłę, próbując odnaleźć zaginionego syna Krzysztofa. To historia o nadziei, o poszukiwaniu samego siebie i rodzącej się relacji z naturą. W poszukiwaniach tych Danielowi towarzyszył reżyser Michał Marczak, mówi Karolina Marczak, producentka filmu.
7: Całymi dniami siedzieli na łódce i przeczesywali Wisłę, a wieczorami nocowali na wyspach, gdzie oprócz nich nie było nikogo.
6: Premierze filmu towarzyszy kampania Gdzie jesteś, gdy znika dziecko, gubi się cała rodzina. A podczas festiwalu po raz drugi WWF Polska przyzna swoją nagrodę bohaterowi dokumentu, który swoją działalność poświęca ochronie planety, mówi Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
8: Osobą, która dostanie tę nagrodę, jest Andrii Snær Magnason. Jest to islandzki poeta, który w swojej twórczości właśnie mówi bardzo dużo o przemijaniu, o czasie. Opowiada o lodowcach, o tym, jak zanikają. W filmie zresztą też jest bardzo wzruszająca scena, ponieważ odbywa się pierwszy w historii pogrzeb lodowca, który przestaje być lodowcem i właśnie główny bohater dostaje zadanie, żeby napisać z tej okazji parę słów.
2: Ta nagroda zostanie wręczona jutro po projekcji dokumentu o czasie, o wodzie, a w najbliższą sobotę od 15 na naszej antenie specjalna audycja Dwójka na miejscu poświęcona festiwalowi z udziałem dokumentalistów. Znany hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Tamtejszy minister spraw wewnętrznych, Dovar Božinović, podczas uroczystości w Zagrzebiu podkreślił, że to symboliczne uhonorowanie związków aktora z Chorwacją.
9: John Malkovich od lat podkreśla swoje chorwackie korzenie. Jego przodkowie pochodzili z okolic miasta Ozalj na północy kraju, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Aktor wielokrotnie odwiedzał Chorwację i angażował się w tamtejsze projekty kulturalne. Podczas wizyty w Zagrzebiu aktor spotkał się także z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovićem. Szef rządu powiedział miejscowej prasie, że cieszy się z faktu, iż John Malkovich pielęgnuje swoje korzenie i przyczynia do popularyzacji chorwackiej kultury na świecie. Władze kraju liczą, że obecność tak rozpoznawalnej postaci wśród obywateli kraju wzmocni jego wizerunek na arenie międzynarodowej. Nadanie obywatelstwa ma charakter honorowy, ale jednocześnie wpisuje się w szerszą politykę Zagrzebia, utrzymywania bliskich relacji z diasporą i osobami o chorwackich korzeniach. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
10: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
11: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
12: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
11: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
10: Reklama.

0: Studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś w audycji poświęconej architekturze znów będziemy, jak przypuszczam, rozmawiać o architekturze modernistycznej, o architekturze z drugiej połowy XX wieku, ale pewnie nie tylko, ponieważ moim gościem jest Nicola Gropier, artysta wizualny i fotograf specjalizujący się w fotografii architektury. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Czy zgadza się pan z takim określeniem, że jest pan artystą wizualnym i fotografem? Ja spotkałam się z tym, że mówi pan o sobie jako o profesjonalnym amatorze.
2: Tak, i chyba to jest najbardziej dokładne, aczkolwiek to jest bardzo nieokreślone, no bo można być profesjonalnym amatorem w bardzo dużo różnych dziedzin. No ale tutaj ja to odnośnie sztuki wizualnej i gry z tym, jak przedstawiamy rzeczywistość. Ja bym tak to określił. Fotografia to jest pewnym narzędziem. Ono nie jest zazwyczaj celem samym w sobie.
1: A dlaczego zainteresował się pan architekturą właśnie? Różne tematy pojawiają się w pana twórczości, ale takim ważnym nurtem jej jest właśnie architektura.
2: Często nad tym się zastanawiam i nie mam prostej odpowiedzi, ponieważ to potoczyło się tak stopniowo, inkrementalnie, ponieważ nie mam wykształcenia fotografa, a jednocześnie lubiłem bardzo fotografię, to moim pierwszym odruchem było chodzenie, łażenie po ulicach i fotografowanie. No to architektura wysuwa się jako najbardziej takim oczywistym tematem. Po kolei i stopniowo jakby moje zainteresowanie się skupiło na taką architekturę, która była trochę 20 lat temu uznawana za brzydka i może dlatego uważałem, że ona jest interesująca, czyli powojenny modernizm. A potem zaczynałem zrozumieć dlaczego, bo ona nosi w sobie jakby bardzo dużo jednocześnie wartości i plastycznych, nawiązania do przeszłości, odcięcia się od niej, ale też jest nośnikiem dużo idei, które uważałem, że są piękne, aczkolwiek trochę iluzoryczne, które są odniesienie do postępu na przykład. Mhm. Ale to jest bardzo szeroko, czyli to nie była taka decyzja, że nagle interesuję się architekturą, będę ją fotografować, tylko powoli i potem się buduje cały korpus, który potem znajduje takie uzasadnienie.
1: Pan łączy te swoje fotografie tematycznie, czy jak wydaje pan na przykład książkę dotyczącą domów dla kultury, to czy najpierw powstają te

0: zdjęcia, powstaje pana zainteresowanie tematem, a później ten cykl, później myślenie o tym projekcie jako o cyklu, czy odwrotnie, najpierw pan opracowuje temat i później przystępuje do pracy?
1: No ten cykl Dom dla Kultury to jest jeden z takich, może nie tyle nielicznych, ale jeden z niewielu, gdzie rzeczywiście była taka praca, która wyprzedzała bardzo dużo samo wykonanie zdjęcia. Czyli no to było jakby stwierdzenie, że jest pewne zjawisko architektoniczne, czyli architektura wspólnotowa w farmach spółdzielczych w krajach bałtyckich i w Izraelu. I dopiero potem stwierdzenie, że tych obiektów jest tyle, że można było z tego zrobić książkę, mhm. I potem znalezienie formuły, jak to zrobić, czyli zrobić takie porównywanie formalne między jednym regionem a drugim, tak aby zdjęcie były właściwie takimi odbicie lustrzane prawie w idealnym mniemaniu, albo chociażby podobne do siebie, to znaczy formalnie, bo mają dużo podobieństwa merytoryczne, ale też i właśnie bawiło mnie, że właśnie jest taka spójność między jednocześnie formą a treść. Ale bardzo często, jeżeli chodzi o architekturę i inne książki, które publikowałem na ten temat, to tak samo, to znaczy ja tak trochę obsesyjnie fotografowałem pewien typ architektury i dopiero później zdawałem sobie sprawę, że mam tak duży materiał, że mogę z tego zrobić książkę.
0: Ta forma jest chyba dla pana ważna, bo w książce Dom dla Kultury ona jest obecna, bo pan porównuje, tak jak pan powiedział, domy kultury czy domy dla kultury w kibucu. Zderza pan bardzo podobne formy tych budynków ze swoimi odpowiednikami budynków, które powstały w kołchozach w krajach bałtyckich, ale to dotyczy innych pana też prac, chociażby tego projektu Modern Forms, czy Król Olch, to już może mniej o architekturze, bardziej takie działanie czysto artystyczne, niepoświęcone architekturze, ale ta forma jest dla pana istotna.
1: No, jestem w sumie fotografem. Czy używam fotografia? Fotografia to jest jednak no, pewnie przedstawienie formalne. To jest pewnie no, zwrócenie uwagi szczególnie na tym, jak się przedstawia jeden budynek w pierwszym momencie, kiedy patrzymy na niego. Czyli nie tak, jak on się przedstawia rzeczywiście, bo w realu, no to chodzimy wokół budynku i potem wchodzimy wewnątrz niego. Czy jest to doświadczenie trójwymiarowe, gdzie jest, wszystkie zmysły są tutaj powołane. A no, jako fotograf my się skupiamy na dwuwymiar, czyli to jest pewien rzut, czy takie streszczenie, czy takie kompresowanie tego zjawiska, które jest kompleksowe, które jest architekturą, w dwuwymiar. No i jeżeli się odstawia się w odpowiednim miejscu, to można, jeżeli budynek jest tak zaprojektowany również, to można uzyskać bardzo proste formy, prostokąty, trójkąty, koła, ośmiokąty. No, formy są jest bardzo różne, ale właśnie to było takie jakby próbowanie jakby wejść w taką syntezę jednego budynku, żeby go zredukować do jego najprostszej ekspresji.
0: Ta forma, to jest bardzo ciekawe, jest bardzo istotna w pana fotografiach, w pana cyklach, w pana pracy, ale ona niesie ze sobą coś jeszcze. To znaczy pan poprzez tę formę dwuwymiarową, jak pan to określił, która jest obecna na fotografii, wchodzi w głąb. To znaczy my widzowie też jesteśmy dzięki temu zdolni to zrobić, wejść w głąb i taki trzeci, czwarty wymiar tej przestrzeni, którą pan pokazuje na fotografii, zobaczyć. Tutaj widzę też takie pana zacięcie, przepraszam za to słowo, socjologiczne. Ma pan też takie wykształcenie, bo poprzez fotografowanie tej architektury opowiada pan też o ideach, opowiada pan o tym świecie, w którym w danym momencie też czasu te budynki powstały. Bardzo mało jest tam ludzi na pana fotografiach, ale oni są obecni, to znaczy ich życie jest bardzo, mimo ich nieobecności, obecne na tych zdjęciach. Czyli to jest nie tylko forma, ale coś jeszcze.
1: Mhm. Tak, tak. No, jeżeli patrzymy, bierzemy jedno zdjęcie, przypadkowe, to ona się jakby wpisuje w szereg takich linii logicznych, bo właściwie, żeby dokompletować tą opowieść na temat formy, a zaraz wrócimy do treści, no to trzeba dodać, że też

0: Ja bardzo lubię i cenię ideę, że budynki tworzą taki rodzaj, taką sekwencję formalną, która ma swoją spójność. To znaczy, że w tych książkach, i to jest rzecz, którą ja stosowałem właśnie i w Modern Forms, i tak samo w pewnym sensie w Domu dla Kultury, ustawiam jedno zdjęcie obok drugie, gdzie będzie dwa bardzo podobne budynki. I w ten sposób każda przedkartkowanie strony odsłania inną formę, nieco podobna do poprzedniej, ale też inna. I w ten sposób można patrzeć na wszystkie formy, je
1: wyczerpywać.
0: Tak, wyczerpywać ten cały katalog form. To jest też tak trochę iluzoryczna idea, ale taki był mój zamiar, żeby wyczerpać ten zasób tych form, który też odzwierciedla też tą ideę takiej pełności, jaka jest architektura, która dotyczy wszystkich dziedzin w pewnym sensie. No i dziedziny wizualne, ale też socjologię, ale też urbanistykę, no, ekonomia, no tutaj, więc to ma też takie odzwierciedlenie trochę w tą stronę. Więc to jest jedna linia, bym powiedział, ale są dwie linie, czy plany, czy powierzchnie, a właśnie druga to będzie ta kwestia właśnie, jak ten budynek się plasuje w stosunku do miejsca, gdzie on się znajduje, ale miejsce zrozumiane nie tylko jako lokalizacja geograficzna, ale też miejsce społeczne. Czyli po pierwsze, czy to jest budynek prywatny, czy to jest budynek publiczny? I jeżeli ten budynek jest publiczny, czy rzeczywiście on jest publiczny dlatego, że on jest na przykład sfundowany przez państwa albo przez, nie wiem, samorząd, czy to on jest publiczny, bo on należy do publicznej instytucji, która go udostępnia? I to jakby daje nam stosunek jakby ja, czyli człowiek, wobec niego. Czy ja mogę rzeczywiście skorzystać z tego budynku, czy on jest w cudzysłowie do używania, czy on jest tylko tworzony, ale on nie ma służyć mnie bezpośrednio, tylko raczej jest, no, ekspresją, powiedzmy, prestiżu czy chęć, no, tworzenia coś dla siebie. I to jest dosyć istotne, dlatego że w XX wieku było bardzo dużo budynków właśnie stworzonych z myślą o ludziach. I to jest to, co ja lubię nazywać taką hojność architektury modernistycznej, która jest stworzona dla ludzi. Stąd zresztą ten tytuł Dom dla Kultury. To znaczy, że buduje się kulturę przez architekturę, czyli to jest architektura wymyślona jako rodzaj inżynierii społecznej, która nie ma tylko istnieć po to, żeby być i być takim pomnikiem, tylko ona rzeczywiście ma pewną funkcję społeczną, która przekracza jej ucieleśnieniem. I dalszy plan, no to są oczywiście kwestie zupełnie już ideologiczne, czasami iluzoryczne, może się wydawać, czyli stosunek do szeroko zrozumianej modernizmu jako ekspresję postępu, czyli że wczoraj był gorszy od dziś i że jutro będzie lepszy od dziś też. W związku z tym, że no, jest pewna udoskonalenie się, może indywidualna, ale też i grupowa, społeczna, która jest ucieleśniona w tych budynków. Pytanie teraz, czy rzeczywiście tak jest, czy nie? I tutaj, no, można dyskutować.
1: Zaraz o tym porozmawiamy. Czy czuje się pan też badaczem architektury? Bo poniekąd tak też pana pracę można odczytywać. To, do jakich wniosków dochodzimy, oglądając pana fotografię. To, jak zastanawiamy się nad każdym elementem tego zdjęcia, tego budynku, który pan przedstawia na fotografii, no może prowadzić do takich wniosków, że to jest głębokie wniknięcie w architekturę.
0: Ja nie wiem, czy jestem badaczem. No oczywiście to zależy zrozumieć, co myślimy przez to słowo. Ja bym raczej powiedział, że tylko nakierowuję uwagę widza. To jest chyba nasza po prostu misja jako artyści, że po prostu nasz zawód to jest patrzeć. I w związku z tym może patrzymy troszkę więcej, no, ponieważ my ćwiczymy to patrzenie nieustannie. I w momencie, kiedy widzimy coś interesującego, i to może być coś, co jest uznawane za zupełnie potoczne i nieinteresujące, no właśnie my mówimy, nie, to może być interesujące. Ja bardzo lubię ten cytat Flauberta, który mówi, że żeby rzecz stała się interesująca, wystarczy spojrzeć na niej wystarczająco długo. I właśnie to jest formuła, która otwiera tak szeroko wyobraźnia, dlatego że no właściwie nawet biała kartka może być interesująca. Może to jest takie nawołanie Flauberta jako pisarz do otworzenia, do jakby wymuszania swojej wyobraźni, ale to też dotyczy właściwie te zjawiska bardziej przyziemne nasze, to znaczy no, widzenie piękno, interesujące rzeczy w rzeczach, które widzimy na co dzień i na które nie zwracamy uwagę, więc to jest raczej w tą stronę.
1: Architektura modernistyczna trochę tak się miała do niedawna, że była niedostrzegana przez nas, ta powojenna, szczególnie tutaj w krajach bloku wschodniego, taka trochę spychana w zapomnienie, bo kojarzyła się dosyć źle z systemem socjalistycznym, który z reguły wspominamy niezbyt dobrze. Dlaczego modernizm pana zainteresował? No bo każdy budynek taką historię opowiada, każdemu budynkowi możemy się długo przyglądać i odczytywać z niego kolejne opowieści.
0: No ja myślę, że jest szereg powodów i szereg sposobów, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No jeżeli chodzi o formę, no to ja bardzo lubię tą śmiałość tej architektury. Można zresztą podzielić modernizm na dwa bardzo szerokie kategorie, zresztą opracowane przez Davida Crowley'ego, taki historyk architektury i sztuki designu brytyjskiego. I on mówi, że jest taki hot modernizm i cold. I ten cold to będą ta repetytywna architektura mieszkaniowa najczęściej, ale też biurowa, która właściwie nie odróżnia się za bardzo od jednej i od drugiej. Ale jest też ten hot, czyli to są te budynki, które są bardzo ekspresyjne. I modernizm pod tym względem był bardzo przełamujące bariery czy poprzeczki w stosunku do architektury z poprzednich wieków poprzez technologię. No, od połowy XIX wieku odnaleźliśmy technologie, które pozwalają na coraz śmialsze pomysły, stal i potem beton. I ten beton z połączeniem stalu możemy stworzyć formy, które są właściwie lewitują. I ja bardzo lubię ideę, że ta technologia połączona z wizją architektoniczną jakby odzwierciedla, jest takim ucieleśnieniem idei modernizmu i postępu i projektowanie się w przyszłość. Właściwie to jest ta jakby tożsamość między formą a treścią, która mi się strasznie podoba. I ona jest tym bardziej właśnie ciekawa i może wzruszająca, że tak jak mówiłem, no, czy ideę postępu nadal możemy się posługiwać jako rzecz absolutnie nie do zakwestionowania, to jest właśnie do zastanowienia się, ale w tym momencie ono stanowi, ta architektura, no, pewien świadectwo takiej upadłej idei, która jest tym piękniejsza może. I te śmiałe formy i ten beton, który jest już trochę skruszony, czy opatrzony różnymi skazami, czy śladami zabrudzeń, no to on się robi taki może trochę tragiczny w tym sensie i to nadaje mu jeszcze więcej szlachetności.
1: Też może ten upływ czasu spowodował, że mamy bardziej obiektywny stosunek do tej architektury. Już tak nie tak bardzo odnosimy ją do naszych konkretnych naszych losów sprzed 40-50 lat. Czy dla pana też jest ważne to, że ta architektura tak, czy przedwojenna, czy powojenna, modernistyczna architektura tak bardzo wychodzi, mimo tej całej swojej ideologii, wychodzi jednak do człowieka. Bardzo to jest architektura skrojona na miarę człowieka. Te przeszklenia, ten dostęp zieleni, cała urbanistyka, która pomaga człowiekowi dobrze i zdrowo żyć.
0: Mam wrażenie, że i to pewnie historycy architektury lepiej o tym opowiadali, ale z moich obserwacji wynika z tego, że przed wojną to modernizm jednak był czymś bardziej elitarny, a powojennie to się upowszechniał. I co oznacza, że był bardziej elitarny, że on był wprowadzony przez zazwyczaj bogaci ludzie i to była prywatna bardziej architektura, aczkolwiek oczywiście był już wprowadzenie taką mieszkaniówkę, chociażby pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to będzie na przykład WSM w Warszawie, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest modernistyczna, no bauhausowska nawet można powiedzieć, i ma też te wszystkie cechy, o którym właśnie mówiliśmy, czy dostęp do światła, dostęp do zieleni, dostęp do też usług typu właśnie woda, gaz i tak dalej, takie rzeczy, których nie było, czyli też idei, żeby jednak polepszyć standardy życia. Po wojennie, no to trochę jest, ale to są wyjątki. Natomiast ten wielki zryw, no to jest właśnie po II wojnie światowej, kiedy no, jest rekonstrukcja, jest też ten eksodus w stronę miast, który powoduje, że nagle jest ogromne zapotrzebowanie na mieszkania i to się rozwija drastycznie wtedy.
1: Studiował pan w Paryżu, studiował pan w Londynie. Paryż, mimo tego, że na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z architekturą modernistyczną, powojenną, to jednak przykłady takiej architektury w Paryżu również są. Londyn już bardziej jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Czy widzi pan różnicę w postrzeganiu tego dziedzictwa modernizmu powojennego w Polsce i we Francji czy Wielkiej Brytanii?
0: Tak, to jest ciekawe. No, w Polsce modernizm był jednak bardzo mocno nacechowany skojarzeniem z PRL-em. Wydaje mi się, że to 20 lat temu to było wyjątkowo silne i z tym wszystkim, co to niesie ze sobą, czyli i właśnie to są rzeczy, które się zmieniają z czasem, bo weźmy przykład no, najprostszy, czyli mieszkaniówka, czyli bloki, no to ja zawsze uważam, że one są ciekawe formalnie, przez swoją repetytywność chociażby. Ale zawsze mam wrażenie taki rodzaj, no trudny stosunek do tego typu mieszkania. Aczkolwiek teraz wydaje mi się, że one już są zupełnie zintegrowane w pejzażu architektonicznym. Z kolei w Londynie czy w Paryżu no jest stosunkowo analogicznie, ale no z tą różnicą, że jakby ten trudny stosunek nie wynika z skojarzeniami politycznymi, ale społecznymi. Czyli, że ta mieszkaniówka na zachodzie była na obrzeżach miastach, gdzie no, nie najbardziej zamożni ludzie mieszkali i gdzie też bardzo dużo różnych imigrantów i problemy, które są z nim związane. Ale widzimy też tak, że w momencie, kiedy te bloki na przykład są zniszczone z różnych powodów, no to zazwyczaj jest taki zryw, bo po prostu nawet jeżeli coś nie lubimy, to przyzwyczajamy się do tego w sensie emocjonalnym i nam jest trudno oddać w niebyt coś, gdzie mieszkaliśmy przez kilkadziesiąt lat. Więc jest moim zdaniem taki, mimo tych różnic, o których mówiłem na początku, no to jest dosyć analogiczny taki ruch w stronę takiego rodzaju sentymentu wobec tej architektury, która na pierwszy rzut oka jest kompletnie pozbawiona tego typu emocji.
1: Pana twórczość to nie tylko modernizm i brutalizm, ale również architektura współczesna, jakaś refleksja nad tą właśnie współczesną architekturą. Ja tutaj między innymi nawiązuję do projektu, który pan współtworzył na Biennale Architektury w Wenecji w 2008 roku. Wtedy zespół, który stworzył ten projekt, otrzymał Złotego Lwa w Wenecji, główną nagrodę tego Biennale. Ten projekt, ta wystawa była zatytułowana Hotel Polonia, budynków życie po życiu i to był projekt zrealizowany we współpracy między innymi z Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Trybusiem oraz z Kobasem Laksą. To była wizja przyszłości i takie zastanowienie się nad tym, co stanie się z tą architekturą współczesną, ze szkła, metalu za ileś dziesiąt lat, jak sobie z tą architekturą będziemy żyć dalej. Ja jeszcze zanim porozmawiamy o tym projekcie, muszę przytoczyć to zdanie Jeffreya Kipnisa, który był przewodniczącym wtedy jury, jego wypowiedź, która tak brzmi. Tak prostą, a zarazem inteligentną, ponadnarodową i bardzo aktualną wystawę naprawdę trudno jest zrobić, a zdjęcia pokazane w pawilonie Polonia to najpiękniejsze fotografie, jakie kiedykolwiek widzi. materiałem. Jaka jest ta rzeczywistość, którą zobaczyliście w przyszłości tych budynków, które jeszcze, przede wszystkim w Warszawie, bo to były warszawskie głównie budynki, stoją tutaj w stolicy Polski?
0: Pierwsza myśl to jest taka, że mnie się wydaje, że ta architektura się bardzo zestarzała. Co jest naprawdę zabawne w kontekście tej wystawy, ponieważ no, założenie było takie, żeby pokazywać budynki, jak one mogłyby wyglądać, jakby zmieniały swoją funkcję. Czyli, że biurowiec stał się cmentarzem, czyli, że biurowiec stał się

0: się przyjechać i zobaczyć te budynki, no to no czuć, że to są, bo to one były wtedy świeżo wybudowane, to mi się wydaje, że już czuć ten ząb czasu, że, mhm. że czuć, że to jest, właśnie to jest zabawne, że im bardziej architektura staje się, stara się być właściwie, odcinać się od przeszłości i być nowoczesna, to tym szybciej widać, jak ona jest właśnie bardzo konkretnie ulokalizowana w jednym czasie i tego czuć.
1: Kontekst tego Biennale Architektury wtedy, w 2008 roku i tej wystawy, którą zaproponowaliście w polskim pawilonie, to był kryzys ekonomiczny. Teraz bardziej myślimy o kryzysie klimatycznym, kryzysie wojennym. No, tych kryzysów jest kilka obecnie. Czy dla pana to jest ta właściwa droga architektury? Bo myślę, że trochę nieuchronna. Takie życie po życiu architektury, takie zmienianie przeznaczeń. To już jest taka bardzo aktualna myśl w architekturze, żeby nie budować nowych budynków, mm-hmm. ale zmieniać przeznaczenie. Może tak trochę przewrotnie zapytam, tak. bo wiem, że to była trochę zabawa z tą rzeczywistością na tej wystawie, ale chyba ona się spełnia trochę.
0: Tak. To znaczy, ja na samym początku powiem, że ja muszę się przyznać, że o ile się bardzo interesuję architekturą, to nie interesuję się tak bardzo współczesną architekturą. Więc jeżeli powiem jakieś głupoty, to proszę mnie wybaczyć. Ale ja mam wrażenie, obserwując to z mniej więcej daleka, że jest pewna dychotomia, takie rozwojenie jaźni, jeżeli chodzi o architekturę. Bo z jednej strony mi się wydaje, że taka świadomość no, tych kryzysów jest coraz większa i coraz głębsza przede wszystkim, że każdy to widzi, rozumie, czuje. I w związku z tym architektura się stara właśnie odnieść się do tego, żeby używać mniej materiałów, żeby one były bardziej zróżnicowane, żeby to była taka już no, architektura, która jest mądra pod tym względem, że ona... Ale z drugiej strony mam wrażenie, że też poszliśmy kompletnie w drugą stronę. Jakiś gigantyzm po prostu budynków, taka konkurencja, kto zrobi najwięcej, najszerzej, najbardziej bogato budynki. I to jest trochę zatrważające, że pomimo, jest taka bieganina w stronę ściany, kompletnie pozbawiona myśli długoterminowej. Ja to nazywam blingizacja świata, od blingu, czyli po prostu od
1: błysku,
0: czegoś, to błysku. Każdy też to widzi i a jednocześnie co możemy na tym zrobić?
1: Tak, to są jakieś takie równorzędne dwa światy. Jak wybiera pan przestrzeń, w której chciałby pan się znajdować, to raczej jest to przestrzeń miejska, wypełniona budynkami, czy raczej o obłych kształtach naturalnych, środowisko przyrodnicze, parki, lasy?
0: Ciekawe pytanie. To chyba zależy też od bardzo różnych rzeczy, ale takiej idealnej chyba przestrzeni. Tak zamykam oczy i mam wrażenie, że to jest biblioteka w domu na wsi.
1: Czyli połączenie świata człowieka z rzeczywistością przyrodniczą, bo te dwa nurty też są w pana twórczości. Bardzo lubię ten pana projekt Król Olch, który wychodzi jednak od, jest taką refleksją nad naszym stosunkiem do przyrody.
0: Tak, no Król Olch no, to w ogóle nie mówi, nie ma nic wspólnego z architekturą z kolei jednak, chociaż no...
1: Chociaż trochę chyba ma.
0: No, może trochę, bo to jest idea taka, że...
1: Jednak przetwarza się to drewno.
0: Tak, to jest w dużym skrócie to jest taka historia w obrazkach i na pierwszy obraz przedstawia taką olchę i jak mówię olchę to jest właśnie, wystarczy zamykać oczy i się ją widzi, czyli to jest taki pień i taka korona liści, idealna. Następnie ona jest ścięte i potem widzimy, jak to ten pień zostaje no, najpierw pocięty na deski, sezonowany i z tego się tworzy ostatecznie ramę, do fotografii, gdzie widać to, gdzie jest oprawione to pierwsze zdjęcie. No to jest trochę odrobinkę transgresywne, trochę przemocowe, to bo ja wszystko to zorganizowałem tak naumyślnie, ale właśnie, żeby prowokować do refleksji, że każda nasza działalność, nawet ta, która najbardziej wydaje się oddalona od wpływu

0: na środowisku ma swój koszt, chociażby właśnie oglądanie fotografii. I jakby puentę jest też informacja na temat, ile kosztowało to drzewo. I to jest właśnie najbardziej druzgocące, bo w tamtych czasach, no to było no, może 8 lat temu, tą stuletnią olchę kosztowała mi 300 zł.
1: Może nawet taniej niż ta fotografia.
0: No zdecydowanie, bo metr kwadratowy fotografii to jest jakieś 500 zł.
1: Trochę podejdę do tego projektu Król Olch jako do takiej opowieści ujętej przez pryzmat jednak architektury, jako o opowieści o materiale. Skoro mowa o materiale, drewnie, to jest też beton, który jednak jest przede wszystkim, występuje w architekturze modernistycznej, którą tak chętnie pan fotografuje. Czy to jest materiał, który się dobrze fotografuje? Czy drewno jest lepszym materiałem? Czy patrzy pan na tę fakturę, z której są te obiekty, które pan fotografuje, zbudowane, stworzone?
0: No wszystko jest interesujące. Każdy materiał, nawet plastik. Jakby są różne rzeczy. No bo jeżeli to jest zupełnie taka czysta faktura, no to rzeczywiście ona może być nieco taka nużąca, czy taka nudna. Ale wystarczy poczekać kilkadziesiąt lat. I na pewno stanie się bardzo dużo różnych rzeczy, o których nie myślimy. Jakieś pęknięcie, jakieś rysy, jakieś zabrudzenie, jakiś grzyb. Coś się wydarzy. Beton to jest na pewno jakby przykład tego typu. Plastik też będzie, ale drewno, no on ma to zintegrowane już jakby od zarania, bo on jest właśnie tym czasem. Te słoje, no to są ślady słońca i wzrostu, które się tworzą na przestrzeni lat. I to jest to piękno, że widzimy po prostu czas jako jakby zapis materialny w tym, co oglądamy.
1: Skoro mowa o czasie, to tutaj bardzo ładnie możemy przejść do pana najnowszej wystawy, która jest zatytułowana Permakryzys, która zostanie otwarta w Gdańsku 14 maja, więc już niebawem można się do tej wystawy przygotować, na nią nastawić. Dlatego skojarzyłam to z czasem, bo sam pan mówi o tej wystawie jako o refleksji nad czasem.
0: Tak, Permakryzys to jest taka może no nie monograficzna wystawa, ale dosyć, która przedstawia szereg projektów, no chyba powiedziałbym chyba 12, także jest ponad chyba 200 obiektów. Strasznie duża to jest wystawa, bardzo się cieszę. Kuratowana przez Małgosię Zwolicką. I z naszych rozmów wynikała właśnie taka refleksja, że można byłoby organizować też te moje prace na taką osi czasu, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I kluczem właśnie prowokacyjnym bardzo jest to słowo permakryzys. Kryzys jest zrozumiany normalnie, zazwyczaj, jako punktowym wydarzeniem, które się wydarza i potem się rozwiązuje. Ale my żyjemy obecnie właśnie w tym permakryzysie. Słowo zresztą tworzone z okazji Brexitu przez Brytyjczycy, którzy widzieli, że po prostu jeden kryzys się zaczyna, a następnie się tworzy i się kończy. Jakby wszystko się miesza i teraz zresztą tak jak pani powiedziała, no my żyjemy, to nie jest tak, że skala problemów jest większa, tylko że one się nakładają na siebie no w sposób no taki, że nie, trudno jest wierzyć, że jeszcze jeden problem musimy rozwiązać.
1: Wydaje mi się, że w obecnym czasie trudno jest uwierzyć w życie bez kryzysu, pozbawione kryzysu, tak, bo one to, nas otaczają.
0: To jest cecha tego systemowa, reżimowa tego naszego współczesnego życia. To jest takie patrzenie wstecz na prace przeważnie architektoniczne, ale właśnie, żeby patrzeć przez pryzmat właściwie tego słowa, tego kryzysu. I moja interpretacja jest taka, że te kryzysy, one znajdują swoje źródła między innymi i może najbardziej dotkliwie właśnie w modernizmie, który obiecywał nam i dał nam wierzyć w ideę niekończącego postępu, w imię którego myśmy kolonizowali własny świat i kolonizowali na bardzo szerokim zrozumieniu tego słowa, to znaczy społecznie, kulturowo, ekonomicznie, środowiskowo. A teraz właśnie mamy efekty tego. W związku z tym, dlatego ta wystawa jest, ma trzy jakby główne osie, czyli to jest przeszłość, czyli to jest obietnica tej mnogości, czyli to są Przeważnie projekty właściwie no, trochę fantasmagoryczne. To jest przetwarzania architektury, która nigdy nie została zbudowana w formie fotomontażu. Albo to jest też taki projekt Dom, który rośnie, czyli taki dom, który rzeczywiście z jednego zdjęcia na następnego nabiera więcej elewacji, dachów i kondygnacji. Tak. I ono rośnie rzeczywiście. No, więc to są te obietnice, które no, były bardzo piękne i w którym wierzyliśmy.
1: Uwierzyliśmy w utopię tak naprawdę.
0: Czy nadal gdzieś tam w to wierzymy. Teraźniejszość to jest właściwie taki bilans to, co mamy. Czyli to się składa głównie z tych fotografii Modern Forms i Modern Spaces, czyli katalog budynków modernistycznych od wewnątrz i od środka. I to jest jakby gro tej wystawy. A następnie to jest przyszłość, czyli co będzie dalej. No i niestety ta część ostatnia jest najbardziej może pesymistyczna, dlatego że ona pokazuje zarówno ruiny, ale też i powtarzalności pewnych schematów jakby cywilizacyjnych i myślenia, że niszczymy i że to, co my niszczymy, to odbudujemy i że nie mam w tym za bardzo końca. Jest też taka praca na temat sztucznej inteligencji, gdzie nie mam wytworzonych zdjęć przez AI, tylko że starałem przedstawić, jak może wyglądać AI od strony formalnej. Ostatni akcent tej wystawy, może najbardziej optymistyczny, czy taki dający takie światełko w tunelu, to są prace, które nie mają nic już wspólnego z tym. To są heliogramy, czyli to jest akurat zapis słońca na aksamicie. Coś, co ja robię już od jakiegoś czasu i to jest już bardziej transcendentalne odniesienie się do słońca jako rzecz, która totalnie nas przekracza i która na którą nie możemy patrzeć jednocześnie, ale można ją zapisać.
1: I też nie możemy bez niej żyć.
0: Tak.
1: Pojawiła się ta utopijność i chcę trochę ten temat pociągnąć, dlatego że w prawie każdym pana projekcie widzę tę utopijność w tych fotografiach, nawet jeśli pokazują architekturę modernistyczną, szczególnie w tej swojej otwartości i w tym swoim optymizmie. Mam tu na myśli na przykład Dom dla Kultury. To jednak w tym, co pan przedstawia na swoich zdjęciach, widzimy, że to była utopia, że może te idee nie przetrwały.
0: Nie, idee przetrwały. Ich ucieleśnienie były bardzo rozczarowujące. Ja bym tak to opisał. I ciekawe w tym, co pani mówi, ja tak spostrzegam to napięcie między ideą a jej ucieleśnieniem, bo idea jest nieskazitelna, ona zostanie. Nieważne, jak ona zostanie wdrożona, ona po prostu jest. Właśnie to, co jest drastyczne, dramatyczne i bolesne, to jest to konfrontacja między tymi ideami, które, tak jak mówię, one są piękne i zostają piękne. I w sposób, jak one są wdrożone, z tym trudem i z tym wysiłkiem, który człowiek może włożyć w tym, żeby to było ładnie i no, nie zawsze to się udaje, albo najczęściej to się nie udaje i na końcu właśnie mamy rezultat, w którym żyjemy, albo właściwie mamy ruiny, które też na swój sposób są piękne, bo one właśnie przedstawiają to napięcie i ten czas i w jaki sposób to się ucieleśnia ostatecznie.
1: Wystawa Permakryzys już niebawem zostanie otwarta, 14 maja. O godzinie 18 jest wernisaż, a miejsce tej wystawy to Gdańska Galeria Fotografii przy Muzeum Narodowym. Tę wystawę będzie można oglądać do 6 września, więc jeszcze jest dużo czasu, ale to nie jedyna pana wystawa w najbliższych miesiącach.
0: Tak, no tego samego dnia biorę udział w wystawie poświęconej sztucznej inteligencji w kamienicy Hilara Majewskiego w Łodzi, kuratorowana przez Adam Mazur. I tam, co ciekawe, pokazuje bardzo podobny obiekt jak w Gdańsku. No a w czerwcu biorę udział w takiej biennale Manifesta, która w tym roku odbywa się w Zagłębie Rury, a kuratorem takiej, to jest ogromne wydarzenie, chyba jest 80 artystów, wydaje mi się, ale ta jedna część, gdzie zostałem zaproszony kuratorką, jest Anda Rotenberg i Krzysztof Kościuszuk, polscy kuratorzy tej części, tej wystawy. No a też przy okazji, skoro właśnie mowa o rzeczach, które można oglądać, to też nieustannie zapraszam do Łazienek Królewskich, gdzie są heliogramy w sali Salomona, czyli to jest ten zapis słoneczny, o którym mówiłem.
1: Tak, to bardzo ciekawe. Też można przy okazji właśnie wiosny to obejrzeć. Ale ja jeszcze o to Zagłębie Rury zapytam tak. I o manifesta.
0: No, założenie manifesty, bo to jest biennale, które podróżuje, było na Cyprze, w Atenach, w Kosowo w poprzednich latach. No a w tym roku zostało właśnie wybrane Zagłębie Rury, konkretnie miasto Bochum, i Essen i Duisburg. I należy, znaczy to jest nasze zadanie jako artyści, żeby się odnieść do miejsca. Tak. I jeszcze co bardziej ciekawe, wszystkie wystawy mieszczą się w nieużywanych kościołach już. Także to ona ma taki wymiar no, paraduchowy, można powiedzieć. Aczkolwiek jeśli o mnie chodzi, no to po bycie takim no, badawczym, no to zdawałem sobie, znaczy uderzało mnie to jakby jaki ślad został węgiel. No to znaczy no, to jest najprostsze skojarzenie, a jednocześnie tak silne, że trudno mi było się do niej nie odnieść. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tego węgla w zasadzie już nie ma.
1: Ale odbiło się na życiu mieszkańców i też na architekturze, na przestrzeni.
0: Tak, czuć, że jest pewien brak, jest pewna depresja w sensie takim zarówno fizycznym, mechanicznym, że dziura jest wykopana, ale też i społeczna. Że czuć, że jeżeli przebywam w Warszawie, no to czuję energię. Jeżeli przebywam w Zagłębie Rury, to czuję takiego spowolnienia. Takiego, no, i to się, mi się wydaje, to są sprawy energetyczne, bym powiedział, ale to się to bardzo mocno czuje.
1: Bardzo dziękuję o swojej pracy, o swoim zainteresowaniu architekturą. Opowiadał dziś w studiu projektowym Nicolas Gropier. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia za 2 tygodnie. Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Przed nami kolejne listy Witkacego do żony Jadwigi, dokumentujące burzliwe życie uczuciowe tych dwojga. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Zakopane z 13 na 14 maja 1923. Najdroższa Nineczko, wypiłem szklankę wódki i siedzę sam w moim pokoju. Chciałem pójść na spacer, ale boję się, że matka byłaby się. Czy widziałaś, kiedy byłaby się latające dookoła miejskich latarni w ciemną noc lipcową? Nigdy i nigdy ci tego nie życzę. Rzyczę. Wszystko to nic. Wobec możliwości napisania tego listu piszę go do żony, a gdy na kogoś zawołają żoną, już ją żywcem poślubiono. Bezsens obecnej mojej sytuacji życiowej jest wprost potworny. Widziałem twoje spojrzenie przy kolacji i mam potworny wstręt. Albo jesteś kokotą w entym stopniu, albo stwarzasz nieistniejący luksus w chatce trzeciej klasy za parawanem z taniego materiału. Znalazłem wyjście z tego wieczoru i piszę list do ciebie, która leżysz o 5 kroków ode mnie, oddzielona małostkowością wyobrażeń o innym życiu. I wierz mi, że teraz jest to prawie obojętne dla mnie, a moją matkę mogę usposobić dowolnie w zależności od konstelacji. Wiem na pewno, że gdybym był bardzo znanym człowiekiem, Hamburg, Europa, Jawa, Sydney, nigdy nie śmiałabyś postąpić ze mną tak jak dzisiaj. To samo byłoby, gdybym był księciem de Bourbon. Tak jesteś strasznie dziś daleko ode mnie. Choć dzieli nas tylko jeden korytarz. Cała seria przypadków zmusza mnie do walki z nieistniejącymi wcieleniami mego przeznaczenia. Los kłóci zawziętych półbożków, bogowie ci z dawnych czasów, uśmiechają się do siebie wśród gór pokrytych oliwkami i wrzosami spalonych słońcem ostatecznej obojętności. W tej chwili wypiję twojego wermutu i będę pisał dalej. Wyrzucam puste butelki jak nieboszczyk O'Brien przez okno Hispanioli. Czyż na to zamienia się twoja przeze mnie przeczuwana, przez ciebie milcząco obiecywana fantastyczność życia? Gdzież są te, właśnie te, a nie inne rzeczy, które dosyta sycą rytarda z rojówną, kiedy w dżdżdżdżystą noc błądzą homoseksualnie po pagórach Chocholowskiej Doliny? Ten problem był zabójczy dla tkwiącego po uszy w życiu biednego Gucza. Co mnie to wszystko obchodzi i obchodzić może? Czyż nie rozumiesz tych wymiarów, w których kontemplacja zwiędłej trawki na stokach gubałówki zastąpi ci auto na rivierze i tłum wybałwochwalczonych bubków, burbonów, burbów, burbalkich i bur albo nie bur kaki ala kakich? W każdym razie dla siebie, niestety nie dla ciebie. Rozwiązałem cudownie dzisiejszy wieczór. Jutro przedstawia absolutną ciemność. Nie wysilam się pisząc to. Zupełnie. Miałem szaloną ochotę na twoje towarzystwo, bez względu na wszelkie erotyczne objawy. Zachowałaś się jak głupia gęś, czy też kwoka urodzona z księżniczki de Bourbon. Prawdopodobnie nigdy ci tego nie daruję. Od dzisiejszego wieczoru możliwe jest. Zależało tak wiele. Nigdy się o tym nie dowiesz. I gdyby nie ten list, nigdy byś nie wiedziała o tym, że kąt w bliskości środka ma mały łuk, a dalej może urość aż w nieskończoność. I teraz ty myślisz, że piszę to, co chcę? Mogę sformułować ohydne słowo. Wszystko, co chcę. I zrobię to. W powieści, którą mam napisać. No, zobaczysz jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Jesteś biedna, malutka, potworkowata istota zabłąkana wkoło moich wydarzeń, których nigdy nie pojmiesz. A jednak był czas, że wierzyłem w ciebie. Muszę, zmuszony przez ciebie, ominąć twoje małe zakrętki i na przekór sobie i innym stworzyć siebie z boku. A jak to będzie wyglądać, dowiesz się z różnych pośmiertnych enuncjacji, które i tak cię nigdy nie obejdą, nie obchodzą i tak dalej. Bądźmy dla siebie tajemnicami, aż póki żądza automobilowych rozbłyśnięć strojów, pończoch, szpilek i edredonowych kolczyków nie zamieni cię w ten raj wzbogaconego gudlaja, o którym tak często marzysz w mojej obecności. Odpocznij, wylecz się z kataru płuc w moim towarzystwie, a potem możesz być czym chcesz. Kamieński? Nie myśl tylko, że jestem idiotą. Czemu nigdy mnie nie zrozumiesz? Odpowiedź bardzo prosta. Bo nie chcesz. A teraz parę słów prawdy po małej przerwie. Już 4 razy przestałem cię kochać i zacząłem na nowo. System zakrętek działa idealnie. Rzuciłem wszystko na jedną kartkę, nie kartę. To wszystko mogło spuchnąć aż w nieskończoność. Nie mogłem zdecydować się sam. Postawiłem to na tak niepewną kartkę, wyciągniętą przez papugę na jarmarku w miasteczku X, jak ty. A teraz czekam. Jestem bezsilny wobec mego losu życiowego. I czekam wyroku sił nieznanych, które są we mnie. Wiem, że 1000-kroć nieszczęśliwszym byłbym, ale o tym nie mogę pisać. Wszystko... Znowu kropki. Myśl, co chcesz, myśl, że cię nawet okłamuję. Cóż to jest wobec tego wieczoru, w którym mnie tak obrzydliwie opuściłaś? Ja dobrze widzę twoją twarz, kiedy patrzysz na matkę, ciotkę, willę Tatry i świerki w słońcu. Widzę twarz bogatego Żyda, który ci daje automobil na imieniny. I nic mnie to nie obchodzi. Wierz mi, że nic. Dziś piszę to zupełnie na zimno. Mimo, że się programowo urżnąłem. W ogóle... Czuję tak szalony wstręt do życia, że nic nie jest w stanie go zmniejszyć. Ani spotęgować. Może nigdy do nikogo nie pisałem tak otwarcie, ale to dlatego, że po 9 lat zdawało mi się, że cię naprawdę kocham. A teraz nie wiem nic. Bawię się jakimiś kulkami. Dlaczego kulkami? I boję się tylko kary doczesnej za wszystkie zbrodnie, które popełniłem. A jeśli mnie opuścisz... Ale przecie dawno, już w dzień orgii Łzanów, kiedy ci się oświadczyłem, programowo mnie opuściłaś. Miałaś prawo. Nie kochałem cię wtedy tak jak teraz. Ale czy kocham cię teraz? To jest piekielne pytanie. Wierz mi, że nigdy nic złego nie zrobiłem bez prowokacji. Jestem zdolny nawet do wielkich poświęceń. Ale pewnych rzeczy nie znoszę. Tak jak cebuli, widoku karalucha lub fałszu. Coś jest w tobie utajonego, przyczajonego, co nie jest godne tego, jak ja się do ciebie odnoszę. Odnoszę. Kogo? Za co? Znowu piję wermut. Odnoszę cię w tej chwili na bok. Za cenę paru wieczorów. Nigdy jeszcze nie pisałem do nikogo tak szczerze i istotnie. Całuję cię na dobranoc, najdroższa Nineczko. I życzę ci bardzo bogatego i tak dalej. Wszystko, co napisałem, jest zupełną blagą. Pijanego. Chwilowo opuszczonego przez wszystkich. Tego. Nic temu nie wiesz. Nie? I bądź zawsze tą samą, jak zwykle, Niną. Świat kiedyś otworzy ci wszystkie wyjścia na nieskończoność szczęśliwych przypadków. Jednego wymagam od mojej żony. Żeby mnie nigdy nie okłamywała. Za to Nie zabiję jej nigdy. Całuję cię bardzo serdecznie. Twój Staś. PS. Możliwe, że jestem i byłem zawsze wariatem, ale nie chcę zamienić tego na żadną przytomność. Chcę mi się spać. Idę spać. Cóż jest lepszego nad sen? Zazdroszczę ci, że śpisz już tak dawno. I zauważ, że cały czas nic nie napisałem o tak zwanej sztuce. List ten jutro wyślę, nie czytając.
1: Do listów Witkacego czytanych przez Krzysztofa Gosztyłę wrócimy jutro o 13:50.
3: Koncert w porze lunchu.

Dzień dobry, witam Państwa, Klaudia Baranowska. Nasz program nadal realizuje Magdalena Wojtulanic. Dzisiaj wracamy na Międzynarodowy Festiwal Dierdi Enescu w Bukareszcie, gdzie 9 maja 2025 roku w sali rumuńskiego Ateneum wystąpiła Antwerpska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Emanuela Czeknawuriana. Zaprezentowała wtedy program poświęcony muzyce Johannesa Brahmsa. Wczoraj słuchaliśmy koncertu skrzypcowego D-dur op. 77 z Simone Lamsmą w partii solowej, a dzisiaj zabrzmi druga część tamtego wieczoru, czwarta symfonia e-moll op. 98. Ostatnia symfonia napisana przez Brahmsa i to jedno z najważniejszych dzieł późnego romantyzmu. Brahms ukończył tę symfonię latem 1885 roku w austriackim Mürzzuschlag, niewielkiej miejscowości w Styrii, gdzie spędzał wakacyjne miesiące na komponowaniu. Był wtedy u szczytu sławy, ale jednocześnie coraz wyraźniej odczuwał ciężar tradycji i historii gatunku symfonii. Czwarta symfonia okazała się jego ostatnią. Po jej ukończeniu nigdy więcej nie wrócił do tej formy. Można traktować ją więc jako dzieło o charakterze pożegnalnym, bo to muzyka pełna refleksji, melancholii i świadomości przemijania, ale pozbawiona romantycznej egzaltacji. To symfonia niezwykła również dlatego, że Brahms w bardzo osobisty sposób łączy tu romantyczną ekspresję ze swoją fascynacją muzyką dawną. Kompozytor był znawcą twórczości barokowej, renesansowej, kolekcjonował dawne manuskrypty, studiował muzykę Jana Sebastiana Bacha. Niezwykle wyraźnie słychać to w finale czwartej symfonii, monumentalnej pasakalni zbudowanej na ośmiotaktowym temacie zaczerpniętym z kantaty Bacha u Schmidera pozycja 150 Nach dir, Herr, verlanget mich. Z krótkiego, surowego motywu Brahms tworzy cykl 30 wariacji, które prowadzą muzykę od skupienia i chłodu, aż do dramatycznego finału o niemal tragicznym charakterze. Już współcześni kompozytorowi zauważyli niezwykłość tego zakończenia. Hans von Bülow nazwał czwartą symfonię 10 Beethovena, widząc w niej dzieło o wyjątkowej sile duchowej. Z kolei część słuchaczy była początkowo zaskoczona jej surowością. Brahms rezygnuje tu z nadmiernej efektowności, a emocje ukrywa pod niezwykle precyzyjną architekturą muzyczną. Pierwsza część rozwija się niemal organicznie z krótkiego motywu opadających tercji, który powraca później w różnych przekształceniach. Druga przynosi spokojniejsze, bardziej liryczne brzmienie z charakterystycznym kolorytem waltorni i instrumentów dętych. Trzecia, jedyna, niezwykle energiczna i triumfalna część całej symfonii wyróżnia się niemal tanecznym rozmachem i rozbudowaną obsadą perkusji, rzadko spotykaną u Brahmsa. No a finał to wspominana już rozbudowana pasakalia. Przed nami to dzieło, czwarta symfonia e-moll, op. 98 Johannesa Brahmsa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej w Antwerpii pod dyrekcją Emanuela Czeknawuriana.

Tak było na festiwalu Dirdi Enescu w Bukareszcie, w rumuńskim Ateneum 9 maja 2025 roku. Antwerpska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Emanuela Czeknawuriana. Za nami czwarta symfonia E-moll, opus 98 Johannesa Brahmsa. Muzyka pełna napięcia, melancholii, powściągliwej emocjonalności, charakterystycznej dla późnego stylu Brahmsa. Czwarta symfonia Brahmsa jest dziełem wyjątkowym także dlatego, że kompozytor łączy tu romantyczną ekspresję z fascynacją dawną muzyczną formą. Finał oparty na pasakali inspirowanej muzyką Bacha pokazuje, jak Brahms potrafił budować wielką symfoniczną narrację z krótkiego, powracającego motywu. Tak zakończył się koncert w Bukareszcie rok temu. Pierwszej połowy słuchaliśmy wczoraj. To był koncert skrzypcowy D-dur op. 77 z Simone Lamsmą w partii solowej. No a dzisiaj druga część, czwarta symfonia E-moll. A teraz na zakończenie naszego spotkania w koncercie w porze lunchu przeniesiemy się do świata muzyki Jana Sebastiana Bacha, który tak fascynował i inspirował Brahmsa. Posłuchamy słynnej szakony z drugiej partii D-moll, już mi dare pozycja 104, w transkrypcji na fortepian Igora Levita, no i w jego nagraniu. To pianista, którego interpretacje przepełnione są intelektualną przenikliwością i niezwykłą umiejętnością budowania długiej narracji muzycznej i dramaturgii. W jego ujęciu muzyka Bacha zyskuje szczególną głębię i wewnętrzne napięcie oparte na barwie, frazie i subtelnej pracy z czasem i ciszą.

0: To była szakona z drugiej partity demol Jana Sebastiana Bacha, Uschmidera pozycja 1004, w opracowaniu na fortepian i interpretacji Igora Lewita. Muzyka Bacha właśnie zamyka nasze dzisiejsze spotkanie, ale nie przypadkowo, bo do bachowskiej sztuki polifonii, wariacyjności i architektonicznego myślenia o formie powracał nieustannie przecież Johannes Brahms. Szczególnie wyraźnie słychać to było w finale czwartej symfonii e-moll, której monumentalna pasacaglia wyrasta bezpośrednio z fascynacji muzyką dawną. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska. Miłego dnia i do usłyszenia.
1: Tu program drugi Polskiego Radia. Jest 15:00.
2: Muzyka

Dzień dobry Państwu. Nasz program realizuje Katarzyna Filc-Wojtkowska, a przy mikrofonie Mariusz Gradowski. Dzisiaj świętujemy, dokładnie bowiem dzisiaj, 7 maja 1956 roku, przyszła na świat Ann Dudley, a więc świętujemy okrągłe rocznicy tej brytyjskiej kompozytorki muzyki filmowej, także oczywiście instrumentalistki, która w latach 80. była jednym z filarów bardzo ważnego zespołu, zespołu Art of Noise. I od utworu w wykonaniu tej grupy zaczynamy. Ma on jednak jak najbardziej telewizyjno-filmowe konotacje, bez dwóch zdań. Jest chyba tak znany, że nie trzeba go zapowiadać.

Słynny fragment ze ścieżki Henry'ego Mancini'ego do serialu Peter Gunn. Temat grany przez wielu, między innymi przez gitarzystę Duane'a Eddy'ego. To jeszcze pod koniec lat 50., w latach 60. również to było w jego repertuarze. No a wiele, wiele lat później, w połowie lat 80., grupa Art of Noise zaprosiła gitarzystę ponownie do studia, aby jeszcze raz się z tym tematem zmierzyć. Ta jego charakterystyczna barwa gitary pozostała, ale to, co wokół niej, to jest już znak rozpoznawczy grupy Art of Noise. Grupy powstałej w Londynie w roku 1983. Początkowo jako projekt skupiony wokół Trevora Horna, ale ostatecznie grupa nabrała zespołowych rumieńców, jeśli mogę tak powiedzieć. Paul Morley, Gary Langen, J.J. Jęczalik, to jest muzyk o polskich korzeniach, i nasza dzisiejsza bohaterka Ann Dudley. Brzmienie i praktyki kompozytorsko-wykonawcze tej formacji od początku opierały się na szeroko prowadzonych poszukiwaniach w zakresie nowej sztuki, jaką wówczas było samplowanie, elektroniczne programowanie dźwięku i takaż produkcja nagrań. Zespół bardzo szybko zdobył rozgłos dzięki takim przebojom w gruncie rzeczy, które były z jednej strony chwytliwe, z drugiej strony taneczne, ale z trzeciej strony pokazywały te nowe możliwości, jakie oferowały samplery. Takie kompozycje jak Beatbox, jak Close to the Edit, czy też jak ta trzecia kompozycja, która za chwilę zabrzmi, ten trzeci wielki przebój, który jest wymieniany jednym tchem obok tych dwóch pozostałych. Kompozycja Moments in Love. Ten utwór znalazł się na albumie Who is Afraid of Art of Noise. To oczywiście nawiązanie do słynnego tytułu Kto się boi Virginia Woolf. No właśnie, kto się bał w tamtym czasie, kto niepokoił się rozwojem technologii, mógł patrzeć z pewnym drżeniem na to, co robi grupa Art of Noise, no bo dla nich samplery nie miały żadnych tajemnic, ale jednocześnie ta grupa pokazywała, co nowego można z tych instrumentów wykrzesać. No i właśnie na płycie Who is Afraid of Art of Noise znalazła się ta kompozycja, ten wielki przebój. Moments in Love.

singlowa, radiowa wersja utworu Moments in Love grupy Art of Noise. Ta oryginalna prosto z albumu trwa ponad 10 minut. Jest bardzo ciekawa, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj wybierzemy tę krótszą, umieszczoną na maxi singlu, no taka, żeby jeszcze inne utwory, w których powstaniu udział brała Ann Dudley, zmieścić. No i także, żeby oczywiście dojść do jej filmowych kompozycji. Ale tymczasem jeszcze podkreślmy, że rola Ann Dudley w Art of Noise była szczególnie ważna, bo jako pianistka i aranżerka wniosła do tego zespołu to, co możemy skojarzyć z klasyczną kompozycją. I dopowiedzmy może, przez 3 lata Ann Dudley studiowała muzykę w Royal College of Music, gdzie uzyskała dyplom oraz, no to chyba ważne, nagrodę za najlepsze wyniki na swoim roku. A potem jeszcze naukę kontynuowała w King's College, gdzie uzyskała tytuł magistra. Więc te wszystkie formacje kompozytorskie, jeśli mogę tak powiedzieć, te doświadczenia związane z wykonaniem muzyki tak zwanej klasycznej, no bez wątpienia przyczyniły się do zrównoważenia takiej, powiedzmy, technologicznej i konceptualnej strony tego nowatorskiego zespołu. No w jakimś sensie popowego, możemy tak powiedzieć, chociaż jest to pop wysmakowany, poszukujący, nie tracący z oczu tego, co może podobać się szerokiej publiczności, ale jednocześnie szukający nowych środków wyrazu, nowych form ekspresji. Jako nowatorski zespół przetwarzający sample i budujący muzykę z innych kompozycji, dzisiaj to jest zupełnie oczywiste, ale na początku lat 80. to było absolutnie nowatorskie, grupa Art of Noise sięgała także po muzykę filmową i przytoczmy taki jeden przykład, moim zdaniem niezwykle udany. Był taki film, Przygody Robinsona Crusoe z 1964 roku. Brzmiała tam muzyka, którą skomponowali Robert Mellin i Gianpiero Reverbieri. Art of Noise dodało do tych brzmień smyczkowych swoje własne warstwy, głównie rytmiczne, ale także wzbogacające całości brzmienia. No to posłuchajmy tej nowej wersji, która ukazała się w roku 1989.

Robinson Crusoe. Muzyka z płyty Below the Waist, rok 1989, przetworzony przez grupę Art of Noise z N. Dudley w składzie wątki z ścieżki dźwiękowej do filmu Przygody Robinsona Crusoe z roku 1964. Oryginał to kompozycje Roberta Melina i Jean-Pierre'a Reverberiego. No ale ta nowa wersja, wersja z dodanymi warstwami elektronicznymi, wydaje mi się bardzo interesująca i pokazuje ten taki pejzażowy charakter muzyki Art of Noise. Oczywiście mógłbym tutaj przywoływać eksperymentalne kolaże, poszukiwania rytmiczne, taneczne, ale to może temat na jakąś inną audycję. Tutaj pomyślałem, że warto wskazać na to, co filmowe w twórczości Art of Noise, no bo przecież z czegoś N. Dudley korzystała i z pewnością to, co w jej macierzystej formacji działo się na próbach, na koncertach, na płytach, wpłynęło na jej komponowanie filmowe. I zanim do niego przejdę, chciałbym jeszcze pokazać, że po latach, w roku 2018, N. Dudley wróciła do muzyki Art of Noise, wydała album N. Dudley Plays the Art of Noise, czyli N. Dudley gra muzykę zespołu Art of Noise. Tam pojawiły się nowe wersje ważniejszych w rozumieniu N. Dudley utworów formacji Art of Noise. Z dominującym fortepianem, podbarwionym jedynie samplami, ścieżkami elektronicznymi, ale jednak fortepian N. Dudley dominuje. Pomyślałem, że z tej płyty warto zaprezentować kompozycję zatytułowaną Camilla.

kompozycja Camila N. Dudley z płyty N. Dudley Plays the Art of Noise. Nowa wersja, oryginał znalazł się na albumie Invisible Silence z roku 1986, to już 40 lat, ale ta wersja moim zdaniem nie ustępuje mu, a wręcz wydobywa pewne ciekawe pokłady czysto kompozytorskie. I to też jest duży atut płyty, po którą z pewnością warto sięgnąć. N. Dudley Plays the Art of Noise. Kompozytorka mówi tak. Zawsze marzyłam o tym, by zostać kompozytorką muzyki filmowej, ale nie miałam pojęcia, jak się do tego zabrać. Wszystko zaczęło się od mojej przygody z zespołem Art of Noise. Ludzie wykorzystywali nasze utwory w filmach, a po pewnym czasie proszono nas o skomponowanie muzyki do kilku produkcji telewizyjnych, filmowych. Jako że byliśmy typami pilnych uczniów, oglądaliśmy filmy i staraliśmy się skupiać na ścieżce dźwiękowej. No tak, tylko że Art of Noise zawiesiło działalność z końcem lat 80. I to właściwie przyczyniło się do tego, że N. Dudley zaczęła otrzymywać propozycje już indywidualne napisania muzyki ilustracyjnej. I najważniejszą z tych propozycji, jak sądzę, stała się ta, która opiewała na zilustrowanie serialu komediowego The World of Jeeves and Wooster. To była telewizyjna produkcja z udziałem dwóch wybitnych komików, jakimi są Stephen Fry i Hugh Laurie. W tej sztuce są wciąż wieczni i są fantastyczni w tej swojej pełnej młodości, energii. Ten serial The World of Jeeves and Wooster wykorzystywał ukochane przez Brytyjczyków opowiastki P.J. Woodhouse'a. I były to opowieści, no, taki Sancho i Don Quixote może, czyli typ pana i jego wiernego sługi. Ten pan to mistrz elegancji Bertie Wooster, w tej roli Hugh Laurie, w tej roli, o, trochę się język może poplątać, w tej roli Hugh Laurie, czyli Dr. House, jeśli ktoś nie pamięta, to ten aktor później wcielił się w postać tego znakomitego, choć trudnego lekarza, no ale właśnie za młodu grał Bertiego Woostera. No a roztropnym lokajem Bertiego Woostera, Reginaldsem Jeevesem, był Stephen Fry. Rzecz absolutnie zwariowana, od spraw sercowych przez finanse do sportu, rzecz ekscentryczna z tym charakterystycznym brytyjskim poczuciem humoru. No i z muzyką, której po N. Dudley chyba się w tamtym czasie niewielu spodziewało.

like a Nagasaki, where the fellas chew tobacco and the women with your wacky woo. Muzyka z serialu The World of Jeeves and Wooster. Kompozycje oryginalne And Dudley, jak ta pierwsza, zatytułowana po prostu Jeeves and Wooster, to jest motyw przewodni, ale także opracowania i aranżacje piosenek rewiowych z lat 20. i 30., jak w przypadku tej drugiej kompozycji, kompozycji Nagasaki, Morta Dixona i Harry'ego Warrena. And Dudley zrobiła to znakomicie, świetnie słucha się tej ścieżki dźwiękowej, z której wybór ukazał się na płycie w roku 92. No i oczywiście śpiewający aktorzy Stephen Fry i Hugh Laurie. O, Hugh Laurie niejednokrotnie pokazywał i pewnie jeszcze będzie pokazywał, że potrafi śpiewać i kto wie, może jakąś audycję o śpiewających aktorach z nim w roli głównej trzeba będzie kiedyś przeprowadzić. Natomiast do podobnych brzmień, dodajmy, Ann Dudley wróciła w roku 2019 na ścieżce dźwiękowej do komedii The Hustle.

muzyka z filmu The Hustle. Filmu nie najlepszego, ale muzyki słucha się bardzo przyjemnie, szczególnie w urodziny Ann Dudley, które przypadają właśnie dzisiaj. Przypomnijmy, Ann Dudley urodziła się 7 maja 1956 roku. Ale cofnijmy się, bo film The Hustle to jest rok 2019, a my tymczasem wracamy do połowy lat 90., bo wtedy no, zdarzyło się coś niespodziewanego. Nikt się tego nie spodziewał, naprawdę. To był wstrząs, o którym czasami mówi się, że to była wielka niesprawiedliwość. Ci, którzy krytykują to, co się stało, a ci, którzy nie krytykują, tylko cieszą się, mówią, no tak, tak czasami w sztuce bywa, tak czasami bywa w zawodach, które są związane ze sztuką, tak bywa w przypadku Oscarów, że i Kopciuszek może Oscara otrzymać. Ann Dudley otrzymała Oscara za muzykę do filmu The Full Monty. Posłuchajmy tej ścieżki dźwiękowej.

muzyka Ann Dudley z filmu The Full Monty Goło i Wesoło. To było niesamowite. W sumie nie tak bardzo dawno, bo za rok 97, ceremonia Oscarowa odbyła się na początku roku 98. Wtedy były jeszcze dwie kategorie Oscarowe za muzykę. I to był rok, w którym Oscara za muzykę w filmie dramatycznym otrzymał James Horner za Titanica, pokonując wówczas Johna Williamsa za Amistad, Danny Golfmana, Philippa Glassa, Jerry'ego Goldsmitha. Dobrze, że była ta druga kategoria, bo być może rywalizując z Hornerem czy z Williamsem, Ann Dudley nie miałaby większych szans z muzyką do The Full Monty, ale nawet w jej kategorii trzeba przyznać, że pokonała bardzo ważnych twórców jak Hans Zimmer za Lepiej Być Nie Może, ponownie Danny Elfman za Men in Black, a także na przykład James Newton Howard za My Best Friend's Wedding. Niektórzy narzekali, że w ścieżce dźwiękowej do The Full Monty jest znacznie więcej piosenek i to one właściwie pchają muzycznie ten film do przodu, no ale trzeba przyznać, że i te instrumentalne kompozycje Ann Dudley doskonale wpasowały się w nastrój filmu, łączyły całość w bardzo spójny sposób, a zatem moim zdaniem Oscar zasłużony. Ale Ann Dudley wciąż pokazuje, że jest kompozytorką, która potrafi pisać rzeczy najróżniejsze i po takiej, powiedzmy, ścieżce wykorzystującej elementy muzyki reggae, tę charakterystyczną pulsację. Posłuchajmy fragmentu ze ścieżki dźwiękowej do telewizyjnego serialu The Tenth Kingdom. Coś zupełnie innego.

kompozycja Kissing Town, Ann Dudley, fragment muzyki do miniserialu fantasy z roku 2000, The Tenth Kingdom, dziesiąte królestwo. Bardzo ładne, bardzo delikatne, pokazujące, że Ann Dudley porusza się bardzo swobodnie w różnych stylach. Jeśli miałbym wskazać, i chyba nie będę w tym odosobniony, to co na razie, bo przecież Ann Dudley wciąż komponuje, to co na razie pozostaje największym muzycznym osiągnięciem tej kompozytorki, wskazałbym na muzykę do serialu Poldark, która cieszy się ogromną i chyba, nie chyba, naprawdę zasłużoną popularnością. Proszę sprawdzić. Oto dwa fragmenty ze ścieżki dźwiękowej do tego serialu.

Muzyka z serialu Poldark, Wichry Losu, lata 2015-2019. Muzyka Anne Dudley w wykonaniu The Chamber Orchestra of London pod dyrekcją samej kompozytorki. A ta pieśń to Medal and Gwyn, również skomponowana przez Anne Dudley, a zaśpiewana pięknie przez Eleanor Tomlinson. Dodajmy, że Dudley komponuje też utwory autonomiczne i choć we fragmencie tę cząstkę jej twórczości chciałbym zaprezentować. Oto utwór Chasing Rainbows, napisany dla skrzypaczki Estera Brami.

Chasing Rainbows, kompozycja Ann Dudley w wykonaniu Ester Abrami, skrzypce. I to już właściwie koniec naszego urodzinowego spotkania z twórczością dzisiejszej jubilatki Ann Dudley. Kompozytorce życzymy zdrowia, ciekawych propozycji, inspiracji telewizyjnych, filmowych, a może jeszcze coś z Art of Noise? Zobaczymy. Dziś pożegnamy się jeszcze jednym fragmentem muzyki do serialu Wichry Losu, tym razem w fortepianowej interpretacji Lang Langa. Bardzo dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska i Mariusz Gradowski.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W jak rażącym kontraście stoją wojna i wiosna, udowadnia wiersz, którego posłuchamy dziś w przekładzie Katarzyny Szwedy i interpretacji Angeliki Kurowskiej.
2: Irina Mularczuk. Bez tytułu. Cztery ściany, cztery płuca. Wdech. Nasz świat mieści się na kilku kwadratowych metrach. Ten za oknem jak ból, czai się, wstrzymuje oddech. Tylko słońce przez szybę grzeje mocniej od swetra. Pokrój serce, ciszę, cytrynę, imbir. Dosyp żartów, kurkumy, goździków. Wiosna zakłada już swój mundur. Chce ją, piękną, zieloną, dziką. Czuję ją przez beton, chorobę i chłód. Jak pąki piersi wybuchają szmaragdowym krzykiem. Śmiertelny, nienasycony, doskwiera niczym głód. A ludzie piją życie zachłannym łykiem.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, nadawany z Warszawy, jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.
0: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz. W dokumencie podkreślono, że była ona pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Monumentalne kompozycje Magdaleny Abakanowicz stanowią poruszającą refleksję nad kondycją człowieka, jego tożsamością, samotnością oraz relacjami z ludźmi, dodano. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla również zasługi Magdaleny Abakanowicz jako pedagogzki i mentorki wielu pokoleń artystów, a także ambasadorki polskiej sztuki na świecie. W 2027 roku minie 10 lat od śmierci Magdaleny Abakanowicz. W warszawskim kinie Elektronik odbędzie się dziś specjalny pokaz filmu Pod szarym niebem w reżyserii Mary Tamkowicz. To opowieść inspirowana losami białoruskiej dziennikarki i więźniarki politycznej Katsiaryny Andrejewej. Z mężem, dziennikarzem Icharem Iliaszem, który pozostaje za kratami, wciąż nie ma żadnego kontaktu. Dziś Katsiaryna Andrejewa po raz pierwszy zobaczy obraz inspirowany swoimi losami.
2: Na początku, gdy tylko zostałam uwolniona, myślałam, że po raz pierwszy obejrzę film dopiero, gdy będę razem z mężem, gdy on również zostanie uwolniony. Natomiast później zmieniłam swoje podejście i stwierdziłam, że zorganizowanie takiego pokazu, publicznego pokazu, jest kolejną szansą na to, żeby zwrócić uwagę na jego sytuację i na sytuację innych
3: mężów.
2: Oczywiście, że się trochę obawiam własnej reakcji, boję się, że się popłaczę. Natomiast gdy się przebywa przez dłuższy czas w kolonii karnej, to się człowiek uczy ukrywać własne emocje, więc mam nadzieję, że dam radę.
0: Wstęp na dzisiejszy pokaz filmu Pod szarym niebem w kinie Elektronik w Warszawie o godzinie 18 jest wolny, choć trzeba zarezerwować wejściówki. Po seansie zaplanowano spotkanie z Katsiaryną Andrejewą. Dyrygent i kompozytor Rafał Kłoczko został nowym dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi. Decyzję podjął Zarząd Województwa Łódzkiego. Zastąpi Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego, który przestał pełnić funkcję z końcem kwietnia. Rafał Kłoczko ma 38 lat. Regularnie współpracuje m.in. z Operą Śląską, La Monnaie w Brukseli, Teatrem Wielkim, Operą Narodową w Warszawie i Kapelą Gdańskiej. Za jedno z jego najważniejszych osiągnięć uznać należy, że jako pierwszy Polak pełnił funkcję asystenta dyrygenta podczas festiwalu w Salzburgu, a w kwietniu 2017 rozpoczął staż dyrygencki w Operze Wiedeńskiej. Od września 2021 roku Rafał Kłoczko był dyrektorem Filharmonii Zielonogórskiej. Kadencja nowego dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi potrwa 3 nadchodzące sezony artystyczne. Izraelski żołnierz, który zbezcześcił w Libanie figurę Matki Boskiej, zostanie ukarany dyscyplinarnie. Do incydentu doszło w chrześcijańskiej wiosce na południu kraju.
4: Na zdjęciu, które opublikowano wczoraj, a miało być zrobione kilka tygodni temu, izraelski żołnierz wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. Najprawdopodobniej doszło do tego w wiosce Debel, tej samej, w której pod koniec kwietnia izraelski żołnierz został sfotografowany przez kolegów, jak niszczy młotem figurę Jezusa. Wtedy, gdy zdjęcie wywołało kontrowersje na całym świecie, przeprosiny złożył nawet premier Izraela, a dwóch żołnierzy zostało odsuniętych od służby. Także teraz armia izraelska oświadczyła, że żołnierz, który działał niezgodnie z wartościami, zostanie ukarany. Chrześcijańskie wioski na południu Libanu także są celem ataków Izraela, choć deklaruje on, że prowadzi tam wojnę jedynie z szyickim Hezbollahem. Wczoraj z księżmi z parafii na południu spotkał się wirtualnie papież, który wyraził swoją duchową bliskość z mieszkańcami południowego Libanu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
5: Reklama. Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą.
6: 66. Kaliskie spotkania teatralne. Festiwal sztuki aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
7: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
10: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
5: Reklama.
11: 8 minut po godzinie 16. Czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie dziś 11 minut po godzinie 20. A imieniny obchodzą August, Benedykt, Jan, Ludmiła, Róża i Wincenty. Życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia. Katarzyna First-Wojtkowska, Karol Furtak, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. A zajrzymy dziś m.in. do Polskiej Opery Królewskiej.
12: Dzieło generalnie zapomniane, bardzo mało grywane, w Polsce nigdy. Nawet tak jak starałem się znaleźć nagrania, to tych nagrań tak naprawdę nie ma wiele, a muzyka jest obłędna.
11: O które dzieło chodzi? Do tej kwestii wrócimy za kilka minut. Potem cofniemy się do końcówki lat 80. Wtedy właśnie u schyłku komunizmu w Polsce i niemal całej Europie Środkowo-Wschodniej, w szarej Warszawie, na chwilę przed obradami Okrągłego Stołu, Sojka i Stańko nagrali wspaniałą muzykę, która na blisko 4 dekady popadła w zapomnienie. Sześcioczęściowa suita zaduszna znajdzie się na albumie Sojka Stańko, dokumentującym dwie jednodniowe eksperymentalne sesje nagraniowe w studiu S4. O tym niezwykłym wydawnictwie Agencji Muzycznej Polskiego Radia opowie Adam Domagała. Ta rozmowa dziś o godzinie 16.30. Ponadto zaprosimy Państwa także na wystawę Afryka – Ślady chwili.
13: Każdy wolny czas brałam aparat fotograficzny i po prostu starałam się podglądać życie Afryki.
11: Jakie są efekty tego podglądania? Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Później naszym gościem będzie Rafał Kłoczko, dyrygent, kompozytor i aranżer i nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi. Ponadto dziś także opowiemy o pracach dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego w Białymstoku.
14: Trzy tematy do wyboru. Pierwszy to taki tradycyjny, inspiracja regionem. Drugi też tradycyjny, inspiracja artystą. A trzeci zawsze mamy taki ruchomy. W tym roku były to układy.
11: W zasadzie w jakimś sensie też temat tradycyjny. 10 minut po godzinie 16:00.

0: Bomsori Kim i Rafał Blechacz słuchaliśmy finału sonaty G-moll Claude'a Debussy'ego. Kwadrans po godzinie 16. Do repertuaru Polskiej Opery Królewskiej wraca w tym tygodniu Tyton i Aurora. Operę skomponował Jean-Joseph de Mondeville w połowie XVIII wieku, kiedy we Francji trwał spór między zwolennikami stylu opery włoskiej, zwanymi bufonistami, i obrońcami opery francuskiej, czyli antybufonistami. W ubiegłym roku podczas festiwalu barokowego Polskiej Opery Kameralnej miejsce miała polska prapremiera Tytona i Aurory w reżyserii Natalii Babińskiej pod kierownictwem muzycznym Krzysztofa Garstki. Dyrygent opowiedział w rozmowie z Moniką Kopcik o wprowadzeniu tytułu na warszawską scenę.
1: Na pomysł wpadł Przemek Fiugajski, które zaproponował, bo już od długiego czasu miałem właśnie ochotę przygotować coś francuskiego. Natomiast wiadomo, że z Rameau, z Violim to są generalnie olbrzymie obsady wokalne i nie mogliśmy na to liczyć, również ze względu na wielkość składu orkiestrowego. I właśnie Przemek zaproponował Mondeville'a i okazało się, że dzieło generalnie zapomniane, bardzo mało grywane, w Polsce nigdy. Nawet tak jak starałem się znaleźć nagrania, to tych nagrań tak naprawdę nie ma wiele. A muzyka jest obłędna. W sensie to nie jest taka Francja jak Lully albo Rameau, to są takie rzeczywiście bardzo, bardzo dramatyczne opery. Tutaj mamy przykład Pastorałki heroicznej. Ona jest ciut lżejsza, można by było powiedzieć, ale ma dużo też akcentów komicznych, oczywiście ma też akcenty dramatyczne. I co ciekawe, Mondeville w ogóle nie przewidział partii dla altówek. I są tylko oczywiście skrzypce, grupa cała BC, wzmocnione instrumentami dętymi jak flety, oboje, fagot. Ale napisał to w tak wirtuozowski sposób, zresztą on był uznanym wirtuozem tamtych czasów, że no muszę przyznać, że jeżeli chodzi o technikę wykonania, stawia przed orkiestrą niesamowicie wielkie wyzwanie.
2: To konkretne dzieło, Tyton i Aurora, powstało w okresie walki bufonistów z antybufonistami. Czy to się jakoś odbija w muzyce tego dzieła?
1: Odbija się, dlatego że właśnie dzięki Tyton wszyscy opowiedzieli się po stronie francuskiej, ale warto też nadmienić, że Mondeville nie napisał tej opery tak stricte w stylu francuskim. Oczywiście ona ma bardzo dużo znamion, jeżeli chodzi o ornamentację, o recytatywy mesure, więc tam jest jakby sama podstawa architektonika jest bardzo francuska. Natomiast Mondeville bardzo, bardzo jednak posługuje się też idiomem włoskim i jeżeli chodzi o smyczki, o grupę, szczególnie skrzypiec, sposób w jaki on napisał, on rzeczywiście miejscami już odbiega od tego nurtu francuskiego, tylko jest taki bardziej, powiedzmy, eklektyczny, łączący i styl francuski ze stylem włoskim. I myślę, że cały ten spór bufonistów i antybufonistów tak naprawdę polegał na tym, że nie można się powiedzieć nigdy po jednym z nurcie, tylko łączenie tych nurtów tak naprawdę daje dzieło praktycznie idealne.
2: Jest to już kolejna realizacja tej opery, no bo tytuł wraca do Polskiej Opery Królewskiej, ale gdyby mógł pan wspomnieć troszeczkę te pierwsze przygotowania, jakie były reakcje solistów na ten repertuar dotychczas, tak jak pan wspomniał, kompletnie nieznany.
1: Dla solistów dużym problemem rzeczywiście jest wymowa języka francuskiego. My jako naród polski nie mamy tak zwanych nazali i my ich nie używamy, więc znalezienie, szczególnie dla wokalistów, jakby punktu brzmiącego i umiejętne jakby naśladowanie tych zgłosek jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Poza tym w języku francuskim mamy trzy rodzaje E, których też się trzeba nauczyć. Co innego, nawet jeżeli umiemy już to naśladować, to zapamiętać, które E jest w którym miejscu, to rzeczywiście stanowi bardzo, bardzo, bardzo duże wyzwanie. No oczywiście, jeżeli ktoś nie operuje na co dzień tym językiem, to dla Polaków jest to trudne. My jednak jesteśmy przyzwyczajeni do nurtu włoskiego, kiedy nawet jeżeli nie znamy tego języka włoskiego, to bardzo naturalnie posługujemy się melodią języka. Natomiast język francuski no, jest jednak wciąż dla nas obcy, więc to stanowi na pewno duże wyzwanie. Ornamentyka również, bo muzyka francuska charakteryzuje się mnogą ilością przeróżnego rodzaju ornamentów, więc to też oczywiście było trudne, ale przez to, że muzyka jest zachwycająca i libretto samo w sobie jest również ciekawe i instrumentacja, połączenie głosów ze słowem, głosów z orkiestrą, budowanie kolorów, różnych obrazów, dźwiękonaśladownictwo, to myślę, że każdy miał z tego naprawdę bardzo, bardzo dużo radości w trakcie przygotowań.
2: Wspomniał pan o librecie. Natalia Babińska, reżyserka tej opery, przenosi nieco pasterski wymiar w kierunku myśli oświeceniowej. Jutrzenka jest ideą czy myślą, która oświeca Tytona. Jak odnalazł się pan muzycznie też w tej realizacji, jeśli chodzi o koncepcję reżyserki?
1: Koncepcja po części jest nowatorska, dlatego że ona nie została w ogóle zamknięta jakby w epoce baroku. To, co pani powiedziała, to już jest idea oświeceniowa i Natalia Babińska starała się za pomocą symboli, jak i strojów, ruchu scenicznego nie zamykać tego w żadnej konkretnej przestrzeni, tylko dać temu jakiś taki zmysł już odrobiny nowoczesności, żeby pokazać, że wychodzimy jednak z epoki baroku i już zmierzamy w stronę klasyczną. Oczywiście już w twórczości nawet Mondonville'a to słychać, że to nie jest taki głęboki barok, tylko tam już czuć powiew świeżości czegoś nawet wręcz uproszczonego w porównaniu do ciężkiego kontrapunktu barokowego. Więc to wszystko jakby całość połączona i tej tkanki muzycznej z tą tkanką reżyserską i wizualną daje naprawdę bardzo, bardzo ciekawy efekt. Samo libretto jest bardzo dobrze napisane. Umożliwia przeprowadzenie spektaklu od samego początku do samego końca bez utraty wątku dramatycznego. Jest na tyle proste i przejrzyste, że ono naprawdę w sposób bardzo, bardzo wręcz przezroczysty ułatwia jakby przeprowadzenie całej narracji od punktu A do punktu B.
0: Będą Państwo mogli się o tym przekonać, włączając radio jutro o godzinie 19:00. Wtedy właśnie zapraszamy na transmisję Tytona i Aurory z Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii.

Chamber Orchestra of Europe i Yannick Nezet-Séguin. Słuchaliśmy szkockiej Mendelssohna, to była część druga. Teraz zmieniamy nieco skład na dużo bardziej kameralny. Za chwilę opowiemy o suicie zadusznej. Wcześniej jednak chcielibyśmy Państwa jeszcze zaprosić na podwójny recital, który odbędzie się w poniedziałek, 11 maja. Wystąpi Jehuda Prokopowicz, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego i laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Pan Jehuda wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia najpierw o godzinie 18, wtedy wykona muzykę Mozarta, Lista i Chopina i ponownie o godzinie 20, wtedy też zabrzmią utwory Chopina i Bartoka. Gdyby chcieli Państwo się wybrać na 20 do studia koncertowego Polskiego Radia, proszę do nas zadzwonić. 22 645 22 22.

0: Chiaroscuro Quartet i muzyka Ludwika van Beethovena to była finałowa część kwartetu e-moll op. 59.
1: Gość dwójki.
0: Adam Domagała, redaktor w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy dziś o Suicie Zadusznej. Wczoraj miał swoją premierę singiel, który zapowiada większe wydawnictwo, płytę, która ukaże się w drugiej połowie sierpnia. Ale musimy cofnąć się najpierw do roku 1988, do listopada, bo wtedy właśnie te nagrania powstały, a powstały dlatego, że w studiu radiowym, w studiu S4 spotkali się z tymi nagraniami.

0: 40 lat w archiwum radiowym, zarchiwizowane jak należy, to znaczy taśmy zachowały się w bardzo dobrej jakości, co pozwoliło zrobić bardzo dobrej jakości kopie cyfrowe i wprowadzić jakoś do katalogu tych nagrań archiwalnych, co bardzo często w przypadku radiowych nagrań oznacza, że archiwalne równa się niesłuchane, zapomniane, gdzieś odłożone. A trafiłem na te nagrania troszkę przypadkiem, bo wcześniej zrobiłem ogromną kwerendę, ale taką naprawdę ogromną kwerendę nagrań Tomasza Stańko radiowych, datowanych od końca lat 60. aż po początek lat 90., ale też już w nowe stulecie wchodzących, z myślą o boksie poświęconym radiowym sesjom tego artysty, który się ukazał w listopadzie zeszłego roku. I to jest tylko 6 płyt, ale archiwum przekopałem naprawdę bardzo, bardzo rzetelnie i wydawało mi się, że już więcej nie znajdę, chociaż na własny użytek stworzyłem blisko 100 katalogów w komputerze, żeby jakoś to posegregować, żeby jakoś to w czasie przestrzeni ułożyć.
1: Czyli parę boksów jeszcze mogłoby powstać.
0: Jeszcze parę boksów mogłoby powstać i pewnie powstanie. Ale akurat tej taśmy z nagraniem duetu Sojka Stańko nie znalazłem. Powiedzmy, że z powodu gapiostwa, ale tak naprawdę dlatego, że była opisana jako Sojka, a ja szukałem nagrań Stańki. Na szczęście jest ktoś taki jak Tadeusz Sudnik, legendarny realizator dźwięku. Zresztą obecny i jako realizator, i jako artysta, wykonawca w tym boksie, o którym wspomniałem. I przy którejś z naszych rozmów wspomniałem mu o różnych nagraniach Tomasza Stańko realizowanych jako przez inżyniera dźwięku, przez pana Tadeusza. I nawet sobie pozwoliłem na komentarze, że niektóre są całkiem do bani te nagrania i w zasadzie w sumie dobrze, że są w tym archiwum. I pan Tadeusz tak, no, nie wiem, czy to takie złe, rzeczywiście, jak pan mówi, ale mam tu coś lepszego. I zaczął szukać w swoim archiwum, ale się okazało, że zgubił tę płytę CDR. No ale już wiedziałem, że coś tam jest, bo powiedział oczywiście, czego szuka, więc wróciłem szybciutko do archiwum. I znalazłem tą taśmę. No i byłem zmieciony z powierzchni, bo to jest genialne nagranie. No i tak, pan Tadeusz ocalił od zapomnienia to, co sam nagrał.
1: Za chwilę posłuchamy tego krótkiego fragmentu, który zapowiada całą płytę, ale wróćmy jeszcze do późnej jesieni roku 1988. Czy wiadomo coś o kulisach tamtego spotkania? To były dwie sesje, prawda? Dwie jednodniowe sesje.
0: Dwie jednodniowe sesje. Akurat suita zaduszna powstała, nie jest to precyzyjnie opisane, powiedzmy na przełomie października i listopada i pewnie stąd tytuł tego improwizowanego w dużej mierze utworu. Ale drugi utwór, który będzie stroną B tego long playa, no i drugą częścią płyty kompaktowej, także Medulla Oblongata, powstała w lipcu lub w sierpniu, więc ta współpraca miała jakiś taki co najmniej dwuetapowy charakter. A jakie są kulisy tej współpracy? W zasadzie oczywiście już niestety ani pana Tomasza, ani pana Stanisława nie zapytamy o to, ale wiedząc o tym, jak powstawały w 80. i troszkę wcześniej także nagrania radiowe, możemy się domyślić, że to była jedna z rutynowych, bardzo wielu sesji radiowych, których bohaterami byli topowi artyści w tamtych czasach, którzy mieli do studiów nagraniowych Polskiego Radia bardzo swobodny dostęp. Niektórzy, jak Tomasz Stańko w 70. latach, byli po prostu etatowymi pracownikami radia, więc musieli nagrywać tę muzykę. Pan Stanisław Sojka w 80. latach oczywiście nie był pracownikiem radia, ale był artystą wtedy już bardzo, bardzo znanym w Polsce, próbującym kariery międzynarodowej. I przychodził do radia nagrywać różne rzeczy. Potem wybór z tych nagrań ukazał się na płycie Radioaktywny. No ale tego nawet fragmentu tych dwóch sesji nie włączył pan Stanisław do swojej płyty. No więc czas płynął, obaj byli bardzo zajęci. Te taśmy będące skutkiem spotkania po prostu kolegów w pracy, tak? Choć coś nagramy, może coś z tego wyjdzie.
1: No tak, zobaczmy, co nam się uda.
0: No i takie niepozorna, bardzo typowa sytuacja, pozostawiła po sobie no, 40 minut, ponad 40 minut genialnego improwizowania jazzmenów.
1: W tamtym momencie Tomasz Stańko był już dojrzałym mężczyzną po 40

0: 40, no, jeśli dobrze liczę.
1: Jeszcze parę lat i 50, ale tak, wtedy był już nie tylko dojrzałym facetem, ale też... No,
0: uznanym jazzmenem.
1: Tak, w wymiarze europejskim, prawda.
0: A Stanisław Sojka, cały czas młody, zdolny, był już po Blue Bluli, był już po płycie nagranej dla RCA, rozpędzał się. Jak te energie się złożyły w studiu radiowym?
1: Rozpędzał się i już zaczynał spoglądać w stronę muzyki rozrywkowej. Natomiast no, nie zapominał o tym, kim tak w głębi serca był, czyli jazzmanem, improwizatorem. Oczywiście on nigdy nie stał się i nigdy nie próbował nawet być takim typowym pianistą, wirtuozem jazzowym, ale akurat w tym przypadku to się fenomenalnie skleiło z tym, że kimś takim był Tomasz Stańko. I mamy te wszystkie partie fortepianu z takimi mocnymi gospelowo-soulowymi naleciałościami. Wszystko to jest utrzymane w takiej mocnej, kiedyś byśmy rzekli czarnej manierze, ale tak, to jest czarna muzyka, którą pan Stanisław fenomenalnie czuł. Dosyć mocno uporządkowana, dlatego że znajdziemy tam mnóstwo pomysłów, które później się przerodziły w piosenki, ale tutaj jeszcze nie są piosenkami, tylko po prostu jakimiś progresjami akordów, jakimiś
0: szkicami.
1: I na to wszystko całkiem bez przygotowania nakłada swoją trąbę Tomasz Stańko. Więc mamy dwa żywioły, które się fenomenalnie tutaj zazębiły. Jest dużo melodii, ale dużo takich też, właściwie większość momentów impresyjnych, zawieszonych gdzieś pomiędzy harmoniami, rytmami także, takiego grania ad libitum, mnóstwo jest tutaj. No jest to w pełnym tego słowa znaczeniu wolna improwizacja.
0: I to jest zapowiedź, jak wspomnieliśmy, większej całości. My za chwilę posłuchamy niespełna 3 minut tej muzyki, a co się ukaże późnym latem?
1: 21 sierpnia, czyli w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki, ukaże się album zatytułowany Sojka Stańko, po prostu. I na pierwszej stronie tego albumu będzie wspomniana suita zaduszna, 6 części. Na drugiej, druga suita, nagrana troszkę wcześniej, modula Oblongada. Podobna w charakterze, chociaż moim zdaniem troszeczkę bardziej otwarta, jeśli chodzi o eksperymentatorski jakiś tutaj aspekt. Generalnie duet fortepian, trąbka, chociaż z lekkimi wycieczkami w stronę skrzypiec, wokalizy. Nie są to piosenki.
0: Stanisław Sojka właśnie skoncentrował się przede wszystkim na fortepianie, bo grywał też na innych instrumentach.
1: No był świetnym skrzypkiem przede wszystkim.
0: Multiinstrumentalistą.
1: Jego koronnym instrumentem z czasem stał się oczywiście fortepian, na którym sobie genialnie akompaniował, ale tutaj...
0: Ale szkoła muzyczna to były skrzypce.
1: Szkoła muzyczna to były skrzypce, ale także aranżacja i kompozycja. Więc był całkowicie, no świetnie wykwalifikowany. Znaczy, spotkali się w studiu dwaj super profesjonalni artyści, tak? To nie było żadnego szukania się, może spróbuj to, może spróbuj tamto. Oni wiedzieli, co grają, jak grają i się dopasowali w swoich bardzo wysokich kwalifikacjach. Zaskakujące może być dla miłośników, zwłaszcza Stanisława Sojki, to, że to nie są piosenki, jak wspomniałem. Chociaż pewne znajome akordy tutaj wprawne ucho odnajdzie. Jest to muzyka bardzo taka, dzisiaj się mówi na to, intuicyjna. Wbrew tytułowi, suita zaduszna nie jest jakimś bardzo chmurnym, mrocznym dziełem. Zresztą część pierwsza za chwileczkę nam to udowodni, że to jest takie nowoorlańskie zaduszki, byśmy powiedzieli, bo to nie chodzi o umartwianie się, tylko o oddanie hołdu, jeśli w ogóle taka była intencja takiego afirmującego. A tytuł, jak powiedziałem, wziął się pewnie z spory roku,
0: kiedy mogło być nawiązanie do kalendarza, po prostu.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, wpisuje się to ładnie także w naszą tradycję zaduszek jazzowych. No, okoliczności są takie, że to jest pierwsza rocznica śmierci pana Stanisława. Myślę, że tych, którzy kupują jeszcze płyty, albo przynajmniej lubią je oglądać u kogoś innego, ważna informacja, że ta płyta będzie naprawdę pięknie wydana.
0: O to chciałem zapytać jeszcze na koniec, o szatę graficzną. Czego się spodziewać? Jakiego rodzaju płyty wypatrywać w sklepach?
1: Płyta będzie zapakowana w gustowną czerń, tak bym to ujął, ale nie to jest chyba najważniejsze, bo ta czerń jest tak naprawdę wypadkową tego, co jest w środku. A w środku będą dwa przepiękne, zjawiskowe portrety, które w 80-tych latach wykonał obu artystom, oczywiście niezależnie, inny arcymistrz, ale tym razem obiektywu, Andrzej Tyszko. Zamysł jest taki, żeby te, zwłaszcza jeśli chodzi o edycję winylową, żeby te printy wykonane na bardzo wysokiej jakości papierze, poddane bardzo, bardzo czułej fotoedycji, żeby można tak naprawdę z tej płyty wyjąć, z tej koperty i włożyć w ramki i jako autonomiczne dzieło sztuki zawiesić na ścianie. I mówię to zupełnie serio, tak? Te portrety są naprawdę dziełami sztuki samymi w sobie. I szczerze mówiąc, tak naprawdę po tym, jak się narobiłem, przygotowując bok z Tomasza Stańko, zbierając zdjęcia, pisząc teksty, redagując teksty, tego naprawdę jest dużo w tym drugim wydawnictwie, tak myślałem, tutaj słowa nie oddadzą tego, o co tak naprawdę chodzi w tej muzyce. Czyli znajdziemy minimum informacji takich technicznych, historycznych w środku, a takim drugim głównym daniem, oprócz oczywiście pięknie zremasterowanej przez Jacka Gawłowskiego muzyki, są te dwa zdjęcia.
0: A więc na całość czekamy do drugiej połowy sierpnia.
1: 21.
0: Tak. Teraz cieszymy się singlem, czyli pierwszą częścią suity Zadusznej. Ten utwór znajdzie się również na albumie Sojka Stańko, o którym opowiadał redaktor z Agencji Muzycznej Polskiego Radia, Adam Domagała. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

Jesień 1988 roku w studiu S4 Polskiego Radia w Warszawie spotkali się Stanisław Sojka i Tomasz Stańko i powstała m.in. suita zaduszna. To była jej pierwsza część. Całość ukaże się na płycie CD i płycie winylowej 21 sierpnia.

0: To muzyka Johanna Christopha Graupnera w wykonaniu składu kameralnego Filharmonii Drezdeńskiej. 16:50. Teraz zabieramy Państwa do Lublina, żeby jednak opowiedzieć o życiu Afryki. Wystawę Afryka, ślady chwili można oglądać w Galerii Gardzienice. Autorką prac jest Dorota Nowakowska, fotografka, reżyserka filmów dokumentalnych i wykładowczyni UMCS w Lublinie. Artystka od lat pracuje w Polsce, ale też, jak tytuł wystawy wskazuje, za granicą. Tworzy zdjęcia do filmów i do przedsięwzięć telewizyjnych, a jej twórczość wyróżnia się ciekawością świata i wrażliwością na codzienność różnych kultur. Ekspozycja pokazuje codzienne życie ludzi w Afryce.
1: Dialog z człowiekiem, z takim trochę innym kulturowo, to jest wszystko dla nas takie ciekawe. Zaglądamy, przyglądamy się i świetne kompozycje, świetne ujęcia, które intrygują, zachęcają do spojrzenia, takie właśnie nieoczekiwane. Także pierwsze wrażenie bardzo dobre.
2: Każdy wolny czas brałam aparat fotograficzny i po prostu starałam się podglądać życie Afryki. Nazywam się Dorota Nowakowska, pracuję z kamerą, jestem autorem zdjęć, fotografuję, bywam reżyserem filmów dokumentalnych. Byłam w kilku krajach Afryki. To był Mozambik, Lesoto, Tanzania, Zanzibar, Kenia i Republika Południowej Afryki. Te zdjęcia, które tutaj są na tej wystawie, to tak naprawdę to są zdjęcia z 4 lat moich podróży, ale wybrane, bo tu nie wszystkie kraje są pokazane, bo bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać nastrój tego kraju, nastrój jakby tej Afryki, tego, znaczy jakie spotykałam sytuacje, które dla mnie mają jakieś ogromne znaczenie.
3: Świetna, ale wszystko, czego dotknie Dorota, jest najlepsze, więc innego się nie spodziewaliśmy odbioru. Mi się bardzo podoba ta dziewczynka z Zanzibaru, bo to pokazuje niesamowite różnice kulturowe między nami a Afryką. Czyli dziewczynka już jest ubrana odpowiednio do religii, ma biżuterię i pomalowane brwi, co jest niesamowite.
4: Niesamowita, bardzo ciepła, tak jak atmosfera w ogóle tutaj dookoła. No i niesamowite wrażenia patrząc na to, że ten świat tam dookoła żyje trochę inaczej niż my wszyscy. I super, że ktoś może nam ofiarować taki papierek lakmusowy włożony w inny świat.
2: Pewne rzeczy się powtarzają oczywiście, tak jak w naszym życiu, czyli tam ciągle można spotkać tego samego człowieka, tego samego rybaka, który akurat w tym miejscu bierze swoją łódź, wypływa i za kilka godzin wraca i wtedy widzimy, że na przykład pokazuje nam jakiś wielki sznur ryb kolorowych. Są takie momenty, czy też miejsca, gdzie możemy zobaczyć, spotkać te same kobiety, które gdzieś tam wyciągają algi z wody oceanu. I właściwie no, chciałam pokazać takie normalne życie i wydaje mi się, że to są też takie momenty, kiedy po prostu ja, bo to jest tak, że jak się ma aparat, to jeżeli coś się pojawia, to ja czuję, że ten aparat muszę wyjąć i muszę zrobić to zdjęcie. I na tych zdjęciach są te momenty, kiedy ja czuję, że muszę zrobić to zdjęcie. One są związane również z jakąś tam historią, która gdzieś tam się wydarzyła, ale często gęsto są to momenty złapanej chwili, gdzie dzieciaki bawią się w oceanie, gdzie ktoś tam wyskakuje i chce mnie przestraszyć. Są portrety też osób. Są widoki przepiękne, bo bardzo oryginalne, ale też z elementem zawsze ludzkim. Więc no ja myślę, że staram się jakby pokazywać bardziej emocje na fotografii niż obiekt.
5: Wystawa absolutnie fantastyczna. Uważam, że Dorota posiada niezwykłą zdolność oddawania ludzkich emocji, tak jak je widzi. I my właściwie jesteśmy poniekąd, widzimy to też jej oczami. Jest to coś wspaniałego, jak pięknie oddaje ten klimat, który we wszystkich miejscach, tu akurat Afryka, ale we wszystkich miejscach, które fotografuje i wszystkich ludzi, których fotografuje, przekazuje właśnie takie głębokie emocje, które dzięki niej możemy też dzielić tutaj.
2: Teraz mamy coraz więcej kobiet, które pracują z kamerami. Ale wtedy, kiedy ja zaczynałam, to znałam 2 dziewczyny w Polsce. Na świecie już też kilka osób było, kilka kobiet, które pracowały z kamerami. I pamiętam, że no też ludzie patrzyli na mnie trochę dziwnie, ale przez to też miałam chyba ten atut, że no jest dziewczyna z kamerą, no i co ona tam chce? No ale dobra, no to niech tam przychodzi, niech robi te ujęcia. I na przykład w tych krajach, czy Afryka, czy Indonezja, gdzie niewiele kobiet pracuje w tym zawodzie, tak naprawdę ludzie są, czasami stają i patrzą, co ta dziewczyna tam trzyma ze sobą, nie? Co to za sprzęt? I wtedy jakoś tak, wydaje mi się, że w ogóle ja mam łatwiej jako kobieta, żeby do różnych miejsc, czy w Azji, czy właśnie w Afryce, czy w Indonezji dotrzeć. Mam takie wrażenie, że ludzie troszkę patrzą na kogoś dziwnego, bo są oswojeni z tym, że mężczyzna nosi tą kamerę. No i wydaje mi się, że to jest taki mój atut. Kiedyś kamera ważyła 13-14 kilo, a teraz kamera może ważyć, no tak jak aparat fotograficzny, prawda? Czyli tam, nie wiem, ze 2 kilogramy. Więc to jest duża różnica.
4: Mnie osobiście bardzo się podoba ta praca, która jest w ogóle wejściem do samego wernisażu, czyli te czarne kruki na białej plaży przy błękitnym tle i czarnym człowieku, który wchodzi do wody. Mam wrażenie, że te dwie prace chyba na mnie robią takie jedno z największych wrażeń, ale też te psy z osobą idącą i zrobione zdjęcie z góry, gdzie widać właściwie cienie i dopiero po chwili mózg zdaje sobie sprawę, że to jest tylko cień.
0: Z artystką i bywalcami Galerii Gardzienice rozmawiała Anna Kowalowa, a wystawę Afryka, ślady chwili mogą Państwo oglądać do końca maja.

0: Autopromocja.
1: Trwa kolejny sezon klubu jazzowego programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Za nami Atom String Quartet, Maciej Sikała, Kratisa Ku, Stryjo. Te wszystkie odcinki mogą już Państwo oglądać na naszym kanale YouTube. A przed nami perła polskiej wokalistyki jazzowej. Nasza ambasadorka, nasza duma Aga Zarian. Zabrzmi m.in. właśnie ten wielki przebój, który Państwo słyszą, Throw It Away. W jakiej wersji? To już w piątek o godzinie 18 na naszej antenie. Do usłyszenia, Andrzej Zieliński. A do zobaczenia w niedzielę o tej samej porze, czyli o godzinie 18 na naszym kanale YouTube.
2: Sześćdziesiąt lat temu na ekranach kin pojawiło się dzieło, które do dziś zachwyca rozmachem i aktualnością. Faraon Jerzego Kawalerowicza. Epicka opowieść o władzy, manipulacji i cenie ambicji. Dlaczego historia starożytnego Egiptu wciąż mówi tak wiele o współczesnym świecie? W audycji O wszystkim z kulturą przypomnimy kulisy powstania filmu oraz jego znaczenie dla polskiego i światowego kina. Zapraszam dziś o 19.10. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
4: Dziś w przeglądzie m.in. o najważniejszym niemieckim festiwalu teatralnym oraz premierze Meduzy w brukselskiej La Monnaie. Zacznę od informacji, której od kilku dni wiele miejsca poświęcają europejskie dzienniki, w tym francuski Le Monde. Rosja, Izrael i Stany Zjednoczone, pawilony wyrzutków, wywołują poruszenie na Biennale w Wenecji. To najważniejsze międzynarodowe wydarzenie artystyczne, które w tym roku ponownie otworzyło swoje podwoje dla Rosji, stanęło wobec licznych kontrowersji. W geście protestu z funkcji zrezygnowało nawet jury wydarzenia. Pięcioosobowy skład odmówił przyznawania nagród państwom oskarżonym o łamanie praw człowieka. Dzienniki relacjonowały także protest przed rosyjskim pawilonem, gdzie pojawił się kolorowy dym i różowe kominiarki. To członkinie Pussy Riot oraz ukraińskiej organizacji Femen zorganizowały demonstrację przeciwko obecności Rosji na jednej z najważniejszych imprez artystycznych świata. Około 50 aktywistek zablokowało wejście do pawilonu, skandując hasła przeciwko Władimirowi Putinowi i wojnie w Ukrainie. W powietrzu pojawił się różowy, niebieski i żółty dym, kolory nawiązujące do Ukrainy i feministycznego oporu. Protest trwał kilkadziesiąt minut i zakończył się bez starć z policją, choć włoskie służby uniemożliwiły demonstrantom wejście do środka. To pierwszy raz od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, gdy rosyjski pawilon wrócił do programu wydarzenia. Organizatorzy bronią jednak swojej decyzji. Podkreślają, że każde państwo utrzymujące relacje dyplomatyczne z Włochami ma prawo uczestniczyć w wystawie. Dla wielu artystów i aktywistów obecność Rosji nie jest dziś jednak neutralnym gestem artystycznym, lecz elementem propagandy. W Berlinie trwa jeden z najważniejszych europejskich festiwali teatralnych – Teatr Treffen. Szklana menażeria Tennessee Williamsa w reżyserii Jazz Woodstock Stewart spotkała się tam z entuzjastycznym przyjęciem i owacjami na stojąco. Spektakl podejmuje również temat społecznych i politycznych wstrząsów wykraczających poza sam rozpad rodziny opisany przez amerykańskiego dramaturga. O przedstawieniu na łamach Nachtkritik pisze Frauke Adrians. Od początku bohaterowie przedstawienia jawią się jako przegrani, ludzie, którym ani kariera, ani rodzina nie oferują obiecanego bezpieczeństwa i stabilizacji. To jedynie cyniczne pokusy społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na marzenia, ambicje i kobiece samostanowienie. Po trwającym 3 godziny spektaklu i kilku wyjściach zespołu na scenę, dyrektorka Teatr Treffen Nora Hartlein-Hull wręczyła nagrody debiutującej na festiwalu Woodcock Stewart oraz zespołowi Teatr Basel. Jak zauważono podczas ceremonii, ich współpraca rozpoczęła się dzięki festiwalowi młodych reżyserów Fast Forward w Dreźnie, gdzie Woodcock Stewart zdobyła nagrodę jury. W tym roku festiwal został jednak odwołany z powodu braku funduszy. Nie wiadomo, czy powróci w przyszłym roku i czy w ogóle jeszcze się odbędzie. Nie potrzeba sejsmografu, by odczuć narastające wstrząsy w świecie teatru. Konkluduje swoją recenzję Frauke Adrians. Observer prezentuje recenzję wspomnieniowej książki Siri Hustvedt poświęconej jej życiu i ponad 40-letniej relacji z pisarzem Paulem Austerem. Na brytyjskim rynku wydawniczym właśnie ukazała się publikacja zatytułowana Ghost Stories. Jest to historia dwojga młodych ludzi stojących u progu literackiej kariery. Rok po ich spotkaniu ukazał się Wynalazek samotności Austera, książka będąca jednocześnie zapisem straty i próbą zmierzenia się ze śmiercią ojca autora. Hustvedt jest autorką powieści, esejów i wspomnień. Jej książka Shaking Woman or A History of My Nerves z 2010 roku, poświęcona relacji między umysłem a ciałem, przyniosła jej uznanie w środowisku akademickim i współpracy z Weill Cornell Medical College. Ghost Stories to z kolei zapis okruchów pamięci, wspomnień młodości oraz trwającego ponad 4 dekady małżeństwa. Pozyskując uznanego kompozytora Jana Bella do stworzenia światowej premiery Meduzy, brukselska opera La Monnaie dopisała kolejny rozdział do swojej historii artystycznych ambicji. Czytamy na stronach Brussels Times. Meduza to 6. opera Bella i jak podkreślają recenzenci, jego najbardziej poruszające i najpiękniejsze, najbardziej potrzebne dzieło. Spektakl wystawiony jest po angielsku z francuskimi i niderlandzkimi napisami. Produkcja imponuje rozmachem od orkiestry po rozbudowany zespół solistów. Bell, urodzony w londyńskim East Endzie w 1980 roku, nie jest stereotypowym twórcą operowym. Dorastał raczej przy MTV niż przy Mozarcie, inspirując się narracyjną wyobraźnią takich artystek jak Kate Bush czy Annie Lennox. W centrum spektaklu znajduje się sopranistka Claudia Boyle w roli Meduzy, kreacji obejmującej całe spektrum emocji od niewinności przez doświadczenie przemocy po dziką, pełną bólu siłę. Muzyczny język, którym Bell opisuje scenę gwałtu, być może najbardziej wymagający fragment całej opery, okazuje się zaskakująco subtelny. Sugestii przemocy towarzyszy kwartet smyczkowy wykonujący dziecięcą kołysankę Meduzy, śpiewaną przez jej siostrę, jakby bohaterka rozpaczliwie próbowała uchwycić się piękna, by przetrwać to, co niewyobrażalne. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
3: Monika Pilch przeglądała dla Państwa prasę zagraniczną. Jest prawie 7 minut po 17:00.

0: Mazurek A-dur op. 17 Fryderyka Chopina przy fortepianie Jehuda Prokopowicz, który już niedługo, bo w poniedziałek 11 maja wystąpi dwukrotnie w studiu koncertowym Polskiego Radia. Rozdawaliśmy już dziś zaproszenia na godzinę 20. Mamy jeszcze kilka na 18 w poniedziałek. Więc jeśli Państwo jeszcze nie mają planów, proszę skorzystać. 22 645 22 22. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim. Jest 11 minut po godzinie 17.
1: Gość dwójki.
2: Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, a dziś wraz ze mną w studiu programu Drugiego Polskiego Radia jest Rafał Kłoczko, dyrygent, kompozytor i menadżer. Dziś jeszcze dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej imienia Tadeusza Berda. Od nowego sezonu artystycznego dyrektor naczelny Teatru Wielkiego w Łodzi, ale od wczoraj osoba pełniąca obowiązki dyrektora tej instytucji. Dzień dobry, czy ja niczego nie pomyliłem?
3: Dzień dobry. To faktycznie dosyć długie jest to wprowadzenie, no ale w tej chwili faktycznie rozpocząłem łączenie obu funkcji. Wciąż w pełni i sercem, i duchem, i ciałem skupiony na Filharmonii Zielonogórskiej, ale od wczoraj decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego, również jako pełniący obowiązki dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi, funkcję, którą i tak bym objął od 1 września po wygranym konkursie. No ale z powodu różnych ruchów kadrowych i rzeczy, o których mogliśmy przeczytać pewnie w mediach, decyzja taka, żeby już od maja zacząć się wdrażać.
2: I dziś będziemy rozmawiać przede wszystkim o Teatrze Wielkim w Łodzi i o pańskiej koncepcji na prowadzenie tej instytucji, ale pozwoli pan, że zaczniemy trochę od pańskiego artystycznego dossier. Z jednej strony kompozytor, z drugiej strony dyrygent, z trzeciej strony menadżer. Którą z tych swoich profesji de facto wskazałby pan jako profesję numer jeden?
3: To się bardzo zmienia i to niemalże jak w kalejdoskopie. Też już jako dziecko ja absolutnie nigdy nie myślałem o tym, że będę muzykiem. Gdzieś ta muzyka była dodatkiem. Ja chciałem być księgowym, ewentualnie astronomem. Pochodzę z Torunia, więc to dość naturalne. Ale kiedy już trafiłem na studia muzyczne, była to kompozycja i na tym się skupiałem. W międzyczasie poznałem maestro Janusza Przybylskiego, który zauważył we mnie dryg dyrygencki i faktycznie te kompozycje zacząłem odstawiać, mimo tego, że dość szybko zacząłem komponować, nagrywać płyty, mieć nagrody na konkursach i całkiem sporo wykonań. I poszedłem w stronę dyrygentury. Na tym się skupiałem niemalże wyłącznie. Dość szybko rozpocząłem współpracę z operami, czy z Operą Bałtycką, współpracowałem z fundacją, z którą tworzyliśmy świętojańskie wieczory operowe, kiedy jeszcze studiowałem w Gdańsku. I później cała jakaś ta artystyczna droga skupiała się wokół opery. Trafiłem do Salzburga, na Salzburger Festspiele, gdzie pracowałem przy Die Lieder Danae, Straussa, później do Opery Wiedeńskiej, najpierw na staż artystyczny, ale później zostałem już na troszkę dłużej. Później trafiłem do Brukseli, do Lamona jako asystent dyrygenta, później do Teatru Wielkiego w Warszawie. Najpierw jako asystent, później jako członek Akademii Operowej, później jeszcze jako dyrygent niektórych przedsięwzięć, a nawet biorący udział w większej liczbie rzeczy, jeżeli chodzi o organizację. Czy to 200-lecie urodzin Norwida, czy to przygotowanie we współpracy 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Tam z kolei zrobiłem aranżację jego pieśni. I tu ta kompozycja zaczęła znowu wracać coraz bardziej. Ten rok moniuszkowski to w ogóle był szalony, bo jestem ogromnym miłośnikiem muzyki polskiej, Stanisława Moniuszki w szczególności. Więc ta kompozycja, aranżacja raczej stały się dodatkiem do dyrygowania, skupionego wyłącznie na operze. Ale czas pandemii pokazał, że jednak taka funkcja wolnego strzelca jest dość niebezpieczna. Zresztą o tym, że spektakle nie odbywają się, dowiedzieliśmy się, czy ja się dowiedziałem w trakcie próby do wznowienia Halki Wileńskiej. Po prostu przyszła pewna osoba na salę i dała nam znać, że spektakl odwołany, ogłaszamy pandemię, koniec. I nagle okazuje się, że mamy problem. Oczywiście kompozycja, aranżacja pomogły mi jakoś, no nazwijmy to, przetrwać. Ale zacząłem myśleć o tym, że może to jest jednak taki znak, że trzeba pomyśleć o tym zarządzaniu bardziej. Interesowało mnie to oczywiście ze względu na sprawy księgowe i zrobiłem studia z zarządzania kulturą. Później pojawił się konkurs w Zielonej Górze i postanowiłem spróbować swoich sił.
2: Czyli de facto to pański oportunizm sprawił, że dziś jest pan także menadżerem kultury?
3: Chyba tak. Chyba to jest ten kierunek. Myślałem o zarządzaniu instytucją, ale zawsze myślałem, może jeszcze jestem za młody, może jeszcze trzeba troszkę poczekać, a jeżeli już, to pewnie na funkcję dyrektora artystycznego, no bo przecież chcę głównie dyrygować. Ale finalnie, jak już objąłem funkcję w Filharmonii Zielonogórskiej, już pomijając to, na głęboką wodę wskoczyłem, bo 1 września 2021 roku dowiedziałem się, że jest nieskończona inwestycja z funduszy unijnych, że jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia i w kwestiach wizerunkowych, i w kwestiach oczywiście finansów, no ale przede wszystkim tej nieszczęsnej inwestycji. No i jakoś mnie to pochłonęło. to było coś tak fascynującego, rodzaj być może sprawczości, czy jakiejś decyzyjności, ale i odpowiedzialności. I przez ten okres pierwszych, myślę, 2 lat dyrygentura poszła bardzo na bok. Zacząłem bardzo mało dyrygować, skupiając się głównie na administrowaniu i w tym się zakochałem.
2: Zastanawiam się, co jest nie tak z Filharmonią Zielonogórską imienia Tadeusza Berda. Co prawda w sierpniu upłynie 5 lat, odkąd objął pan stanowisko dyrektora tej instytucji, zatem kończy pan wraz z zakończeniem podpisanego te 5 lat temu kontraktu, ale pańskie nazwisko pojawiało się jako nazwisko kandydata w kilku przynajmniej konkursach w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, jeżeli chodzi o stanowiska dyrektorskie w innych instytucjach. Dlaczego zdecydował pan, że pora opuścić mury Filharmonii Zielonogórskiej?
3: To nie jest do końca tak, że ja zdecydowałem. Kontrakt kończy się 31 sierpnia 2026 roku. W sierpniu minionego roku złożyłem, zgodnie z ustawą, ze wszystkimi procedurami, wniosek, że jestem otwarty na rozmowę o przedłużeniu umowy bez konkursu. No jednak, przykro to mówić, do dziś nie dostałem odpowiedzi. W którymś momencie zacząłem myśleć, może po prostu trzeba pomyśleć o kolejnym miejscu, plus no jestem człowiekiem teatru. Nie umiem udawać, że jest inaczej. Uwielbiam tę filharmonię, tam są wspaniali ludzie. Uważam, że udało nam się wszystkim zrobić z tego bardzo ciekawy ośrodek, na fajnym poziomie, z fajnymi artystami i dobrze funkcjonujący, z dobrym wizerunkiem, ale już chyba chciałem kolejnych wyzwań. I faktycznie najpierw startowałem do Opery Królewskiej, później dostałem zaproszenie jako jeden z kandydatów na dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, co było ogromnym wyróżnieniem oczywiście, no bo jednak znalazłem się w gronie osób, które mogą objąć największą, najważniejszą, można by powiedzieć, scenę w Polsce. I to, że nie zostałem wybrany na dyrektora, nigdy nie brałem pod uwagę, że to jest porażka. Wręcz przeciwnie, tak troszkę oględnie mówiąc, ja dostałem bardzo mocne karty do ręki. Ja zostałem zauważony, więcej osób poznało to, co zrobiłem do tej pory i de facto zadziałało to na ogromny plus i w rozpoznawalności i myślę, że w jakimś kredycie zaufania ze środowiska.
2: Człowiek teatru, pan wybaczy, ale brzmi to trochę jak taki frazes. Jeśli mógłby pan zdefiniować krótko, co według pana

0: ta wspólna koncepcja, wspólna idea, żeby dojść do punktu ostatecznego, czyli do spektaklu, no jest to coś wyjątkowego. Lubię to, że te próby są dzielone, że de facto idąc do teatru spędza tam się cały dzień, że to jest jakiś taki rodzaj małej społeczności, że to są przyjaźnie często zawierane, kiedy mamy dwumiesięczną produkcję, obiecujemy sobie na koniec, że będziemy się ze sobą widywać i tak dalej, a potem zapominamy o tym, widzimy się po kilku latach, spotykając znów na kolejnej produkcji. To jest chyba to, że lubię tę atmosferę. Bardzo lubię różnorodność. To, że podchodząc znowu do kolejnego tytułu, mamy coś zupełnie innego. Czy to się zmieniła obsada, czy to się zmienił reżyser i nagle patrzymy na coś zupełnie inaczej. Nieraz myślałem o tym, że gdybym był śpiewakiem, był tenorem, na pewno bym chciał grać na scenie i grać wszystkie sceny, gdzie tylko można zrobić z siebie duże widowisko.
1: Kwestię definicji zatem mamy już, powiedzmy, za sobą. Czy są jakieś szczególne powody, dla których zdecydował się pan wziąć udział w konkursie na dyrektora akurat Teatru Wielkiego w Łodzi?
0: Zastanawiałem się przez jakiś czas, dość późno złożyłem swoje dokumenty, swoją koncepcję, ponieważ wcześniej myślałem o złożeniu dokumentów do dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Ponieważ gdzieś ta administracja mnie fascynowała, ale w którymś momencie uznałem, że bez dyrygowania, nawet w ograniczonej formie, bez skupiania się na tych działalnościach stricte artystycznych, chyba się będę męczyć. I zastanawiałem się, czy myśleć bardziej o Poznaniu, czy Łodzi. Ale Łódź jest i fascynującym miastem z racji swojej historii, jestem miłośnikiem ozdobionych kamienic, pięknych uliczek, więc Łódź naturalnie ze względu na tę infrastrukturę, na budynki mnie interesowała. Plus jest to ogromna scena, dająca rewelacyjne możliwości, jeżeli chodzi o mechanikę sceny i o wielkość, czyli to, co można tam zrobić, plus samo zaplecze, czyli kwestia sal na próby, sal baletowych. Te problemy, z którymi boryka się w tej chwili Teatr Wielki, na szczęście będzie rozbudowywany, więc będzie to inwestycja z funduszy z ministerstwa. Teatr Wielki w Łodzi tych problemów nie ma. Ma swoje, inne oczywiście. Ale mam wielu przyjaciół w Łodzi. Pracowałem tam kilkukrotnie, ale to było jeszcze jako student. A na jesieni zeszłego roku prowadziłem tam rekwiem Mozarta i chyba poczułem taką sympatię i chęć, że może to jest to. Tym bardziej, że to zbiegło się z okresem składania dokumentów.
1: Teatr Wielki w Łodzi, jak każda instytucja, ma swoje problemy i za chwilę o nich porozmawiamy. Ale skoro wspomniał pan o tym, że to instytucja bardzo duża, bardzo rozbudowana, to jednocześnie jest to dużo większy organizm do zarządzania niż Filharmonia Zielonogórska. To znaczy, Teatr Wielki w Łodzi to, o ile dobrze pamiętam, ponad 400 pracowników
0: etatowych. Prawie 450.
1: Filharmonia Zielonogórska, około setki osób. Jest rodzaj obawy przed wskoczeniem w taką, no powiedzmy, nieco głębszą wodę?
0: Oczywiście. Byłoby to nieprawdą, gdybym twierdził, że jest inaczej. Przede wszystkim ze względu na złożoność. To już nie jest dział administracyjny mieszczący się na niemalże jednym piętrze. To jest kilka pięter, to jest kilka zespołów, z których każdy ma swoje potrzeby i swoje problemy. Trudno zrozumieć tancerzom baletowym problemy pracowników orkiestry i tak samo solistów, czy administracji, czy działu technicznego. I pogodzenie tego z pewnością będzie gigantycznym wyzwaniem. Ale jednocześnie przy tych wszystkich obawach rozbudowana administracja sprawia, że będę musiał bardziej się skupić na delegowaniu obowiązków. To oczywiście będzie się wiązać z pewnością i z jakimś moim skupieniem na tych działaniach, ale także z pewnie jakimiś szkoleniami czy uczeniem się wzajemnie takich rzeczy.
1: Wspomniał pan o tej specyfice pracy z przeróżnymi zespołami artystycznymi, ale akurat w Teatrze Wielkim w Łodzi jest tak, że pewne konflikty rodzą się w ramach zespołów. Mam na myśli tę sytuację, która do mediów społecznościowych trafiła kilka miesięcy temu. Chodzi o zarzuty, które część orkiestry formułuje wobec innej części orkiestry, a które to zarzuty dotyczą złego traktowania siebie nawzajem. Teraz, w dzień po tym, jak został pan pełniącym obowiązki dyrektora tej instytucji, jaki ma pan pomysł na rozwiązywanie tego typu konfliktów, które pojawiają się, z tego co wiemy, przynajmniej w Orkiestrze Teatru Wielkiego w Łodzi?
0: Przede wszystkim nie znam jeszcze tej sytuacji od środka, a chyba nawet jeszcze bardziej przede wszystkim nie wyobrażam sobie, żeby takie rzeczy wyciekały do jakichkolwiek mediów, żeby były upublicznione. To były sprawy mobbingowe, najdelikatniejsze sprawy pracownicze, jakie mogą się pojawić. Do tego są mediatorzy, do tego są procedury, które trzeba ustalić. Czy to związane z kodeksem etyki, czy po prostu z postępowaniem antymobbingowym w danej instytucji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jest to wyciągane poza instytucję. A to, czego myślę najczęściej brakuje w takich sytuacjach, to rozmowa. Jeżeli ludzie są niezauważeni, jeżeli dyrekcja nie chce słuchać albo po prostu od razu przyjmuje jedną stronę, czy po prostu

0: przestaje być bezstronna, zaczyna się robić problem. To, co uważam, że jest ogromnym sukcesem Zielonej Górze i też związane z brakiem konfliktów, być może też, no to jest jednak 1/4 tego zespołu, który jest w Łodzi, to to, że my ze sobą rozmawiamy. Spotykamy się dość często i to zarówno z pracownikami tymi na stanowiskach kierowniczych, ale równocześnie jestem dostępny dla pracowników niższego szczebla, czy nie unikam związków zawodowych, które czasami mają złą sławę. Uważam, że ze wszystkimi da się dogadać, tylko traktując ludzi po partnersku, a nie szukając konfliktu. Wiadomo, jakie kto ma potrzeby, formułuje je, no ale trzeba też współpracować ze sobą, a nie, nie wiem, walczyć.
1: Pańskie plany artystyczne, myślę, że to coś, o czym przynajmniej pokrótce powinniśmy dziś porozmawiać, tym bardziej, że musiał pan przynajmniej w jakimś wymiarze zarysować te swoje plany, składając koncepcję do konkursu na dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Dyrektor artystyczny. Jakie ma pan plany wobec tej funkcji? Pytam o to także dlatego, że jest pan sam dyrygentem i kompozytorem.
0: Jestem również czynnie działającym artystą, ale znowu wzorem tego, co zrobiłem w Zielonej Górze, nie zamierzam zbyt często pojawiać się na scenie w Teatrze Wielkim w Łodzi, chyba że w roli osoby, która przywita publiczność. Do zbudowania relacji z zespołem, tak, oczywiście, że zadyryguję część spektakli, ale bardziej myślałbym o tych wizerunkowych, nie wiem, Sylwester, inauguracja sezonu, pewnie jakiś tytuł bardziej edukacyjny, być może w którymś momencie jakaś premiera. W tej chwili nie biorę tego w ogóle pod uwagę, bo muszę skupić się na poznaniu instytucji. Według mojej wiedzy obecny dyrektor artystyczny ma umowę jeszcze na kolejny rok. Nie znam jej treści, to jeszcze za krótko, żeby mówić o takich rzeczach, więc pojawię się, jest to część mojej koncepcji jako dyrygent. Z pewnością nie zamierzam robić z instytucji teatru jednego aktora. Jestem ostatnim osobą do tego. A jeśli chodzi o w ogóle plany repertuarowe, to uważam, że każdy teatr, a przynajmniej ten, w którym będę pracować, powinien się rozwijać wielowątkowo. W sensie postawić na filary repertuarowe, gdzie oczywiście będzie muzyka włoska, no to jest dość oczywiste w kontekście opery, ale i muzyka niemiecka. I nie mówię o tym, żebyśmy tylko grali Wolnego Strzelca czy Walkirię, ale tego jest dużo, dużo więcej. Muzyka francuska, być może ta anglojęzyczna, przestrzeń na muzykę współczesną, no bo teatr musi komentować też i dzisiejszy świat. Musimy widzieć, co się dzieje, no bo inaczej staje się rodzajem muzeum. No i oczywiście filar mi szczególnie bliski, czyli muzyka polska. Wiem, że mamy się czym pochwalić. Oczywiście, że w porządze wojennej straciliśmy mnóstwo dzieł, ale nadal wiele czeka na odkrycie, być może podobne, część partytur na rekonstrukcję. Jednak moje doświadczenia, czy z Szymonem Mechlińskim, czy z Jakubem Lisem, muzykologiem, pokazują, że takie odgrzebanie partytury, być może edycja krytyczno-źródłowa, mogą doprowadzić do dużych sukcesów. Czy jak Der Polun sein Kind, Lorzinga, to może nie muzyka polska, ale inspirowana jednak polską historią, czy Jawnuta, która dostała to International Opera Awards, którą robiłem w Poznaniu, odkryty niedawno Flis, czy Arie Nieznane, które Szymon Mechliński tak bardzo promuje. Zresztą dzięki Szymonowi Mechlińskiemu poznałem takie dzieła jak Pan Wołodyjowski z Kirmunta, dzieło, którym jestem zafascynowany. Zreinstrumentowałem 3 fragmenty i chyba jednym z moich marzeń jest to, żeby ten tytuł wrócił na scenę.
1: Co zatem poza Moniuszką i Paderewskim, jeżeli mogę podpytać o konkrety? No bo gdy myśli się o polskiej operze, no to chyba przede wszystkim te dwa nazwiska przychodzą na myśl.
0: Na pewno warto, żeby wrócił Różycki. To jest taki
1: Eros i Psyche.
0: Też mi Eros i Psyche może nie, bo już było 2 razy w Polsce. Jedno moje, później zaraz w Teatrze Wielkim. Ale tych oper jest troszkę więcej. Niedawno Beatrix Cenci wykonane w Teatrze Wielkim w Warszawie przez Martę Kluczyńską koncertowo. No pokazało, że to jest genialna muzyka. Mamy... Zresztą daleko nie szukać. Pan Twardowski Różyckiego. Rewelacyjny balet, który nie wiadomo dlaczego troszkę nam zniknął. A do tego Dołżycki, Minheimer, Skirmund, Gorski. Tych kompozytorów mamy mnóstwo, których zapomnieliśmy. Nie wiem, z czego to wynika. Z tego, że Toskę, Traviatę znamy i na to chcemy iść, ale z drugiej strony, jak my nie zaczniemy się chwalić, jako Polacy, tymi dziełami, być może na zasadzie koprodukcji, to ta muzyka po prostu zginie.
1: Wiem, że sporo uwagi poświęcił pan w swojej koncepcji prowadzenia repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi, także muzyce nowej. Rozumiem zatem, że planuje pan, by Teatr Wielki w Łodzi zaangażował się dość silnie w zamawianie nowych kompozycji operowych.
0: Zdecydowanie tak. Jesteśmy teraz niemalże w przeddzień, bo 30 maja będzie premiera w Teatrze Wielkim w Łodzi Turkusowego Potwora autorstwa Tomasza Opałki, zresztą genialnego kompozytora. Notabene pisze utwór na jubileusz Filharmonii Zielonogórskiej, więc tu się świetnie składa, bo też bardzo sprawdzone nazwisko. No ale tu mówimy o utworze o charakterze familijno-edukacyjnym, ale powinniśmy pokazywać nowe dzieła. Powinniśmy szukać, czy to przez program zamówienia kompozytorskie, czy samodzielnie. Teatr musi dzisiaj komentować rzeczywistość. Teatr musi pokazać, że cały czas się rozwija. I oczywiście będziemy mówić troszkę o innym języku kompozytorskim. Będziemy myśleć o innym rodzaju scenografii, tak, żeby przyciągać różne grupy wiekowe. Znowu moje doświadczenia pokazały, że początki z prezentowaniem muzyki nowej, tam gdzie jej de facto nie były, były trudne. I tak, mieliśmy niemalże czasem puste sale, ale po kilku latach uczciwego traktowania odbiorcy, czyli wprowadzenia, ale nie takie muzykologicznie, gdzie teraz tłumaczymy, dlaczego ma się to podobać. Nie, pozwolić na komentowanie. Jak się nie podoba, to porozmawiajmy o tym, dlaczego. Stąd też w swojej koncepcji pisałem o organizacji spotkań, być może po spektaklu, w tych emocjach na żywo, żeby porozmawiać z kompozytorem, pozwolić i na negatywne, i na pozytywne komentarze i szukać w tym kierunku. Doskonałą przestrzenią są łódzkie spotkania baletowe. Przecież teatr tańca jest już w ogóle dużo bardziej otwarty, ten teatr współczesny, a tam jest przestrzeń może na, nie wiem, 2-3 jednoaktówki, które by się zrobiło zamawiając u współczesnych kompozytorów. Być może nie muszą to być wielkie formy operowe, od razu 2- czy 3-aktowa opera, tylko 2 jednoaktówki, ale z kompozytorami, którzy przede wszystkim mają pojęcie o tym, na czym polega dramaturgia teatru, no i z twórcami, którzy wejdą na scenę i stworzą scenografię, koncepcję, która no, nie będzie oszukiwaniem odbiorcy, która będzie tworzyła prawdziwe postacie, która będzie korzystać ze zdobyczy techniki. Scena Teatru Wielkiego w Łodzi może się ruszać niemalże w każdym kierunku. To jest już kwestia tego, jak wykorzystamy to, tak żeby dla widza to było atrakcyjne. Jesteśmy dziś bombardowani masą komunikatów, jesteśmy przebodźcowani. No i de facto w teatrze też będziemy oczekiwali komunikatów czy reakcji krótkich.
1: Czyli rozumiem, że koncepcja pod tytułem zrobić wielkie show i w ten sposób obronić muzykę nową?
0: Nie, nie, nie. Absolutnie nie mówię o show w kategorii, że to jest tanie. Mówię o tym, że to ma być atrakcyjne. Że jeżeli chcemy wykorzystać scenografię multimedialną, to niech to naprawdę będzie coś z najwyższej półki. Jeżeli chcemy poprowadzić coś w kierunku bardziej filmowym, takie bardzo narracyjne, ze zbliżeniami, to zróbmy to, ale od początku do końca w pewnej koncepcji i z szacunkiem do widza, że nie bawimy się w półśrodki.
1: Na koniec poproszę pana o taką oto refleksję. Gdyby mógł pan zaprosić do Teatru Wielkiego w Łodzi jednego dyrygenta, z którym chciałby pan, żeby choć raz pracowała orkiestra tej instytucji, kto by to był?
0: Pierwsza myśl to jest Basem Makiki. To niemalże bez zastanowienia. Z jednej strony jest dość bliskiego podwórka, oczywiście, że jest masa nazwisk innych wielkich dyrygentów, ale Basem Makiki, poza tym, że to wielki dyrygent, znakomity artysta, świetny człowiek, jest zaangażowany w to, co robi. Nieważne, czy będzie w małym ośrodku, czy w dużym. Dla niego najważniejsze jest to, żeby ta muzyka była na jak najwyższym poziomie, a do tego z ogromnym szacunkiem do współpracowników. Zresztą widząc, jak ludzie chcą z nim pracować i dawać z siebie to, co najlepsze, to jest takie nazwisko, które pierwsze mi przychodzi na myśl.
1: Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Rafał Kłoczko był dziś gościem audycji Wybieram Dwójkę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Preludium do Tria z trzeciego aktu opery I Lombardia alla prima crociata Giuseppe Verdiego, Filharmonica della Scala i Riccardo Chailly. 37 minut po godzinie 17. My z Mediolanu wracamy na Podlasie. Dyplomy 2026, czyli najlepsze prace tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych imienia Artura Grottgera w Supraślu, można tradycyjnie oglądać w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Ekspozycja obejmuje realizacje z 4 specjalizacji: technik druku artystycznego, technik rzeźbiarskich, tkaniny artystycznej i realizacji intermedialnych, a także prace z zakresu rysunku i malarstwa. Można oglądać ciekawe pomysły od filmów, animacji i instalacji przez formy tkackie, grafikę i rzeźbę, aż po ceramikę i makiety. O wystawie mówi wicedyrektor do spraw artystycznych wspomnianego Liceum Sztuk Plastycznych Honorata Winceciak-Zamostna.
1: Na wystawie w tym roku widzimy prace z 4 specjalizacji nauczanych w liceum plastycznym. Prace są z tkaniny, z realizacji intermedialnych, z technik druku artystycznego, technik rzeźbiarskich oraz prace z rysunku i malarstwa. 3 tematy do wyboru. Pierwszy to taki tradycyjny, inspiracja regionem. Drugi też tradycyjny, inspiracja artystą. A trzeci zawsze mamy taki ruchomy. W tym roku były to układy. Mogą być to układy między materiami, elementami plastycznymi, ale również układy między ludźmi. Wydaje mi się, że to, co pokazaliśmy, jest naprawdę bardzo interesujące, jest to ciekawy zestaw prac. No i zapraszam do zwiedzenia tej wystawy, bo warto.
2: Moja praca jest w kącie.
3: Zofia Świrydowicz.
2: Jest zatytułowana Niewola, odpowiada na temat układy.
3: Opiszemy ją?
2: Opiszemy oczywiście. Wolą człowieczą z definicji jest świadoma chęć do działania, do podejmowania jakichś radykalnych kroków i spełniania swoich celów. To tu mamy te zdeformowane formy. Jest to ucieleśnienie wszystkiego, co ogranicza naszą wolę. Ja pracę biorę bardzo osobiście, bo moją niewolą są moje lęki, które właśnie starałam się przelać w tą brzydotę, w tą deformację. Też mamy tu takie elementy nawiązujące do właśnie konfliktu, do wojny jakiejś, przeze mnie braną jako wojnę wewnętrzną. Ale ja też zostawiam bardzo duże takie pole do własnej interpretacji, bo wydaje mi się, że dla każdego niewola znaczy zupełnie coś innego i osobistego.
3: To jest rzeźba.
2: Chociaż w moim przypadku dyplom kierunkowy i malarski jest połączony, więc oba, no zarówno malarski odpowiada na ten sam temat.
3: Ciąg dalszy to już jest akademia.
2: Z nadzieją, że znajdę się na Poznańskim Uniwersytecie, ale tak, jak najbardziej kontynuuję.
4: Tam jest praca pod tytułem Foramen. Jest to praca szydełkowana z drutu florystycznego.
3: Alicja Kumor.
4: No, długo zajął proces mi tworzenia, jest to bardzo ciężka fizyczna praca.
3: Więc... Czy to właśnie jest inspiracja naturą?
4: Po części jest to inspiracja naturą, a po części inspiracja twórczością Magdaleny Abakanowicz.
3: Czym był dla ciebie ten epizod, bo przecież to tylko część edukacji w szkole?
4: Liceum to na pewno była bardzo dobra przygoda, bardzo dobrze się bawiłam przez te 5 lat. Trochę jeszcze nie wierzę, że kończę już liceum, chciałabym, żeby to trwało jeszcze parę lat. Moment do rozwoju. Myślę, że przez te parę lat bardzo dojrzałam, że miałam okazję pracować z wielkimi mistrzami.
3: A co dalej?
4: ASP. O kierunku renowacja i konserwacja ceramiki i szkła we Wrocławiu. To by był mój wymarzony kierunek.
3: Bardzo intrygujący ten projekt. Co to takiego?
5: To suknia wykonana w całości z bioplastiku, która jest inspirowana krwioobiegiem i procesami, które zachodzą w ciele człowieka.
3: Blanka Rudzka.
5: Na początku wykonałam wiele eksperymentów z użyciem właśnie naturalnych materiałów, takich jak bioplastik. Samodzielnie go gotowałam, używając wody, gliceryny, żelatyny oraz pigmentów. Następnie przygotowane już płachty precyzyjnie wycinałam i dopasowywałam do drucianego stelażu, tak aby idealnie układały się na formie.
3: Tutaj to bijące serce naprawdę bije.
5: Tak, następnym właśnie etapem mojej pracy było przygotowanie mechanicznego serca, które ma nawiązywać do właśnie działania ludzkiego organizmu. Bardzo chciałam, aby odbiorca mógł poczuć takie połączenie z organizmem i mógł poczuć się częścią całej mojej instalacji.
3: Jaka była ocena za tę pracę?
5: 6.
3: Co dalej?
5: Dalej wybieram się na Akademię Sztuk Pięknych, więc dalej chcę kontynuować właśnie tą artystyczną podróż.
6: O tu jest to mój rysunkowy cykl, w których przedstawiam postać we wnętrzach prywatnych.
3: Karolina Hamanowicz.
6: W moim cyklu zależało mi na ukazaniu ciała jako nośnika emocji człowieka.
3: Rodzaj aktu, ale też i portretu?
4: Jest to rysunek wykonany węglem. Próbowałam wykorzystać tą technikę na różne sposoby. Najważniejszym takim środkiem wyrazu w tych pracach staje się walor, czyli nasycenie tak naprawdę ciemności tego węgla. Ja tutaj chciałam ukazać taką grę pomiędzy ekspozycją a prywatnością. W tym wnętrzu to właśnie jak ona trzyma ten koc, który częściowo ją zakrywa, ale z drugiej strony widzimy całe jej ciało.
3: Jak się po raz pierwszy widzi swoje prace w zawodowej galerii sztuki?
4: Jest takie ukoronowanie tych wszystkich lat naszej nauki w liceum. Na pewno przyjemne uczucie.
3: Co się myśli, kiedy patrzy się na pracę wychowanków?
1: No oczywiście bardzo dużą dumę, radość. Jak przychodzą do nas, dopiero zaczynają pierwsze szkice, pierwsze prace malarskie, a wychodzą bardzo dojrzałe osobowości. Świetnie posługują się warsztatem, są bardzo kreatywni i zaskakują nas. My ich zachęcamy do takiego poszukiwania, żeby te rzeczy, które robią na dyplom, nie były przede wszystkim banalne. I się okazuje, że naprawdę te rozwiązania, które później nam prezentują, są rewelacyjne, są tak różnorodne, no, że jesteśmy dumni i szczęśliwi.
3: Czy są tu prawdziwe osobowości i gwiazdy, o których się będzie mówiło?
1: I bardzo dużo mam nadziei, że w świecie dalej znajdą swoją drogę i faktycznie osiągną tą sławę wymarzoną dla każdego artysty.
0: Na wernisażu była i z młodymi artystami rozmawiała Dorota Sokołowska. Program drugi, 42 minuty po 17:00.

0: Finał suity Aleksandra Tansmana, Tomasz Ritter i Tansman Trio. 17.46, za wcześnie, Andrzeju, za wcześnie.
1: No właśnie, proszę państwa, no, ja już cały gotowy w blokach startowych, żeby tylko o jazzie opowiadać. Mm-hmm.
0: Andrzej Zieliński, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Zapraszamy państwa na audycję Andrzeja, oczywiście przede wszystkim, to już za niespełna kwadrans, ale
1: kluczowy
0: też przy okazji jeszcze
1: naszego programu.
0: Na jutrzejsze spotkanie.
1: Tak, proszę państwa, klub jazzowy programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura, nasz kolejny sezon trwa. Za nami koncerty Atom String Quartet, Macieja Sikały, jego trio, bardzo ważny koncert, Kratisa Ku, czyli debiutanci i Stryjo, to absolutnie improwizowane trio, Stryjo, które u nas grało w klubie jazzowym, a to, co przed nami, to perła polskiej wokalistyki jazzowej Aga Zarian, która wystąpi już jutro w klubie jazzowym ze swoim kwartetem, no kwartetem gwiazd moglibyśmy powiedzieć, bo to i Michał Toka, i Łukasz Żyta, i Michał Barański, czyli każdy z muzyków, który mógłby stworzyć, a nawet tworzą własne projekty i koncertować na całym świecie i w Polsce, a właśnie grają u nas w legendarnym studiu S4 Polskiego Radia w Warszawie.
0: Prezent od radia dla pani Agi?
1: Tak, to taki nasz prezent, ale też i takie podsumowanie. To jest tak naprawdę prezent, który Aga Zarian zrobiła sobie sama na 50. urodziny, dlatego, że w 2006 roku, może kojarzysz tą płytę, Picking Up the Pieces, wydała taki album, Polskie Radio wydało, no to jest okrągła rocznica teraz jego wydania i właśnie to był prezent jej na 30 urodziny, a na 50 urodziny wyjechała znowu do Stanów Zjednoczonych, bo tamta płyta była nagrywana z genialnymi muzykami amerykańskimi. I w tym roku, w swoich 50 urodzin, kontynuując tę tradycję, postanowiła też nagrać album z amerykańskimi muzykami, nawiązując do tego niejako, który był takim momentem przełomu jej kariery, i nagrała album, którym tak naprawdę przyjechała do nas, album Second Time Around, czyli ponowne okrążenie, niejako ponowny powrót. I my, dając jej taką przestrzeń do zaprezentowania, podsumowania swojej kariery właśnie w te 50 urodziny, ale też zaprezentowania nowej muzyki, daliśmy jej przestrzeń w klubie jazzowym. No i wykorzystała ją, mogę już to powiedzieć, bo te programy są nagrywane wcześniej, wideo i rejestrowane przez mikrofony Polskiego Radia. No, świetne podsumowanie jej kariery. Piosenki polskie, piosenki zagraniczne, właśnie też zupełnie nowe, które pisała na najnowszą płytę, ale też i klasyka polskiej piosenki Na moście w Awignon, na przykład Czy nim wstanie dzień, usłyszymy Krzysztofa Komedy.
0: Podsumowanie tego etapu jej kariery, tak, bo oczywiście będą jeszcze kolejne rozdziały. Zapraszamy jutro o godzinie 18.
1: W dwójce, w TVP Kultura w sobotę o 22, a jeżeli są państwo miłośnikami nowych mediów, to w niedzielę na dwójkowym kanale YouTube o godzinie 18 ten koncert i te legendarne, kultowe wnętrza studia S4 Polskiego Radia będzie można zobaczyć na naszym YouTubie. Aga Zarian w klubie jazzowym.
0: Andrzej Zieliński, dziękuję bardzo i do usłyszenia za kilka minut.

0: Izabelle Faust, Bernard Fork i Berlińska Akademia Muzyki Dawnej, a słuchaliśmy koncertu skrzypcowego, podwójnego koncertu D-moll Jana Sebastiana Bacha. Jest 17:52.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W programie inauguracyjnym Radia Wolna Europa 3 maja 1952 roku nadawano wystąpienia najważniejszych emigracyjnych przywódców. Wśród nich był Stanisław Mikołajczyk, były premier rządu Rzeczpospolitej w Londynie, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oto fragmenty przesłanego z Londynu wystąpienia Mikołajczyka.
5: Dzięki uprzejmemu zaproszeniu amerykańskiego Komitetu Wolnej Europy przypadł mi w udziale przy okazji otwarcia nowej rozgłośni Radia Wolnej Europy ten miły obowiązek przemówienia do was, drodzy bracia i siostry w kraju. Warszawscy słudzy moskiewskiego Czerwonego Cara, pozbawiając naród polski wszelkich wolności, izolując go od wolnego, demokratycznego świata, nakładając mu łańcuchy niewoli komunistycznej, nie potrafili i nie potrafią wyrwać Polakom z serc miłości ojczyzny i dążenia do Polski niepodległej, ani też zniszczyć wolności myśli w umysłach ludzkich. I dlatego, kiedy ta myśl patriotyczna i wolnościowa żyje i żyć będzie, zadania i możliwości Radia Wolnej Europy są przeogromne. Zarówno w roli łącznika Wolnego Zachodu z więźniami ustroju komunistycznego, posłańca prawdy i obiektywnego informatora rozgrywających się wypadków dziejowych, jak i w roli rzeźbiarza i współtwórcy wizji lepszej przyszłości, która zaryta głęboko w milionach serc ludzkich, sprawi, że naród jako całość silny i niezłamany doczeka się chwili, kiedy niepodległość, wolność i demokracja zwyciężą i zapanują na trwałe na polskiej ziemi. Życzę Radiu Wolnej Europy, by to przeogromne zadanie spełniło jak najlepiej, jak i życzę wam, słuchaczom, byście mogli jak najwcześniej doczekać się z tego radia wiadomości, że Dzień Wolności i Niepodległości Polski już nadchodzi. Dzisiaj obchody świąt narodowych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja są zakazane w Polsce. Gwałtem narzuca się Polsce konstytucyjny ustrój sowiecki, którego cechuje pańszczyźniany, ludobójczy i antychrześcijański charakter. Ta narzucona gwałtem sowiecka konstytucja zniknie z pierwszym dniem wyzwolenia Polski od dyktatury komunistycznej. Padnie komunizm i nadejdzie znowu moment, że Polska powstanie do niepodległego bytu. Inauguracja więc nowej radiostacji Radia Wolnej Europy właśnie w rocznicy Konstytucji 3 majowej, która tak bardzo przyczyniła się do przetrwania niewoli obcych i odzyskania Polski niepodległej, niech będzie również zapowiedzią, że te trwałe i wieczne zasady niepodległości, wolności i demokracji, które dzisiaj dają siły do przetrwania i stanowią gwarancję zwycięstwa jutro, stanowić będą równocześnie o wolności, szczęściu i rozwoju narodu polskiego, będąc równocześnie podstawą współpracy i pokojowego współżycia wszystkich wolnych narodów świata.
4: Stanisław Mikołajczyk nie należał do zwolenników powierzenia stacji radiowej Janowi Nowakowi, którego wysuwała londyńska Rada Polityczna. Skutecznie utrącił Nowaka, gdy ruszała pierwsza redakcja Wolnej Europy w Nowym Jorku. Ale 2 lata później zaaprobował decyzję Amerykanów.
0: Pocztówka z przeszłości i powtórka z historii na zakończenie dzisiejszej audycji popołudniowej. Bardzo Państwu dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzone 2 czwartkowe godziny. Życzymy pięknego popołudnia i pięknego wieczoru. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
2: Co dzieje się ze sztuką w epoce niekończącej się reprodukcji? W świecie, w którym bunt natychmiast zamienia się w towar, a gest niezależności znajduje swoje naturalne dopełnienie w kasie fiskalnej. Film Wyjście przez sklep z pamiątkami Banksiego nie tyle dokumentuje ten proces, ile go przeprowadza. Na naszych oczach i naszym kosztem. O relacji Banksy i Mr. Brainwash porozmawiamy w niedzielę o 13.30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

0: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie i zapraszam na przegląd jazzowych nowości. Dziś pojedynek między dwoma saksofonistami, Chrisem Potterem i Joe Lovano. Obydwaj wydają właśnie swoje nowe płyty. Obydwaj też zatrudnili genialnych gitarzystów Billa Frizzella, to jeden, a drugi Juliana Larza. Porównamy dziś pierwsze single z ich płyt. Ponadto nowość od Polskiego Radia, nowość nie byle jaka, duet nie z tej ziemi. Tomasz Stańko i Stanisław Sojka z naszych zasobów archiwalnych. Eksperymentalna sesja tych dwóch genialnych, choć zdawałoby się odległych od siebie artystów. Czy rzeczywiście aż tak odległych? O tym za chwilę. A na koniec programu album hiszpańskiej pianistki Marty Sanchez, która odświeża temat fortepianu preparowanego w muzyce jazzowej. Zaczynamy jednak, jako się rzekło, od pojedynku gigantów. Pierwszy na ring wkracza Chris Potter, na którego nową płytę czekaliśmy 2 lata i mam pewność na 100%, że było warto. A Life with Ghost Today, taki nosi tytuł. O jakich duchach przeszłości mówi Chris Potter? O tym opowiem Państwu za dokładnie 7 minut i 30 sekund.

Pierwszy raz w dwójce przedpremierowo najnowsza muzyka saksofonisty Chrisa Pottera, Osuwatomie Brown. I już sam tytuł tego utworu, który za nami, wskazuje nam pole zainteresowania, pole idei tej płyty. Osuwatomie Brown to miasto w Kansas, w którym w 1856 roku doszło do bardzo ważnej bitwy między zwolennikami i przeciwnikami niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Po stronie przeciwników walczył m.in. John Brown. I to właśnie jego historia stanowiła podstawę dla płyty Alive with Ghost Today. To właśnie John Brown jest tym duchem, do którego odnosi się Chris Potter na swoim najnowszym albumie. John Brown to jedna z najważniejszych postaci w ruchu abolicjonistów w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w Kansas zabił wraz ze swoimi synami, zięciem i dwoma sąsiadami 5 osadników, którzy opowiadali się za niewolnictwem w ramach pomsty. Poczynił to za śmierć 5 osadników o odmiennych poglądach. Ale tym, co najbardziej zaciekawiło Chrisa Pottera, była próba wywołania przez Johna Browna powstania niewolników na południu Stanów Zjednoczonych. Zaatakował w 1859 roku z oddziałem arsenał w stanie Virginia. Wziął zakładników, bronił się przez kilka dni, ale niestety nie udało mu się zapalić, rozpalić tego ognia wśród niewolników, na których, no, nie ukrywał wsparcie, liczył. John Brown, biały, wyprzedzający swoją epokę przeciwnik niewolnictwa, aktywista, po części człowiek, który wywołał wojnę secesyjną, stanowił podstawę albumu Chrisa Pottera. Jego historia stanowiła podstawę ideową dla tego artysty. Ale nie jest to opowieść nachalna, trzymająca nas za rączkę, prowadząca od jednego punktu do drugiego, a raczej Chris Potter zbudował pewnego rodzaju pejzaż czasów Johna Browna, pejzaż tej walki o równe prawa dla wszystkich ludzi. I na przykład utwór, który przed nami, utwór z tej płyty, z albumu Alive with Ghost Today, Into Africa, odnosi się do popularnego sformułowania wśród Amerykanów w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, właśnie Into Africa, do Afryki. Tak mówiono, gdy jechano na południe Stanów Zjednoczonych. No i właśnie tę frazę wykorzystuje na swoim albumie Chris Potter, odmalowując taką podróż, taki muzyczny obraz ruchu przemieszczających się powozów z północy na południe. Chris Potter zestawia ten charakter ruchu w muzyce z konotacjami afrykańskimi, skalowością afrykańską. I tak właśnie powstało Into the Africa i myślę, że wyszedł z tego trochę spiritual jazz, do którego Chris Potter doszedł niejako od drugiej strony. Into Africa znów przedpremierowo z płyty Chrisa Pottera, która ukaże się jutro.

Sister Annie i Into Africa, dwa utwory z najnowszej płyty Chrisa Pottera i jego nowego zespołu, o którym Państwu jeszcze dziś nic nie powiedziałem, a to jeden z najważniejszych elementów jego najnowszej płyty Life with Ghost Today. Bo Chris Potter od wielu ostatnich lat bardzo klasycznie podchodzi do zespołów, gra w kwartetach, w kwintetach, a tym razem stworzył nietypowy konglomerat, ale zdaje się, że całkowicie podporządkowany jego zamierzeniom kompozycyjnym, bo to album niezwykle przemyślany, nawiązujący do tradycji klasycznej, chociażby do dzieł Aarona Coplanda, czy z drugiej strony odnoszący się do muzyki prairie. Takie dwa bieguny wybrał Chris Potter. No i właśnie dlatego mamy i klarnet, i skrzypce po tej stronie prairiowej, dawnej Ameryki, ale też i gitarę, bas, puzon oraz perkusję. Nietypowy septet, w którego składzie znalazł się czarodziej gitary Bill Frisell. Powrócił też Chris Potter do współpracy ze swoim przyjacielem Nathan Smithem za zestawem perkusyjnym. To pierwszy gigant saksofonu, który dziś zabrzmi w jazzowym klubie dwójki. Obiecałem Państwu na samym początku audycji starcie dwóch mistrzów, zatem przed nami drugi gigant i również przedpremierowo jego płyta. Joe Lovano i nowy zespół, w którego składzie również znajduje się czarodziej gitary, tyle że dużo młodszy od Billa Frisella, jednak mocno zainspirowany tym gitarzystą Julian Lash. Towarzyszy im Asante Santi Debriano, basista oraz kojarzący się z grupą hard rockową Living Color, perkusista Will Callan. Ten nowy kwartet Joe Lovano nazwał Paramount Quartet, odnosząc się niejako do tego, że to zbiór gwiazd. A jak ta muzyka zabrzmi teraz w jazzowym klubie dwójki w kontekście Chrisa Pottera, który za nami, to tak jak tamten saksofonista stworzył bardzo zakomponowaną całość, gdzie każdy motyw miał swoje uzasadnienie, tak Joe Lovano postawił raczej na wolność, na swobodę, na wolne, improwizowane przebiegi, uzyskując zupełnie inny, ale równie pociągający efekt. Poza tym słychać, że Joe Lovano nagrywał ten album na południu Francji, nie tylko dlatego, że tempo jest raczej nieśpieszne, ale też ze względu na europejskie konotacje, które dość mocno słyszymy na tej płycie. Dwa utwory przedpremierowo z najnowszej płyty Joe Lovano, Amsterdam i Lady Dave.

Dwa utwory nowego zespołu, pełnego jazzowych kotów, jak mówi sam lider Joe Lovano, Paramount Quartet, zespół tego saksofonisty. W dwójce przedpremierowo kompozycję Amsterdam i przed chwilą Lady Day. Będziemy do tego albumu, do tego nowego albumu wydanego w wytwórni ECM Joe Lovano z pewnością powracać. Jeszcze jedna przedpremiera dziś w programie, choć ta muzyka, która przed nami czekała na swoją publikację, na swoje wydawnictwo kilkadziesiąt lat. Tyle przeleżała, około 40 lat w archiwum Polskiego Radia. My oczywiście prezentowaliśmy ją na antenie, ale teraz, no teraz to Państwo będą mogli ją mieć w swoim domu, odtwarzać ją na swoim gramofonie czy odtwarzaczu CD. Dwóch mistrzów na pierwszy rzut oka z dwóch absolutnie różnych światów, ale obydwaj w szczytowej formie. 1988 rok, studio S4 Polskiego Radia w Warszawie. Właśnie w tym ważnym miejscu spotykają się, uwaga, Tomasz Sańko i Stanisław Sojka. Stanisław Sojka po wielkich wojażach zagranicznych, po kontraktach prestiżowych z wytwórnią chociażby RCA. Tomasz Sańko koncertujący na najważniejszych festiwalach świata, m.in. w Montreux z zespołem Free Electronic. Niby dwa różne światy, dwie różne przestrzenie, soul, gospel, pop z jednej strony, a z drugiej strony awangardowy, elektryczny często jazz. Ale panowie spotkali się na tamtej eksperymentalnej sesji w Polskim Radiu gdzieś po środku. Czysto akustyczne brzmienie, fortepian, trąbka i suita zaduszna. Właśnie taką suitę stworzyli w studiu S4 Polskiego Radia w Warszawie. Ten album w całości wydamy 21 sierpnia w rocznicę odejścia Stanisława Sojki. Ale mamy dla Państwa teraz jego pierwsze zapowiedzi, pierwszą część właśnie suity zadusznej. Tomasz Stańko i Stanisław Sojka.

Sesja, która udowadnia, że między awangardą a popem można znaleźć wspólny korzeń. Tym korzeniem jest improwizacja. Sesja udowadniająca, że język muzyczny wymyka się podziałom na free i na klasykę, czy na free i na jazz głównego nurtu. Tomasz Stańko i Stanisław Sojka wprost z archiwum Polskiego Radia. Sesja, która czekała blisko 40 lat na swoją publikację. Nagranie z 1988 roku, które w tym roku ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagranie z kultowego studia S4 Polskiego Radia w Warszawie. W nim już jutro nawiązanie do tej wielkiej tradycji sesji radiowych, które odbywały się w naszych studiach od lat 60. i których efektem była m.in. ta współpraca Stanisława Sojki i Tomasza Stańki. Nasz klub jazzowy programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura to właśnie nic innego jak chęć powrotu do tej spuścizny, nagrywania ważnych polskich artystów i prezentowania ich Państwu za pośrednictwem wszystkich możliwych mediów streamingowych i klasycznych, tradycyjnych. Za nami w tym sezonie klubu jazzowego występy Atom String Quartet, bardzo ważna sesja Macieja Sikały i jego tria, debiutancki występ Kratisa Ku, czy pełna improwizacja w przypadku zespołu Strio. A przed nami już jutro o godzinie 18 Aga Zarian, która wraz ze swoim zespołem, oczywiście w studiu S4 Polskiego Radia w Warszawie, w tym samym, w którym w 1988 roku nagrywał Stańko z Sojką, wykona m.in. nową wersję tego utworu.

this song. Polecam Państwu sesję radiową Agi Zarian i jej kwartetu w składzie Michał Tokaj, Michał Barański i Łukasz Żyta. To u nas jutro o godzinie 18 w TVP Kultura wnętrza legendarnego studia S4 i ten koncert będzie można zobaczyć w soboty o 22, a dla tych, którzy wolą nowe media, to na naszym kanale dwójkowym, na kanale YouTube Klub Jazzowy z Agą Zarian swoją premierę będzie miał w niedzielę o godzinie 18. Na koniec dzisiejszego spotkania w Jazzowym Klubie Dwójki jeszcze jedna nowość. Hiszpańska pianistka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, Marta Sanchez, która zdaje się odczarowuje, odświeża temat, ideę fortepianu preparowanego w muzyce jazzowej. Jej płyta For the Space You Left wytycza, zdaje się, nowy most, pomost pomiędzy awangardą a jazzem, bo słychać w niej bardzo mocno Johna Cage'a, szczególnie z okresu sonat i interludiów, a z drugiej strony to rasowa muzyka improwizowana. Nią się z Państwem teraz pożegnam, przed Państwem grająca swego czasu z czołówką amerykańskiego jazzu, z Ambrose'em Akinmusierem czy z Davidem Murray'em. Tu jednak solo Marta Sanchez. Solo, ale z różnymi śrubami, wkrętami, podstawkami, nadstawkami, ręcznikami i innymi przedmiotami ostrymi i miękkimi, włożonymi do pudła, do strun fortepianu. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
1: Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
0: Reklama.
3: Program drugi Polskiego Radia, jest 19.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.
3: Kłania się Justyna Piernik. Przed nami podsumowanie antenowego dnia w dwójce.
1: Pogłosy.
3: I na początek poranek, w którym była mowa o nieznanych, kojących obliczach Warszawy. O młodzieżowej mapie ciszy opowiedzieli Justyna Słowińska i Mikołaj Musiał z Centrum Myśli Jana Pawła II.
5: Mapa ciszy przyszła do nas wraz z młodzieżą. Zauważyliśmy, że oni lubią adaptować miejsca, które nam się często kojarzą z zupełnie czymś innym, pod swoje potrzeby. Ta potrzeba wyciszenia, odcięcia się od bodźców, myślę, towarzyszy nam wszystkim, zarówno dorosłym, jak i młodszym dzieciom, młodzieży. Ale młodzież szuka tych miejsc często lokalnie. I stąd też pomysł, żeby pokazać Warszawę właśnie jako miasto wyciszenia, odpoczynku, nie tylko szybkiego rytmu życia, ale właśnie takiej przestrzeni ciszy. Warszawa ma wiele takich warstw, które my wciąż odkrywamy i nie chodzi tutaj tylko o historię tego miejsca, ale też o właśnie przestrzenie, o dzielnice, które są takimi małymi enklawami, które się charakteryzują, mają swoisty rytm.
6: Tych miejsc, powiedziałbym, że jest kilka kategorii, jak my je podzieliliśmy na mapie. Są takie miejsca, które wydają się pewnie oczywiste, czyli parki. I tych parków, jak okazuje się, nasza młodzież dostrzegła kilka i to z obu stron rzeki. Są budynki użytkowe, bym je tak nazwał, czyli po prostu miejsca, które nam się nie kojarzą pewnie często z ciszą i myślę, że to było też dla mnie takim odkryciem tego projektu, że w mojej perspektywie cisza ma konotację, że po prostu jest bez głosu żadnego, a dla młodych okazuje się, że cisza to znaczy, że jest na przykład ciszej.
3: Mapę ciszy można pobrać z sieci, a wersję papierową zdobyć 16 maja podczas Nocy Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła II. W źródłach spotkaliśmy się z gośćmi wyjątkowego festiwalu. Pod hasłem Z pamięci w Muzeum Emigracji w Gdyni wystąpili kultywujący tradycyjną muzykę Polacy z Brazylii.
7: Jestem Agata Pradnik, jestem z Brazylii, z Curitiby. Jestem muzykiem, Gram i śpiewam muzyką tradycyjną polską i ukraińską. Tam pracuję z muzykiem, to jestem nauczycielka, uczę gra na akordeonie, a też jestem kompozytorką. I dlaczego jestem w Polsce? To długa historia, ale to się zaczyna 3 lata temu, kiedy pierwszy raz byłam w Polsce i byłam bardzo zainspirowana o tej kulturze i muzyki. I założyłam zespoły tam w Brazylii z Fernandą, która jest teraz ze mną tutaj w Polsce. Założymy zespół Rodenica i gramy. Po prostu muzyka tradycyjna, polska i ukraińska. I w zeszłym roku też byłam w Polsce i myślałam, żeby być na Wszystkie Mazurki Świata, ten festiwal. I dlatego kupiłam bilet do Polski na tym roku. I byliśmy na ten festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Byliśmy laureatów konkursu Stara Tradycja. I teraz jesteśmy na Festiwal Emigrantów w Gdyni, zorganizowany przez Fundację Muzyka Zakorzeniona, które było w Brazylii też, i Muzeum Emigracji.
3: Festiwal z pamięci odbył się 2 maja w Dniu Polonii i Polaków za granicą. W zapiskach ze współczesności w tym tygodniu słuchamy wspomnień Wojciecha Rajskiego. Tym samym zapowiadamy sobotnie wydarzenie, koncert Orkiestry Polskiego Radia i wręczenie dyrygentowi diamentowej batuty. Maestro wspominał dziś okoliczności nawiązania współpracy z radiowym zespołem.
0: Prowadząc Polską Filharmonię Kameralną, otrzymałem propozycję profesury w Karlsruhe. I po kilku miesiącach pracy w Karlsruhe zadzwonił do mnie z Polskiego Radia dyrektor Stanisław Leszczyński i zapytał, czy bym chciał poprowadzić orkiestrę radiową w Warszawie i ją na nowo zbudować. A to była tradycja orkiestry Rachonia cały czas. Więc ja pomyślałem, że jeśli zbudować, to z wielką chęcią. Wymówiłem profesurę w Karlsruhe i pani rektor po prostu nie chciała wierzyć. Mówi do mnie tak: proszę pana, w naszej szkole jeszcze nie było wypadku, żeby ktoś wymówił profesurę. A jeszcze do tego ja miałam najlepszą profesorę w Niemczech, jaka w ogóle istniała wtedy. Najwyżej opłacano. Mówi: niech pan się zastanowi. Może pan to może połączyć. Ja mówię: nie, nie połączę, po pierwsze, bo będę wszędzie za mało czasu i źle pracował, i wymawiam. Ja akurat tydzień temu odwiedziłem w Karlsruhe starszą panią i tak wspominaliśmy te czasy. No i objąłem orkiestrę w Warszawie.
3: Koncert pod hasłem Ludzie Orkiestry i wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu w sobotę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a także na naszej antenie. W kwadransie bez muzyki odwiedziliśmy pałac w Sannikach, Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina. O historii współczesności malowniczego zabytku otoczonego parkiem opowiadała dyrektor instytucji Monika Patrowicz.
8: Znajdujemy się w Pałacu w Sannikach, w sali lustrzanej. Jest to sala boczna. Za ścianą znajduje się sala koncertowa imienia Haliny Czerny-Stefańskiej. To pianistka, która zagrała pierwszy koncert w 1981 roku i od tej pory nieprzerwanie co miesiąc koncerty Chopin Muzyka Poezja właśnie w sali koncertowej. Hol główny to miejsce, które jest takim reprezentacyjnym, ponieważ jesteśmy w XVIII-wiecznym budynku pałacu, gdzie oryginalne schody, oryginalna mozaika na podłodze, no i oczywiście nad kominkiem list, który do Tytusa Wojciechowskiego pisał sam Fryderyk Chopin, o tym, jak spędzał tu kiedyś w 1828 roku wakacje. Wakacje spędzał u swojego szkolnego kolegi na zaproszenie rodziny Pruszaków, tych, do których właśnie ten pałac należał. Wspomina te wakacje. Fryderyk Chopin w Sannikach przebywał prawdopodobnie wiele razy, bo wspomina chociażby do Tytusa, że wiesz, jak tam było, bo często tam bywaliśmy. Natomiast z tych listów, które dotrwały do dziś dnia, wiemy o tym pobycie wakacyjnym dużo więcej. Jako obiekt znajdujemy się historycznie na 2 szlakach, szlaku chopinowskim i książąt mazowieckich, których przed pałacem fundamenty dworu myśliwskiego, książąt mazowieckich z linii płockiej, tych, którzy w katedrze płockiej są pochowani. I relikty historii tak dawnej prezentujemy na wystawie na poddaszu.
3: Tą inspiracją do wybrania się wiosną lub latem na wycieczkę do Sannik kończą się dzisiejsze pogłosy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Justyna Piernik.
9: Autopromocja.
10: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
11: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19 będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Kozłowskim z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk na temat relacji polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
12: Skrzypaczka, dyrygentka, jedna z najważniejszych postaci polskiego wykonawstwa historycznego, kierująca jednym z najciekawszych zespołów muzyki dawnej w Europie. Gościem audycji Cafe Muza będzie Martyna Pastuszka, założycielka i artystyczna liderka Och Orkiestry. Porozmawiamy o ostatnich sukcesach zespołu, o pracy nad repertuarem i o tym, jak dziś brzmi muzyka dawna. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
9: Autopromocja.
13: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 19:10.
1: O wszystkim z kulturą.
0: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam do rozmowy o kinie. Są takie filmy, do których wraca się nie z nostalgii, tylko z potrzeby zrozumienia świata. Takim obrazem jest niewątpliwie Faraon w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, jedna z najważniejszych adaptacji prozy Bolesława Prusa, no i jednocześnie jedno z najbardziej przenikliwych studiów władzy w polskim kinie. To opowieść o młodym władcy, który wierzy, że może zmienić porządek świata i który stopniowo odkrywa, że ta realna władza znajduje się gdzie indziej, w strukturach, w wiedzy, w tym, co niewidoczne. A jednocześnie to film niezwykle precyzyjny formalnie, zbudowany z dużą dyscypliną, oparty na wyrazistych rolach aktorskich, które nie szukają efektu, tylko sensu. Po 60 latach od premiery przyglądamy się Faraonowi z różnych stron, od kulis powstania, przez język filmu, po jego aktualność. A moim i Państwa gościem jest dziś dziennikarz i krytyk filmowy Jakub Demiańczuk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od samego procesu powstawania, bo Faraon jest filmem, który no, trochę ukrywa własną skalę. To zresztą jest historia, która sama w sobie mogłaby być tematem osobnej opowieści. Faraon od początku był odbierany jako film wyjątkowy. Po premierze 11 marca 1966 roku polscy krytycy nazwali go supergigantem, podkreślając nie tylko skalę produkcji, ale też ambicje stworzenia własnego języka kina historycznego. Został dostrzeżony także za granicą, trafił do dystrybucji w ponad 30 krajach i otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Po latach przypomniał go światu Martin Scorsese, nazywając Faraona wyjątkowo genialnym spektaklem i prawdziwym arcydziełem i włączył go do przeglądu arcydzieła polskiego kina. No i pytanie, jak to się stało, że w komunistycznej Polsce połowy lat 60. w ogóle mógł powstać taki film?
2: No myślę, że stało się tak, że władze miały ambicje. Miały ambicje pokazać światu potęgę polskiej kinematografii, która przecież była bardzo doceniona już na świecie. Sam Kawalerowicz pokazywał wcześniej filmy w Wenecji i w Cannes. Zresztą Faraon później międzynarodową premierę też miał na festiwalu w Cannes. Ale PRL-owskie władze, Komitet Kinematografii chciały pokazać, że my możemy też stworzyć coś na gigantyczną skalę. Jest oczywiście ważne tło, czyli popularne hollywoodzkie produkcje o czasach starożytnych, które cieszyły się olbrzymią popularnością w latach 50.
0: Słynna Kleopatra 3 lata wcześniej powstała.
2: Kleopatra 3 lata wcześniej. Kleopatra już nie była takim wielkim hitem jak wcześniejsze filmy, no ale były tam przecież i adaptacje Quo Vadis, którą w latach 50. nakręcił Mervyn LeRoy. Były przeróżne filmy, głównie o starożytnym Rzymie i to
0: w ogóle chyba była wtedy moda w kinie światowym. Była moda, kino historyczne.
2: Był Spartacus Stanleya Kubricka, więc działy się takie rzeczy i my tutaj wchodzimy z filmem, który poruszał tematy nie tak oczywiste, czyli no, mieliśmy Kleopatrę, ale my opowiadamy w Faraonie, Egipcie jeszcze wcześniejszym. I to miał być dowód, że polska kinematografia też jest w stanie zrobić coś, co dzisiaj byśmy nazwali blockbusterem. Oczywiście tych dowodów było też trochę wcześniej, tak? Bo mamy przecież, i myślę, że bez tego nie byłoby Faraona, gigantyczny sukces Krzyżaków Aleksandra Forda. To był 60. rok.
0: To pierwsza taka polska superprodukcja
2: z wielkim rozmachem. Nie pamiętam, jak wyglądała ta liczba widzów na Krzyżakach w połowie lat 60., gdy już powstawały zdjęcia do Faraona, no ale ostatecznie to było grubo ponad 30.